0: fazy grupowej rozegrają Polki. Po dwóch zwycięstwach są pewne zwycięstwa w ogóle w grupie. W Katowicach biało-czerwone zmierzą się dziś z reprezentacją Beninu. Patryk Serwański porozmawiał o turnieju z Weroniką Morzejko, menadżerką do spraw rozwoju piłki nożnej kobiet w Polskim Związku Piłki Nożnej.
1: Proszę powiedzieć, jaki ten turniej ma tak naprawdę wpływ na sytuację piłki nożnej kobiet w Polsce? Wiemy, że ten sport w Polsce się rozwija, ale taka impreza to jest zawsze szansa i dla tych dziewczyn, które grają, i dla całej polskiej piłki.
2: Przede wszystkim organizacja takiej imprezy to dla nas otarcie się już z tym futbolem na światowym poziomie. Co prawda jest to turniej młodzieżowy, ale przyjeżdżają 24 reprezentacje z całego świata, więc możemy oglądać gwiazdy tego młodzieżowego pokolenia, które za jakiś czas mogą stanowić o sile seniorskich reprezentacji, mogą wygrywać największe turnieje, więc tak naprawdę te gwiazdy rodzą się powoli w Polsce. No i przede wszystkim ten kibic może zobaczyć na własnym terenie u nas w Polsce imprezę światowej rangi, a to oczywiście na pewno przyspiesza rozwój kobiecego futbolu w naszym kraju.
1: Ci, którzy przed laty byli na stadionie w Lublinie i pamiętają mecz Norwegia-Honduras na młodzieżowych mistrzostwach świata w tej męskiej piłce, kiedy to 7 czy 8 bramek, czy 9, już nawet nie pamiętam, strzelił Erling Haaland, no całe mnóstwo, do dzisiaj mogą powiedzieć, że byli w jakiejś awangardzie, prawda? Więc dzisiaj też nie wiadomo, któremu z kibiców trafi się taka okazja, być może obejrzy zdobywczynię złotej piłki w przyszłości na przykład. Czy w tej naszej reprezentacji są już takie zawodniczki, które w krótkim czasie mogą tak w mocny sposób zasilić reprezentację seniorską trener Niny Patalon? Trenerka zawsze podkreśla, że no ta kołderka u nas jest dosyć krótka, nie ma takiego wielkiego wyboru. Tak naprawdę mówi, że wybiera do reprezentacji z około 30 zawodniczek. Więc jeżeli pojawi się jedno, drugie, trzecie, czwarte nazwisko, które może gdzieś tam w jakiś sposób się odcisnąć swoje piętno, to już będzie duża zmiana.
2: Tak, już mamy zresztą zawodniczki w tej młodzieżowej reprezentacji, które powoli pukają do seniorskiej kadry, chociażby Weronika Araśniewicz, powoływana w ostatnim czasie do kadry Niny Patalon, zawodniczka Wolfsburga, która od tego sezonu występuje już regularnie w pierwszym zespole. No i widać na tym turnieju, że to też jest podstawowa piłkarka naszej młodzieżowej reprezentacji. Warto też zwrócić uwagę na Julię Woźniak, bramkarkę, która zwłaszcza w tym meczu z Meksykiem zanotowała kilka fantastycznych interwencji. Patrząc na tą całą drużynę, myślę, że tutaj jest kilka takich perełek, które w przyszłości z pewnością będą stanowiły o sile seniorskiej kadry. No i bardzo dobrze, że one teraz mogą się nam wszystkim pokazać, bo polscy kibice będą już te nazwiska w przyszłości zdecydowanie lepiej kojarzyć.
1: A na ile mówimy już w tym wieku o ukształtowanych zawodniczkach, tak? No w przypadku męskiej piłki myślę, że lepiej sobie zdajemy sprawę, jaki jest ten próg wejścia do seniorskiego futbolu, do piłki klubowej. To już są zawodnicy, którzy często stanowią o sile mocnych europejskich drużyn. A jeśli chodzi o to, jak to wygląda w kobiecej piłce, to dokładnie działa tak samo, czy tutaj jednak to jest troszeczkę bardziej zniuansowane?
2: Myślę, że to działa bardzo podobnie. W kobiecej piłce już bardzo na takim wczesnym etapie rozwoju często zawodniczki są włączane do kadr pierwszych zespołów i w kategorii U20 nie jest inaczej. Powiedzieliśmy o Weronice Araśniewicz, która gra w pierwszej drużynie Wolfsburga. Mamy też zawodniczki z polskiej Ekstraligi, które też stanowią o sile pierwszych zespołów, więc na tym poziomie tutaj już mówimy praktycznie o zawodniczkach seniorskich.
1: Ja sobie pozwolę taki termin tutaj podać. Generacja Ewy Pajor. Tak myślę, że możemy mówić, bo Ewa Pajor stała się absolutnie gwiazdą polskiego sportu, nie tylko piłki nożnej. Pamiętamy, że kiedy to wszystko się zaczynało, to były Mistrzostwa Europy do lat 17. Młode dziewczyny, które zaskoczyły wszystkich, zaskoczyły ekspertów, kibiców, nagle wszyscy je pokochali. Ten turniej, który teraz trwa, to jest właśnie też taka szansa dla tej grupy dziewczyn, te Mistrzostwa Świata do lat 20?
2: Myślę, że ten turniej to jest bardzo duża szansa dla naszych zawodniczek, które powoli próbują się przebić do tych najmocniejszych klubów. Pamiętamy, jak duże zainteresowanie turniej w 2013 roku wzbudził w polskich mediach, ile zaczęło się wtedy mówić właśnie o takich zawodniczkach jak Ewa Pajor czy Ewelina Kamczyk. One wtedy tak naprawdę się narodziły, trafiły na radary najmocniejszych drużyn w Europie, a to też się później ukształtowało jako seniorskie piłkarki i dzisiaj możemy je oglądać w pierwszej reprezentacji, więc myślę, że taka droga też czeka te młode zawodniczki, które oglądaliśmy wcześniej, czy na młodzieżowych mistrzostwach Europy, czy teraz na mundialu, więc myślę, że ta droga, którą przetarły starsze koleżanki, jest jak najbardziej do przejścia.
1: Na razie dwa mecze, dwa zwycięstwa, czyli to wszystko układa się sportowo bardzo dobrze.
2: Myślę, że duża presja na naszych piłkarkach ciążyła od samego początku, no bo jesteśmy organizatorem tego turnieju, ale także debiutujemy na imprezie takiej rangi, więc otwarcie tego turnieju zwycięstwem z Argentyną aż 3-0 to był duży pokaz siły naszej reprezentacji, a spotkanie z Meksykiem to już był przede wszystkim pokaz charakteru, bo przeciwnik narzucił zdecydowanie trudniejsze warunki. Dzięki temu mamy duży spokój przed ostatnim meczem w grupie, ale myślę, że nasz selekcjoner wykorzysta to spotkanie, żeby jeszcze spróbować konkretnych wariantów przygotowujących nas do fazy pucharowej.
1: Umiejętności i charakter, jak już sobie te dwie rzeczy złożymy, no to możemy mówić o naprawdę mocnej swojej drużynie. Chciałem jeszcze spytać w ten sposób, jak w ogóle moglibyśmy umiejscowić w sposób taki teoretyczny naszą drużynę w skali tego całego turnieju? To znaczy, o co Polki mogą się bić? Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że tutaj jeszcze dojdzie kwestia drabinki w fazie pucharowej i tak dalej, ale potencjał na co wskazuje?
2: Potencjał jest naprawdę spory. Oczywiście wiemy, że są tutaj reprezentacje, które od lat stanowią o sile młodzieżowego futbolu, takie jak Korea Północna, czy Stany Zjednoczone, Hiszpania, i w nich na pewno będziemy upatrywać faworytek, ale myślę, że nasza reprezentacja przez te dwa pierwsze mecze pokazała naprawdę duży charakter i umiejętności i myślę, że tak powoli możemy mówić o niej w roli czarnego konia. Oczywiście dużo też będzie zależało od drabinki, od tego, jak się ten turniej w późniejszych fazach ułoży, ale póki co myślę, że możemy być jak najbardziej dobrej myśli.
1: Spytam jeszcze w takim razie, ten ostatni mecz to będzie mecz z Beninem i to też jest takie pytanie, bo w turniejach młodzieżowych często mamy tak, mamy te najlepsze drużyny, ale rozwarstwienia na takich turniejach często jest dość duże, szczególnie na Mistrzostwach Świata. Pani zdaniem te różnice są rzeczywiście bardzo wyraźne, jeśli chodzi o skalę tych umiejętności tych dziewczyn, które tutaj do nas przyjechały?
2: Tak, myślę, że tutaj ten poziom umiejętności jest różny. Jeżeli spojrzymy na drużyny reprezentujące poszczególne kontynenty, to też zauważamy w piłce seniorskiej, ale Mistrzostwa Świata są dla niektórych, niektóre drużyny przyjeżdżają na ten turniej po to, żeby go wygrać, niektóre przyjeżdżają po to, żeby się pokazać, żeby mieć szansę promować kobiecy futbol w swoim kraju, promować najlepsze zawodniczki, więc każdy na ten turniej przyjeżdża trochę z innymi celami. Ja liczę, że przede wszystkim dla naszej reprezentacji to będzie bardzo dobry mecz, że frekwencja na trybunach dopisze, no i że polscy kibice po raz kolejny będą dość głośno mówić o naszych młodych talentach.
1: Czyli raczej przewidujemy po prostu, no powiedziałbym tak, łatwe zwycięstwo.
2: Tak, myślę, że tutaj niespodzianki nie powinno być, aczkolwiek trener Kasprowicz na pewno będzie próbował różnych wariantów, które przygotują nas do fazy pucharowej, no bo tam ten poziom trudności będzie zdecydowanie większy. Dobrze, że mamy taki komfort, że możemy w ostatnim meczu grupowym jeszcze trochę potestować.
1: Zastanawiam się też już tak na koniec, bo zacząłem też rozmowę od tego wątku, czyli właśnie tego, jaki ten turniej ma wpływ. Tutaj już kilka rzeczy na ten temat pani powiedziała. Dla tych dziewczyn najważniejsze jest, już patrząc tylko z perspektywy piłkarek, raz, zdobycie doświadczenia, dwa, pokazanie się tym, powiedzmy, trenerom, menadżerom, skautom z Europy, i to będą takie dwie kluczowe rzeczy. To znaczy, pani zdaniem, sukcesem tego turnieju będzie to, ile tych dziewczyn później wyjedzie na przykład i trafi do dobrych klubów, bo tam będą po prostu mogły się rozwijać. Nie ukrywajmy, w wielu tych mocnych klubach europejskich poziom po prostu treningu, przygotowań jest wyższy niż w naszej ekstralidze. Czy na przykład musimy poczekać parę lat i zobaczyć, ile z tych dziewczyn rzeczywiście trafi do na przykład seniorskiej piłki na takim poziomie reprezentacyjnym, bo możemy też założyć, że jedna, dwie, trzy z nich być może za jakiś czas w ogóle rzucą piłkę i to też nie będzie nic wyjątkowego.
2: Myślę, że na taki potencjalny sukces tego turnieju możemy spojrzeć kilkuwymiarowo. Przede wszystkim oczywiście przez pryzmat piłkarek, które na nim występują, bo dla nich to jest świetna platforma do tego, żeby się zaprezentować. Ale myślę, że dla nas takim wymiernym sukcesem będzie też to, ile dziewczyn zobaczy, że też w piłkę może grać, patrząc na te zawodniczki, które teraz widzimy na polskich stadionach. Ile tych piłkarek w rzeczywistości za parę lat w Polsce będzie, które będą stanowiły w kolejnych latach o siłach młodzieżowych reprezentacji, bo tak ten cykl szkolenia, ta nasza piramida szkoleniowa cały czas się będzie rozwijała i nie będziemy się musieli martwić w przyszłości o to, skąd brać kolejne następczynie, czy Ewy Pajor, czy Weroniki Jaraśniewicz, bo one w naturalny sposób, dzięki temu, że zobaczą swoje idolki na największej scenie, będą się do piłki garnąć.
0: Z Weroniką Morzejko z Polskiego Związku Piłki Nożnej o Mistrzostwach Świata Piłkarek do lat 20 rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: gdzie zwiedzanie Warszawy zamienia się w kryminalną aferę. Zabójcza wycieczka teraz w RMF FM. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Sądzi pan, że to mąż ją wyrzucił za burtę? Kościesza błyskawicznie podchwycił aluzję profesora. Ja, proszę pana, nic nie sądzę. Ja jestem naukowcem i mam analityczny umysł. Ale jak widzę takie zachowanie, to dziękuję opatrzności, że pozwoliła mi uniknąć błędu zawarcia małżeństwa. Greg wyprostował się z godnością. Jeszcze jedno pytanie. Jaki kolor miała pańska kulka na kieliszku? Kościesza gwałtownie zmienił temat. Kulka? Na kieliszku? O czym pan mówi? Greg popatrzył na komisarza jak na wariata. No, w klubie. Podobno oznaczono wam kieliszki specjalnymi kolorowymi kulkami. A, tam. Interesuje to pana? Zdziwił się profesor. Bardzo, przytaknął Izydor. Jaki kolor miała ta kulka? Wie pan, nie pamiętam. Tyle się tam wydarzyło? Chyba pomarańczowy albo niebieski? Nie pamiętam. Peterski rozłożył ręce w geście bezradności. Jeszcze jedno pytanie. Czy zauważył pan coś nietypowego w czasie przyjęcia na statku? Nietypowego, opowiada pan. Zabawa była przednia, piliśmy, tańczyliśmy. Tylko Rita i Harry unikali się jak ognia i bawili się osobno, co było raczej zrozumiałe. Zresztą nikomu to nie przeszkadzało, w końcu to ich prywatne sprawy. Raz widziałem ich razem na dolnym pokładzie. Wydawało się jakby dość chłodno o czymś rozmawiali. Harry coś jej tłumaczył, a ona tylko wzruszała ramionami. Nie przypatrywałem się długo, nie chciałem być wścibski. Szybko wróciłem do towarzystwa. No cóż, to na razie wszystko. Kościesza wstał nagle i wyciągnął rękę. Na razie bardzo panu dziękujemy, panie profesorze. Do widzenia. Do widzenia panom. Greg ukłonił się z szacunkiem i zanim zamknęły się drzwi, ponownie zasiadł na sofie. Po wyjściu od Peterskiego Izydor natychmiast sięgnął do kartki i szybko skreślił nazwiska osób, z którymi już rozmawiał. Okej, kogo tam jeszcze mamy? Pospiesznie studiował listę pozostałych gości, jakby chciał jak najszybciej skończyć wstępne przesłuchania. Strasznie się, że śpieszy. Wojtek patrzył na Kościeszę zaintrygowany. Tak, masz rację. Chcę jak najszybciej mieć ich wstępne relacje. Zauważyłeś, że oni właściwie mówią to samo? Że jest, znaczy się było, fajnie, że Magda jest cudowna, że Rita zbzikowała, albo od początku była dziwna. No i Jones to biedaczek, bo miał taką wariatkę za żonę. Fakt. Ale przekonajmy się, co powie reszta załogi. Wilski rozejrzał się po korytarzu. Kogo teraz bierzemy na tapetę? Niech się zastanowię. Westchnął Izydor, lekko zniechęcony. Nic na razie nie naprowadziło go na żaden trop. W dotychczasowych zeznaniach nie było niczego nadzwyczajnego. Ot, beznamiętne relacje, jakby świadkowie opowiadali o tym, że znajomemu zginął bagaż na lotnisku. Dobra, idziemy do Kowalskich. Potem zostanie nam Hindus i laska w szpilkach, a i ten w szpitalu. Wilski ruszył raźno w głąb korytarza. No wreszcie, myślałam, że już się was nie doczekamy, zawołała Halinka z przyganą w głosie, kiedy policjanci weszli do środka. Ala, daj spokój. Proszę, niech panowie spoczną. Pawełek zerwał się z fotela, podciągając opadające dresowe spodnie. Czekamy i czekamy, a panów nie ma. Kowalska nie dawała za wygraną. Chcemy opowiedzieć. Tak, oczywiście. Przerwał Kościesza i próbował przejść do pytań.

0: Rita, proszę panów. Jejmość nie dawała za wygraną. Siadła dostojnie w fotelu i obciągnęła kwiecistą sukienkę, uwydatniając swój obfity biust. Chwileczkę, szanowna pani. Proszę pozwolić, że to ja będę zadawał pytania. Do wszystkiego powoli dojdziemy. Izydor stanowczo zgasił entuzjazm Kowalskiej. Znali państwo wcześniej kogoś z członków tej wycieczki? Nie, nie znaliśmy. Odpowiedź była krótka i zdecydowana. A wy robili sobie państwo jakąś opinię o tym towarzystwie? Kościesza wyczekująco zawiesił głos. No oczywiście. Halinka wreszcie mogła dać upust swojej chęci obgadywania bliźnich. To dziwacy, proszę pana. Na ten przykład Karol ciągle gada o ptakach. Sterroryzował całą wycieczkę i musieliśmy iść do zoo. Jak jakieś przedszkolaki. A potem wieczorem był lekko przerażony. Przerażony? Dlaczego? Izydor podniósł głowę jak pies myśliwski, który zwietrzył świeży ślad. No bo Karol podrywała go na całego. Od początku starała się go usidlić. Halinka ponownie zdominowała rozmowę. Przyjechała chyba tylko w jednym celu, żeby złapać pierwszego, który jej się nawinie. Padło na Karola. Biedaczek wyglądał, jakby chciał się schować w mysiej dziurze. No ale potem wcale się do tej dziury nie schował. W tonie Pawełka można było wyczuć cień lekkiej zazdrości. W tym klubie to już wywijali na całego. A właśnie, w klubie. Czy coś tam zwróciło państwa uwagę? No, oprócz tego, że nagle Karol upadł, to... chyba nic. Zaczyna się. Nikt nic nie wie i nie pamięta. Izydor westchnął w duchu. Pamiętają państwo kolor swoich kulek na kieliszkach? Nagle zmienił temat. Czego? Halinka popatrzyła uważnie na policjanta. A, kulek. Dziwne pytanie. Tak, chyba sobie przypominam. Ja miałam pomarańczową. Albo żółtą? Nie, pomarańczową. A Paweł, ty jaką miałeś kulkę? Trąciła męża łokciem. Jaką, a skąd mam wiedzieć? Przecież jestem daltonistą. Coś mi tam mówiłaś. Zresztą nie zwracałem uwagi. Mało piłem wina, bo wolałem drinki, a potem to już Karol fiknął koziołka i był koniec balangi. Kowalski był szalenie bezpośredni. Pamiętają państwo, kto wtedy koło niego siedział? Izydor uważnie patrzył na przesłuchiwanych. A w życiu nie pamiętam. Panie, tam wszyscy cały czas się przesiadali, wstawali, gdzieś łazili. Muzyka głośno grała. Harry paplał o jakimś safari, a poza tym gadałem z Rishim o funcie brytyjskim. Panie, on spada na łeb na szyję. Jeszcze niedawno był po... Tak, rozumiem, ale wróćmy do sprawy. Co się działo następnego dnia? Kościesza szybko odwiódł Pawełka od ekonomicznych dywagacji. Panie, wczoraj to dopiero zrobił się cyrk. Rita wlazła na płot przy kościele, pokłóciła się z Harrym, wystraszyła ludzi. Perorował Pawełek, a Halinka aż podskakiwała z chęci włączenia się do relacji. Wreszcie złapała męża za rękę i wykorzystując jego zaskoczenie weszła mu w słowo. Ona miała hopla na punkcie tych talizmanów. Ciągle nam je pokazywała. I upierała się, że chce obejrzeć tę stację drogi krzyżowej. A Harry to typowy pantoflarz. Pawełek tak energicznie przytakiwał swojej połowicy, że policjanci aż zagryzali dyskretnie wargi, widząc jego potulność. Co ona chciała, to i on. Ale do czasu, proszę pana, do czasu. Wreszcie tak się wściekł, że o mało jej tam nie udusił. Na miejscu. No, w tym kościele. Ja to bym się wcale nie zdziwiła, gdyby to on ją utopił.
1: Za chwilę w RMF FM zabójcza wycieczka. Spacer po Warszawie trwa, tylko zwiedzających coraz mniej.

0: małżeńska kłótnia to jeszcze nie powód do morderstwa, zaoponował Izydor. Tak, ale to była kompletna obsesja. Ciągle gadała o jakimś przedwojennym przewodniku i o rodzinnych listach, że niby w nich jest coś arcyciekawego na temat Warszawy. Ale jak pytaliśmy, czego konkretnie szukają, to znowu wyjeżdżała z tym okultyzmem. Mnie się wydaje, ściszyła konspiracyjnie głos, że ona naprawdę była stuknięta. Harry odetchnie z ulgą, że się jej pozbył. Halinka, daj spokój. Kowalski nagle zaczął hamować oskarżycielskie zapędy połowicy. No tak. Dziękujemy za tak obszerne relacje. I jeszcze jedno. Kościesza zadał pytanie z obawą, czy nie wywoła to kolejnej lawiny słów. Czy podczas imprezy na statku zauważyli państwo coś dziwnego? Nie, chyba nie. Hala, przypominasz coś sobie? Pawełek zwrócił się do żony. No jasne, że tak. Te dwie lesbijki tak się łasiły do Jonesa, że wyglądało, jakby lada chwila miały zaproponować zabawę w trójkącie. Kwadratu raczej nie brały pod uwagę, jeżeli panowie rozumieją, o co mi chodzi. Kowalska wymownie mrugnęła okiem. Domyślamy się. Chrząknął zakłopotany Izydor, a Wojtek zasłonił usta notesem, nie mogąc powstrzymać uśmiechu. Cóż, to na razie tyle. Pożegnamy się zatem. Policjanci szybko wyszli z pokoju. Jak myślisz, to Harry ją wyrzucił ze statku? Zapytała Halinka, jak tylko drzwi zamknęły się za policjantami. Ja bym ją wyrzucił. Pawełek zasłonił się gazetą. Pani Pembroke otworzyła drzwi swojego apartamentu tak szybko, jakby czekała na nich z niecierpliwością. Dzień dobry, pani. Kościesza odruchowo złożył na wypielęgnowanej dłoni Karol pocałunek, wpisujący się w staropolską tradycję emeblowania dam, czym po raz kolejny tego dnia wprawił Wojtka w zdumienie. Od razu widać, że jestem w starej ojczyźnie. Zaśmiała się zalotnie i lekko odrzuciła głowę, eksponując kusząco szyję. Uwagi Izydora nie uszedł dyskretny zapach markowych perfum. Nigdzie na świecie mężczyźni nie witają kobiet lepiej niż tu, na polskiej ziemi. Powiedziawszy to, wskazała policjantom sofę. Domyślam się, że przyszli panowie, żeby usłyszeć moją wersję tych tragicznych wydarzeń. Pani Pembroke wskazała ręką na stolik, na którym stały szklanki, woda i małe ciasteczka na porcelanowym talerzyku. Tak. Kościesza lekko odchrząknął, zaskoczony tak gościnnym przyjęciem. W pomieszczeniu panował wręcz sterylny porządek. Nie było tu śladu typowej dla hotelowych pokoi tymczasowości. Gdzie ona podziała walizy? Na pewno ma pokaźny bagaż, przemknęło mu przez głowę. Gdzie mieszka pani w Anglii? Zapytał. W Oksfordzie. Wykładam w jednym z tamtejszych koledżów. Karol nie odrywała wzroku od twarzy komisarza. Co pani wykłada? Stosunki. Zawiesiła tajemniczo głos, a Wojtek gwałtownie podniósł wzrok znad notatek. Międzynarodowe. Dokończyła kusząco niskim tonem.
1: Już za chwilę w RMF FM kolejny odcinek powieści Zabójcza wycieczka Ewy Waligury.

pani Pembroke bawiła się setnie. Zaiste oryginalny zestaw podejrzanych. Westchnął w duchu Kościesza i spiorunował wzrokiem aspiranta, który sprawiał wrażenie, jakby zupełnie zapomniał, że jest w pracy. Ma pani w Polsce jakichś krewnych, czy przyjechała pani tylko zwiedzać? Tylko zwiedzać. Moje koneksje z Polską są już czysto sentymentalne, ale to piękny kraj, dlatego postanowiłam go odwiedzić. Pozostałych członków wycieczki poznałam dopiero tutaj, na miejscu. Kontynuowała, jakby lekko znudzona charakterem pytań. No tak, to teraz poproszę panią o refleksję na temat członków wycieczki. To bardzo mili ludzie. Szybko znaleźliśmy wspólne tematy do rozmów. Nie było żadnych problemów z ustaleniem programu. Każdy dostosowuje się do zainteresowań innych. Na przykład wszyscy zgodzili się na wypad do zoo, chociaż to może trochę dziecinne. Ale Karol, to znaczy pan Zach, tak bardzo chciał zobaczyć ptaki w tym ogrodzie, że każdy zgodził się mu towarzyszyć. To uroczy człowiek, może trochę nieśmiały, ale z wielką pasją, przystojny, świetny tancerz. Okropnie się przeraziłam, jak on tak nagle stracił przytomność. Tu Karol na chwilę zamilkła, najwyraźniej poruszona tymi dramatycznymi wspomnieniami. Kościesza nie przerywał jej kolejnym pytaniem. Chciałby po swojemu opowiedziała o swoich wrażeniach. Wszystko było wspaniałe. Tańczyliśmy. Karol się ośmielił, był taki miły. Szukała właściwego określenia. Każdy coś opowiadał. Pamiętam, że Harry wspominał o jakimś safari. Karol słuchał zafascynowany, bo pewnie chciał zapytać o afrykańskie ptaki. Wtedy wyszłam do toalety. Nic nie zapowiadało tragedii, było fantastycznie. A jak wróciłam, nie mogłam uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Karol leżał jak martwy. Jak martwy. Głos jej się załamał i na chwilę umilkła. Czy pamięta pani, kto siedział koło Karola na chwilę przed tym wydarzeniem? Izydor szybko zadał pytanie, licząc na to, że opowiadanie o traumatycznych wspomnieniach pomoże Karol przypomnieć sobie więcej szczegółów. Kto siedział obok? No ja. Oczywiście tamtego wieczoru bawiliśmy się razem. Bardzo chciał, żebym siedziała obok niego. Rzuciła triumfujące spojrzenia w stronę obu policjantów. Było mi strasznie przykro i okropnie bałam się o Karola. A propos, czy mogłabym go dzisiaj odwiedzić? Czy wiedzą panowie coś o stanie jego zdrowia? A co pamięta pani z wczorajszego dnia? Izydor zignorował troskę o pana Zacha. No cóż, to chyba oczywiste. Pierwsze skrzypce w tym dniu grała Rita. Dała niezły popis w kościele. Wszyscy byli oszołomieni jej występem. Proszę mi jeszcze powiedzieć, co pani pamięta z wieczoru na statku? Było bardzo fajnie. Ja nie bawiłam się, rzecz jasna, najlepiej, bo wciąż myślałam o Karolu. Widzi pan, nie mogliśmy go odwiedzić wczoraj w szpitalu, a on jest tam zupełnie sam. To zrozumiałe. Izydor wstał, uznawszy, że na razie nic więcej od ognistej Brytyjki się nie dowie i postanowił zakończyć rozmowę. Bardzo pani dziękuję za wyczerpujące informacje, a pana Karola może pani odwiedzać. Lekarze powiedzieli, że nie ma już żadnych przeszkód. Ach, to wspaniale, zaraz powiem reszcie, że możemy iść do szpitala. Karol ruszyła do drzwi.

0: Na zegarach 3:00 to czas na fakty RMF FM, na które zaprasza Mateusz Bożek.
1: A zaczynamy od krajowego protestu maszynistów. Pasażerowie, szykujcie się na utrudnienia na kolei. $5000 – tyle otrzyma każdy Amerykanin pod warunkiem, że Republikanie pozostaną przy władzy. To nowy pomysł prezydenta USA Donalda Trumpa. W faktach także o najpiękniejszej bezdomnej orkiestrze, która doczekała się własnego domu. A na początek pasażerów kolei ostrzegamy przed opóźnieniami pociągów w całym kraju. To w związku z protestem maszynistów. Do południa pociągi będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. W ten sposób maszyniści reagują na katastrofę, do której doszło w środę w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Ciężarówka, mimo sygnałów świetlnych, wjechała na przejazd kolejowy i zderzyła się z pociągiem. Kilkunastu pasażerów zostało rannych. Zmarła jedna osoba.
2: Protest musi się odbyć z uwagi na to, żeby wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na kolei, zrozumieli, że jest problem. Problem, który trzeba rozwiązać, bo więcej ludzi na polskich kolejach ginąć nie może.
1: Mówił Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów. Aktualne rozkłady jazdy pociągów i informacje o opóźnieniach można na bieżąco sprawdzać na portalu pasażera. Jest zielone światło Komitetu Stałego Rady Ministrów dla reformy systemu ochrony zdrowia. Chodzi o przepisy, które mają wprowadzić m.in. górne limity zarobków lekarzy. Ten pomysł to konsekwencja afery, która wybuchła w warszawskim Szpitalu Południowym. Najwięcej dyskusji dotyczyło tego, kiedy nowe przepisy wejdą w życie. Jaka jest ostateczna propozycja? O tym Michał Dobrołowicz.
3: Nowa wersja ustawy zakłada, że górny limit zarobków, czyli 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza, będzie obowiązywać już 30 dni po wejściu w życie ustawy w przypadku nowych umów. Inaczej sprawa wygląda, jeśli chodzi o kontrakty, które już są zawarte. Tu będzie więcej czasu. 12 miesięcy na zawarcie nowych porozumień.
4: Trump znów w centrum uwagi.
1: Najnowsza propozycja prezydenta Donalda Trumpa wzbudza falę komentarzy w Stanach Zjednoczonych.
5: $5000 it will be called the Trump dividend.
1: Trump na konwencji wyborczej Republikanów w Dallas obiecał Amerykanom $5000, jeżeli Republikanie utrzymają większość po listopadowych wyborach do Kongresu. O szczegółach amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
6: Media w USA szacują, że potrzeba byłoby ponad $1 biliona. Trump nie przedstawił podczas przemówienia szczegółowego mechanizmu finansowania programu. Pojawiła się sugestia, że pieniądze mogłyby pochodzić z wpływów z ceł, jednak obecne dochody z tego źródła są zdecydowanie zbyt małe. Jest jeszcze jeden powód, dla którego zapowiedź z Dallas wywołała tak duże zainteresowanie. Trump bezpośrednio połączył możliwość otrzymania pieniędzy z wynikiem wyborów. To nie była jedynie zapowiedź programu gospodarczego na kolejne 2 lata. Prezydent powiedział wyborcom wprost: wypłata nastąpi, jeśli Republikanie zachowają obie izby Kongresu.
1: Orkiestra Sinfonia Varsovia ma swoją siedzibę. Nazywana dotychczas najwspanialszą bezdomną orkiestrą, po raz pierwszy pokazała 3 odrestaurowane budynki przy ulicy Grochowskiej na warszawskiej Pradze.
7: Zostawiliśmy ściany nośne z tych budynków, więc chociażby ta sala, w której kiedyś była audytorium i stajnia, my wprowadzając się tu, widzieliśmy jeszcze słomę w boksach i ten charakterystyczny zapach zwierząt. Teraz to jest sala koncertowa na 160 miejsc, bardzo przyjemne warunki. W innym pomieszczeniu przestrzeń specjalnie dedykowana do pracy z najmłodszym słuchaczem i mała galeria sztuki, bo zależy nam na tym, żeby te sztuki wizualne spotykać z muzyką.
1: Mówił Janusz Marynowski, dyrektor orkiestry, a Seno Warszawie zagrali muzycy Sinfonii Varsovii. Okazja do posłuchania muzyki w nowej siedzibie orkiestry już dziś. Rusza festiwal Nowe Otwarcie. Przez 3 tygodnie organizatorzy zaplanowali ponad 100 wydarzeń. Wstęp dzisiaj, jutro i w niedzielę jest wolny. Polski system opieki zdrowotnej nie jest przygotowany na ewentualny atak chemiczny, biologiczny czy rakietowy, mówił w porannej rozmowie w RMF FM Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Posłuchajmy fragmentu rozmowy z Tomaszem Terlikowskim.
8: My rozmawialiśmy nawet w studio RMF FM chyba rok temu o tym, że są plany przygotowania przeciwko wojnie hybrydowej. Coś się dzieje w tej sprawie. My cały czas jako lekarze cywilni nie jesteśmy dostatecznie przygotowani, nie jesteśmy szkoleni, nie widzimy.
9: Czyli nie ma żadnych szkoleń, nic się nie dzieje, nie dostaliście planów jakichś działań.
8: Powstał tak zwany Legion Medyczny, który zachęca lekarzy, pielęgniarki do wstępowania w swoje szeregi, do nauki i szkoleń, ale to jest zbyt mało, my planów działań nie widzimy, strategii też nie. Zresztą o tym, że lekarze są tym zasobem kluczowym i że ochrona zdrowia jest kluczowa, my mówiliśmy od wielu lat, kiedy rząd wpuszczał lekarzy zza wschodniej granicy, tak naprawdę na skserowanych dokumentach i wydawał im numery podobne do prawa wykonywania zawodu, tak naprawdę wpuszczając ich do systemów informatycznych. My też krzyczeliśmy, że wśród tych osób może znaleźć się ktoś niepowołany, kto lekarzem nie jest, a skserował sobie dokumenty i bez znajomości polskiego do systemu wszedł. Wtedy traktowano to z przymrużeniem oka. Dzisiaj sytuacja się zmienia, traktujemy sytuację poważniej, ale nie jest tak, że przygotowania przyspieszyły.
9: Czyli co, MON współpracuje w ogóle z Naczelną Radą Lekarską, z kimkolwiek? Znaczy, no bo MON i MSWiA, no bo to są te dwa kluczowe ministerstwa, czy nie? Czy na razie się o tym mówi?
8: Na razie się o tym mówi, my nie mamy bezpośredniego kontaktu ani z Ministerstwem Obrony Narodowej, ani z MSWiA. Jest Wojskowa Izba Lekarska, ona prowadzi szkolenia.
9: To jest jakby osobna kwestia, to znaczy Wojskowa Izba Lekarska to są lekarze wojskowi równocześnie.
8: I prowadzą szkolenia również dla nas cywili, ale to jest kropla w morzu.
9: Dobrze, mamy 1193 szpitale, to wynika z tego raportu, o którym mówił pan doktor, w tym około 300 podmiotów publicznych o znaczeniu strategicznym, jednak tylko 8% z nich ma pełne zaplecze do działania w warunkach zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych czy nuklearnych. To jest raport z zeszłego roku, coś się zmieniło?
8: Nie mam takich danych, aby cokolwiek się zmieniło. Jest w Polsce dużo ludzi, które mogłoby pomóc i służyć swoim doświadczeniem. Mam nadzieję i myślę, że cała opinia publiczna ma nadzieję, że w ministerstwie dzieją się plany i za chwilę będziemy do nich włączeni jako partner społeczny. Natomiast w tej chwili my w przygotowaniach do ewentualnych działań zbrojnych na terytorium RP nie uczestniczymy. To nie jest dobra informacja, dlatego że w działaniach wojennych największą stratę ponoszą rzeczywiście cywile, którzy nie mają dostępu do leków, którzy nie mają dostępu do lekarzy, do szpitali przekształcanych w szpitale wojskowe i na prędce zamienianych. Ten pośpiech w przypadku działań wojennych nie służy nikomu, a najbardziej na tym ucierpieliby cywilni pacjenci.
9: No ale też rozumiem, że lekarze muszą być przygotowani, bo to jest działanie jednak w dość specyficznych warunkach, jak coś się dzieje. Pod dużym stresem, no być może lekarze pracujący na SOR-ach mają pewien...
8: Wyszliśmy z inicjatywą, żeby do stażu podyplomowego, czyli ktoś kończy 6 lat studiów, idzie na staż i tam powinien mieć moduł medycyny pola walki, ewentualnie po prostu przygotowanie do konfliktu zbrojnego. Ta sprawa utknęła na etapie uzgodnień z Ministerstwem Zdrowia. Usłyszeliśmy tak, to będzie, wprowadzimy. Na obietnicach się na razie skończyło, ale trzymamy kciuki.
9: Ale nie ma woli politycznej, czy to tak ze wszystkim wygląda w taki sposób, że jak jest temat, to są obietnice, po czym temat znika i... obietnice też znikają.
8: Ja obserwuję dużą bezwładność dzisiaj w resorcie, w Ministerstwie Zdrowia. Obserwuję również zmniejszenie częstotliwości kontaktów i inicjatyw ze strony resortu. Resort w mojej ocenie skupia się dzisiaj na zarządzaniu nie ochroną zdrowia, ale oburzeniem społecznym na wysokie pensje kilkuset lekarzy i to nie robi dobrze przygotowaniom do ewentualnych problemów w systemie.
9: Skoro jesteśmy przy pieniądzach, trzeba bić na alarm w sprawie dziur w NFZ-cie, bo wczoraj nawet Rzeczpospolita podała 12 miliardów będzie brakować.
8: No, w Rzeczpospolitej też mogliśmy przeczytać, że budżet zawisł tak naprawdę na akcyzie i zależy od tego, czy Polacy będą pić alkohol i palić papierosy elektroniczne.
9: Nie namawiamy.
8: Jeżeli nie, to nie, znaczy ta sytuacja jest kuriozalna, że NFZ opiera to, czy będzie mógł funkcjonować, czy nie zabraknie mu pieniędzy, na tym, czy pacjenci będą sobie szkodzić. W związku z tym, jeżeli pan redaktor pyta, czy jest gigantyczna dziura i brakuje pieniędzy, tak, brakuje pieniędzy. Jeżeli ja o tym mówię dzisiaj w RMF FM, to spodziewam się za chwilę komentarzy, tak, bo lekarze zjedli wszystkie pieniądze. To jest nieprawda. 20-30% budżetu szpitala na wynagrodzenia to są lekarskie pensje. Są wśród lekarzy milionerzy, są kominy płacowe, należy z tym skończyć. Dlaczego nasza propozycja wprowadzenia tachografów, ograniczenia liczby czasu pracy
9: nie
8: popadano?
9: A jak będą te tachografy, to nie będzie tak, że zacznie brakować lekarzy?
8: Myślę, że dzisiaj 15% lekarzy, i mamy na to badania, pracuje więcej niż na dwóch etatach. I rzeczywiście jest tak, że brak tych lekarzy w systemie może odbić się przez chwilę na dostępności doświadczeń, dlatego zaproponowaliśmy tachografy z tak zwanym alarmem, nie blokowanie pracy tych lekarzy, tylko alarm i wyjaśnienie, dlaczego dany lekarz pracuje więcej, czy ten lekarz nie może rzeczywiście...
9: Nie, ja się pytam, bo to było na przykład, jeden z moich kolegów pracuje na SOR-ze i on mówi, nie ma wcale wielu lekarzy, którzy chcieliby tutaj pracować, w związku z tym wielu z nich pracuje rzeczywiście więcej niż powinni, ale jak przestaną pracować... to niespecjalnie ma ich zastąpić.
8: I może afera doktora Kacprzyka to jest jasny sygnał, żeby skończyć z tą patologią. Znaczy, żeby rządzący zastanowili się rzeczywiście, dlaczego na SOR-ze nie chce nikt pracować pomimo wysokich stawek. Żeby zastanowili się, czy rzeczywiście system ma opierać się na barkach przepracowanego personelu medycznego. Ale panie redaktorze, sformułowaliśmy do partii politycznych pytanie o to, ilu nominatów partyjnych jest dzisiaj dyrektorami szpitali.
9: I czy dostaliście odpowiedź?
8: Ani jednej na razie. Cały czas czekamy.
9: Media się tym zajmują. Wiemy, że jest ich całkiem sporo. Z wszystkich partii.
8: Myślę, że tak, ale nasz postulat odpolitycznienia ochrony zdrowia nie wpadł na podatny grunt. Politycy nabrali wody w usta.
9: A tych tachografów nie chce Ministerstwo Zdrowia? Jak się odnosi do tego pomysłu?
8: Na razie nie mamy żadnych rozmów na temat tachografów.
9: Na razie się nie odnosi.
8: Zdrowia. Czyli się po prostu nie odnosi.
9: Nie,
8: mówiliśmy, że może to trudne. Słyszeliśmy, że trzeba karty zainstalować. Trzeba po prostu odnotować, gdzie lekarz loguje się do systemu. My dzisiaj bez logowania nie jesteśmy w stanie pracować i to musi być pierwszy krok, ale bez pierwszego kroku nie da się zrobić.
9: Ale skoro jesteśmy przy pieniądzach, będą cięcia w zabiegach? Jest takie niebezpieczeństwo, że będą konieczne cięcia w zabiegach?
8: Jest takie niebezpieczeństwo i widzimy, że Ministerstwo Zdrowia przygotowuje się do zarządzania oburzeniem wtedy, kiedy pieniędzy rzeczywiście pod koniec roku zabraknie, czyli znowu próby zrzucenia odpowiedzialności na lekarzy. Ministerstwo pozyskało wiedzę o tym, ile naprawdę zarabiają lekarze. Jest to tak zwana ustawa PESEL-owa, przeciwko której protestowaliśmy, ale ona weszła w życie.
9: I dzisiaj... coś złego się stało? Jakiś dramat jest?
8: Na razie nie wyciekły nasze dane, choć afera MyDoctor pokazała, że wyciek danych wrażliwych i PESEL-i
9: ale
8: to jest...
9: Ale tak do pacjentów się odnosi. I to jest rzeczywiście dramatyczna informacja.
8: To prawda, choć część tych danych to również były dane nasze, lekarze. My też jesteśmy pacjentami. Tutaj jedziemy absolutnie na tym samym wózku, ale ministerstwo pozyskało dane odnośnie wynagrodzeń, pozyskuje je. Tymczasem słyszymy, że ujawni je w styczniu, w lutym, a więc czeka, żeby pokazać, że tych milionerów nie jest aż tak dużo i móc zrzucić odpowiedzialność w listopadzie,
9: w październiku ma być pierwsza prezentacja danych. No tak, mieliśmy obietnicę.
8: Mamy nadzieję, że tak będzie, choć za OTMIT-u już dochodzą do nas informacje, że być może ten termin zostanie opóźniony.
9: Ale co pana zdaniem, panie dyrektorze, panie prezesie, za mało tych milionerów jest, żeby usprawiedliwić problemy w NFZ-cie?
8: Myślę, że zdecydowanie zrzucenie odpowiedzialności na milionerów się nie uda, tym bardziej, że do tych milionerów, do tej choroby systemu doprowadzili sami rządzący, wprowadzając kontrakty za czasów Ewy Kopacz, nie ruszając wyceny procedur, kiedy jedna procedura jest opłacalna, a inna jest nieopłacalna i nie ruszając nadzoru właścicielskiego. Jeżeli po dwóch stronach ulicy są dwa szpitale, które mają tożsame świadczenia, na przykład chirurgię i konkurują o chirurga, czy on pójdzie na stronę lewą ulicy, czy na stronę prawą, a należą do dwóch podmiotów tworzących, to coś tu jest nie tak i to nie należy teraz rozmawiać o lekarzach milionerach, tylko kto do tego dopuścił i jaką ścieżką można to zamknąć.
9: Ale mamy też problem bankrutujących szpitali, padających szpitali, które nie są w stanie funkcjonować.
8: To prawda, ten problem w mojej ocenie nasiliłby się, gdyby weszły w życie te rozwiązania, o których mówi Ministerstwo Zdrowia, czyli to, co nas najbardziej oburza, a więc nakaz pracy na minimum pół etatu w jednej jednostce. Dlatego, że wtedy lekarz, który na przykład na jeden dzień w tygodniu dojeżdżał do odległej miejscowości i tam prowadził poradnię specjalistyczną, on przestanie tam dojeżdżać, bo nie będzie tam zatrudniony na minimum pół etatu. Lekarz, który jeździł na dyżury do szpitala powiatowego, nie będzie tam mógł dyżurować. Lekarz, który biarał tylko dyżury, a nie pracował w podstawowym czasie pracy, również nie będzie mógł dojeżdżać. To jest sposób na zamknięcie szpitali powiatowych, na pewną prywatyzację szpitalnictwa w Polsce, tylko pod osłoną oburzenia społecznego przeciwko lekarzom.
1: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Łukaszem Jankowskim znajdziecie na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A my startujemy z piątkową pierwszą kawą, 13 minut po trzeciej, z najlepszą muzyką. Obiecujemy przeprowadzić was przez ten piątek łagodnie i bezboleśnie. Jeśli dziś jedziecie pociągiem, jesteśmy z wami od samego początku. Jak słyszeliście w faktach RMF FM, maszyniści protestują, więc podróż może potrwać trochę dłużej. Będziemy sprawdzać dla was sytuację. To co? Czas na pierwszą kawę z najlepszą muzyką i taki klasyk dla was. Można dać głośniej w taksówce, w autobusie. To już teraz. Anita Janczak. Cześć, witajcie.

Bardzo przyjemnie to brzmi, szczególnie przed wyjściem z domu do pracy o 3.24. Mrozu w RMF FM poleca się do pierwszej kawy, a tymczasem z innej półki muzycznej Beatlesi inspirują już nie tylko muzyków, ale i naukowców, czytam na RMF24. Badacze sprawdzili, ile razy w publikacjach naukowych pojawiają się tytuły albo fragmenty ich piosenek i znaleźli ich ponad 3000. No, tego muzycy na pewno nie przewidzieli, kiedy pisali swoje pierwsze piosenki. Czyli co, jeśli teraz włączymy Beatlesów, to możemy powiedzieć, że właśnie zaczęliśmy lekturę pracy naukowej, tylko zdecydowanie przyjemniejszej.

to jeszcze śpi, na drogach jeszcze spokojnie, więc pośpiewajcie sobie w samochodzie na cały głos. Kierowcy, jesteśmy z wami i w tych długich i krótkich trasach, 3:30 na zegarach. Jesteśmy z pierwszą kawą i najważniejszymi informacjami i już za chwilę krótki raport sukcesów naszych siatkarzy. Bądźcie blisko RMF-u.

0: pierwsza kawa z RMF FM. 19 minut do czwartej, a my jak zawsze mamy dla Was najważniejsze informacje i tym razem zaglądamy do świata sportu.
1: A w nim pewne zwycięstwo naszych siatkarzy w Mistrzostwach Europy.
0: Mateusz Bożek razem z nami. Cześć, no to
1: cześć,
0: opowiedz,
1: cześć.
0: Kogo graliśmy?
1: Biało-czerwoni pewnie pokonali na początek Portugalię 3-0. Mieli problemy na początku drugiego seta, no jak się okazało, tylko chwilowe.
0: Dobrze, a możemy powiedzieć, że ktoś z naszych szczególnie się wyróżnił?
1: Pewnie. Na pewno Bartłomiej Bałąć, dla którego był to debiut w Mistrzostwach Europy, zdobył aż 10 punktów w tym meczu, także gratulujemy. Ale wszystkich naszych siatkarzy myślę, że trzeba pochwalić na pewno za dobrą grę w bloku.
0: No pewnie, oczywiście wielkie brawa dla nich, ale...
1: Zawsze.
0: To co? To za nami Portugalia, to kto przed nami i kiedy? Jak rozkładać siły w kibicowaniu?
1: Dzisiaj możemy odpocząć. Nasi siatkarzy mają przerwę. Jutro czeka ich spotkanie z Izraelem, a w niedzielę z Macedonią Północną. Cały czas oczywiście trzymamy za nich kciuki.
0: To zapowiada się bardzo sportowy weekend i oczywiście w RMF FM będziemy to dla Was wszystko sprawdzać na bieżąco.

odprowadzamy nocną zmianę w takim spokojnym rytmie. A witamy tych, którzy próbują otworzyć drugie oko do kompletu i walczą z ekspresem. Dobrze trafiliście do pierwszej kawy, gramy najlepszą muzykę. Redakcja RMF FM zbiera dla Was najważniejsze informacje, kolejne fakty punktualnie o 4:00, a już teraz Red Lips.

0: Na zegarach czwarta, to oznacza najnowsze wydanie faktów RMF FM. W studiu Mateusz Bożek, słuchamy.
1: Prowadził samochód będąc nietrzeźwym, a na dodatek miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. 61-letni kierowca zatrzymany przez łódzkich policjantów. Polska i Europa muszą być gotowe na rosyjskie prowokacje, ostrzega przed nimi premier Donald Tusk. A na koniec odpowiemy na pytanie, czy od słoni powinniśmy się uczyć cierpliwości. Ponad 7 lat więzienia grozi 61-letniemu kierowcy zatrzymanemu w Łodzi. Nie dość, że prowadził samochód będąc pod wpływem alkoholu, to miał jeszcze sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Dodam jeszcze, że śledczy zarzucają mężczyźnie jazdy po pijanemu w warunkach recydywy. O szczegółach reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
2: 61-latek był trzykrotnie karany za jazdę po alkoholu, a 6 lat temu został skazany za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów i rok spędził w więzieniu. Gdy w poniedziałek nie zatrzymał się do policyjnej kontroli i rozpoczął ucieczkę ulicami miasta, miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi i aktywny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Śledczy nie wykluczają, że po uzyskaniu opinii biegłych zarzuty zostaną rozszerzone i wtedy kierowca będzie odpowiadał za sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym.
1: Polska i Europa muszą być przygotowane na rosyjskie prowokacje, przyznał premier Donald Tusk, który otrzymał od szefa CIA Johna Radcliffe'a raport dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach.
3: Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej. Jak wiecie, Rosja zdecydowała się już na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne, na przykład w Mołdawii. Spodziewamy się tego typu akcji także, jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą, w innych państwach, także w Polsce.
1: Szef rządu przekazał też, że zeszłej nocy dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych. W Parlamencie Europejskim tymczasem rośnie presja na wykorzystanie rosyjskich aktywów. Jak dowiedziała się nasza korespondentka, ponad 120 europosłów poparło inicjatywę Polski, Szwecji, Holandii i Hiszpanii, by te zamrożone fundusze wykorzystać na pomoc Ukrainie. Wykorzystywanie aktywów rosyjskiego banku centralnego blokuje w tej chwili Belgia, na której kontach znajduje się około 180 miliardów euro rosyjskich pieniędzy. O szczegółach Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Europosłowie proponują, żeby powstał nowy unijny mechanizm, do którego przeniesione zostałyby zamrożone rosyjskie aktywa. Miałby on przejąć zobowiązania prawne wobec rosyjskiego banku centralnego, a przede wszystkim rozłożyć ryzyko ewentualnych rosyjskich pozwów między państwa Unii. Chodzi o to, żeby odblokować te pieniądze dla Ukrainy, która potrzebuje dodatkowego finansowania, bo jak podkreślają eurodeputowani, koszt rosyjskich zniszczeń przekracza już 600 miliardów euro.
5: Fakty z Wielkopolski.
1: To pierwsza tego typu przeprowadzka w Europie. Do poznańskiego zoo z niemieckiego Duisburga przyjechały trzy słonice: Itosza, Sajła i Daisy. Na razie jednak nie będą dostępne dla oczu zwiedzających.
6: 3 tygodnie to jest minimum na aklimatyzację. Zresztą to jest też czas, w którym będą z nami opiekunowie z Duisburga. Zobaczymy jeszcze w jakiej konfiguracji. No, chodzi o to, żeby słoniom zminimalizować stres. Sami widzieliśmy dzisiaj przy okazji wysiadania, wychodzenia słoni z takich specjalnych transportowych kontenerów właśnie dedykowanych słoniom, że no myślę, że gdyby nie było opiekunów z Duisburga, to byłby duży problem.
1: Mówił Remigiusz Koziński z poznańskiego ZMO w rozmowie z reporterem RMF Max Przemysławem Wałczyńskim. A czy od słoni możemy się uczyć cierpliwości? Najnowsze badania wskazują, że słonie azjatyckie potrafią kontrolować swoje impulsy i dostosowywać zachowanie do zmieniających się okoliczności. O szczegółach tych badań Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
7: Badanie prowadzono na 16 słoniach mieszkających w Narodowym Instytucie Słoni w Tajlandii. Zwierzęta stanęły przed zadaniem, które wymagało od nich powstrzymania się od naturalnego, impulsywnego zachowania. Przygotowano dla nich taki owocowy wtorek, przezroczystą skrzynkę z owocami, po które nie mogły bezpośrednio sięgnąć, musiały znaleźć umieszczone z boku skrzynki drzwiczki. I gdy zmieniano ich lokalizację, były w stanie powstrzymać odruch sięgania w to samo miejsce i szybko znajdywały aktualne dojście. To zdolność nieczęsta w świecie zwierząt, ale umówmy się, trochę zdajemy sobie z tego sprawę. Przecież słynne powiedzenie o słoniu w składzie porcelany odnosi się do niezręcznego, a nie pochopnego czy agresywnego działania.
1: A więc czy od słonia można się uczyć cierpliwości? Jak najbardziej.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Dziś warto mieć cierpliwość do pogody przede wszystkim, bo no, rano termometr może przypomnieć, że lato ma już swoje ostatnie dni. Jeśli wychodzicie właśnie z domu, to koniecznie wyciągnijcie już z szafy kurtkę. Warto ubrać się teraz na tak zwaną cebulkę, bo teraz 8 stopni w Białymstoku, po 9 w Suwałkach i Olsztynie, po 11 w centrum, a w okolicach Zakopanego przelotnie pada. W ciągu dnia to parasol też potrzebny będzie, szczególnie na południu kraju. Tam też będzie chłodniej, po 13 stopni, ale na północy i w centrum jest szansa na słońce. Najcieplej będzie w Szczecinie, tam 20. A tu pierwsza kawa z RMF FM, Anita Janczak. Dzień dobry. I przede wszystkim mocno i ciepło przytulamy dzisiaj wszystkich pasażerów pociągów.

Jeśli zasłuchaliście się w ITP i DD Sanach, to mamy 4:15 na zegarach i pijemy z wami pierwszą kawę w RMF FM, tak przed pracą. I słuchajcie, mamy mały turystyczny powód do dumy. Polska przegoniła Portugalię i nie chodzi o piłkę nożną. Chodzi o noclegi. W pierwszej połowie tego roku udzielono u nas ponad 47 milionów noclegów, a to dało nam 8 miejsce w Unii Europejskiej. I wyprzedziliśmy Portugalię o prawie 8 milionów noclegów. No chciałoby się tak powiedzieć, żeby tak w karnych było, bo kto by pomyślał, że Polska zacznie wygrywać z Portugalią właśnie noclegami. Czyli co? Wygląda na to, że wakacje w Polsce przestały być planem B.

Poranek wrzucamy do waszych głośników. Artur Rojek w RMF FM, 26 minut po czwartej. Kierowcy, jeśli planujecie dziś trasę autostradą A2 między Koninem a Nowym Tomyślem, trzeba przygotować trochę więcej pieniędzy. Piszemy o tym na RMF24. Przejazd podrożał o złotówkę na każdym płatnym odcinku, ale jest sposób, żeby zapłacić mniej. Przy elektronicznej opłacie dwa odcinki między Koninem a Poznaniem kosztują 39, a nie 41 zł. Czyli można na tej trasie zaoszczędzić tak 4 zł. Może i niewiele, ale 4 zł tu, tam i nagle na pierwszą kawę na stacji zostaje.

0: Pijemy z wami pierwszą kawę w piątek. Przed nami weekend, 22 minuty do godziny 5. Jeśli dziś jedziecie pociągiem, to warto mieć trochę czasu w zapasie.
1: A to dlatego, że w całym kraju trwa protest maszynistów. Do 12 będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. No a to może powodować utrudnienia.
0: No a czy możemy powiedzieć, że już teraz występują jakieś utrudnienia?
1: Na razie nie ma bardzo poważnych. Przeglądałem przed naszym wejściem portal pasażera. Część składów jest faktycznie opóźniona, między innymi właśnie przez protest, ale z reguły jest to kilkanaście minut. Mówię między innymi, bo do tego dochodzą na przykład pogoda albo awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym, jak w przypadku pociągu Podhalanin, relacji Zakopane-Świnoujście. Ten ma już ponad 2 godziny opóźnienia.
0: Wy ruszajcie w drogę, my od rana sprawdzamy, co dzieje się na kolei, żebyście nie musieli nerwowo zerkać na tablicę odjazdów i do tego tematu również wrócimy w faktach RMF FM o 5:00.

I tak przed wszystkimi piątkowymi obowiązkami można wziąć głębszy oddech z Urszulą. Tu pierwsza kawa w RMF FM, 11 minut do piątej. Słuchajcie, jest nowy sposób na podróżowanie po Europie. Mykoturystyka, taki trend mi się właśnie wyświetlił. Czyli jedziemy na wycieczkę po to, żeby zbierać grzyby. Europejskie kraje, w tym Włochy, Niemcy, Litwa i Estonia, coraz częściej wykorzystują grzybobranie jako atrakcję turystyczną. Wiecie, są wyprawy do lasu, przewodnicy i oczywiście później grzyby na talerzu. I tak oto zwykłe grzybobranie dostało zagraniczną nazwę. No, Europa odkrywa grzybobranie, a my możemy wreszcie powiedzieć, że byliśmy tam pierwsi.

0: Jest godzina piąta, sprawdzamy co nowego w Faktach RMF FM. W studiu Mateusz Bożek, dzień dobry.
1: Witam, jestem, zapraszam.
0: Słuchamy.
1: Na początek nocny atak na Kijów. Rosyjskie pociski spadły na budynki mieszkalne. Dwie osoby są ranne. Później o stałej obecności żołnierzy wojsk USA w Polsce. Amerykańska delegacja przygląda się miejscom, gdzie mogłaby powstać nowa baza. A na koniec zaproszenie do Katowic. Możecie tam dzisiaj zagrać z zespołem Jam. Kto ma gitarę, niech rusza. Zaczynamy jednak od rosyjskiego ataku na Kijów. W wyniku uderzeń dwie osoby zostały ranne. Pociski spadły m.in. na 9-piętrowy budynek mieszkalny. W stolicy Ukrainy zawyły syreny alarmowe. Lokalne władze wezwały mieszkańców, by udali się do schronów. Jest ich 5. Wszystkie znajdują się w zachodniej części naszego kraju. Chodzi o miejsca, w których mogą powstać stałe bazy wojskowe dla żołnierzy Stanów Zjednoczonych. Amerykanie rozpoczęli przegląd proponowanych lokalizacji. O szczegółach reporter RMF FM Michał Radkowski.
2: Dla Amerykanów ważne jest, by bazy były zlokalizowane blisko lotnisk, autostrad, tam gdzie są już szpitale, szkoły czy uczelnie. Stąd naturalnie brane pod uwagę są duże miasta. Inny warunek: zachodnia Polska, z dala od wschodniej granicy, za którą toczy się wojna. Pod uwagę brany jest sam Poznań, ale raczej jego obrzeża, bo w Poznaniu są już Amerykanie, jest tam wysunięte dowództwo 5. Korpusu Sił Lądowych USA. Słyszę też o wsi Biedrusko pod Poznaniem. Jest miejsce, by zbudować tam bazę od zera, plus wiele miejsc też od zera musi powstać w amerykańskim standardzie. Żołnierze i ich rodziny mają się czuć jak u siebie. Amerykanom może się też spodobać Bolesławiec na Dolnym Śląsku, świetnie skomunikowane blisko Niemiec, gdzie Stany mają już swoje bazy. W samym Bolesławcu, ale i okolicy stacjonują już amerykańscy żołnierze. Gotowe jest więc wojskowa infrastruktura, którą ewentualnie można będzie rozbudować.
1: Później niż planowano, rozpoczną się bezpłatne szczepienia przeciwko koronawirusowi, ustalił dziennikarz RMF FM. Chodzi o nowy, zaktualizowany preparat, który miał być podawany w tym tygodniu. Tymczasem pierwsi pacjenci mają dostać szczepionkę dopiero 21 września. Z czego wynika to opóźnienie? O tym nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Z tego, że dopiero od jutra punkty szczepień będą mogły składać zamówienia w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na zapas preparatu. Dystrybucja ruszy po tygodniu, a szczepienia prawdopodobnie za półtora tygodnia. Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Mikołaj Konstanty potwierdza, że farmaceuci są gotowi, czekają tylko, aż ruszą procedury.
4: Prawdopodobnie z końcówką przyszłego tygodnia te szczepionki powinny pojawić się w aptecznych punktach szczepień. Natomiast czekamy na potwierdzone informacje zarówno z Ministerstwa Zdrowia, jak i z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
3: Zmiany w tym sezonie dotyczą też zapisów na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Na razie nie będzie e-skierowań. Zapisywać trzeba się wobec tego bezpośrednio, osobiście albo telefonicznie w przychodni albo w aptece, która działa jak punkt szczepienie.
1: Mają pomóc w lokalizowaniu ognia i sprawnym wysyłaniu jednostek do działań gaśniczych. A mowa o dronach. Straż pożarna stawia pierwsze kroki, by komendy powiatowe znajdujące się w sąsiedztwie parków narodowych były wyposażane w bezzałogowce.
5: Czyli jeszcze przed wyjazdem naszych jednostek ten dron może polecieć na miejsce i już temu dyżurnemu w stanowisku kierowania dać pierwszą informację. Co powinien wysyłać? Czy 2, 3, 4 zastępy to są wystarczające? Czy od razu warto pokusić się i zupełnie w innym kierunku iść. To wszystko to są nowości, można powiedzieć, więc no ale my szybko z tych nowości chcemy korzystać.
1: Mówił starszy brygadier Marcin Kucharski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
0: Są i takie fakty.
1: Jeśli gracie na gitarze, jedźcie do Katowic, bo dziś na rynku przed Teatrem Śląskim możecie zagrać z zespołem Jam. Jeden z kultowych jego utworów, Naiwne Pytania. Happening już po raz kolejny rozpocznie obchody 161. urodzin miasta.
6: Zgłosiło się już mniej więcej tylu, ile pojawiło się w zeszłym roku, czyli w okolicach 200, ale myślę, że jeszcze zawsze w ostatniej chwili ktoś do nas dołączy. To nie jest oczywiście żadne bicie rekordu, ale wyjątkowa okazja, żeby z Jamem zagrać. Oby tych okazji było jeszcze w następnych latach jak najwięcej.
1: Mówił Łukasz Kałębasiak z Instytucji Kultury Miasto Ogrodów. Zbiórka na rynku w Katowicach o 15.30, a kolejne fakty już za niecałe pół godziny. Zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Staniszewskiego.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

A piątek zapowiada się pod znakiem chmur, ale bez wielkiego ochłodzenia. Teraz nie wychodźcie jednak z domu bez kurtki, bo na termometrach tak od 7 do 11 stopni. W ciągu dnia się rozkręci od 17 stopni na południu do 20 na zachodzie. Miejscami popada, szczególnie na południu, parasole tam konieczne. A przed nami weekend, sobota jeszcze całkiem przyjemna, do 19 stopni. W niedzielę zrobi się cieplej, nawet 20 będzie. Czyli parasole warto mieć pod ręką, ale planów na weekend na razie nie trzeba odwoływać, a my pijemy z wami pierwszą kawę w RMF FM, 5 minut po 5:00. Anita Janczak, dzień dobry.

Od rana pilnujemy dla Was sytuacji na kolei. Sprawdzamy, gdzie są pierwsze opóźnienia, gdzie robi się nerwowo. Za chwilę najnowszy raport. Bądźcie blisko RMF FM. 9 minut po 5. Dzień dobry.

0: Trochę weekendu wam tutaj przemycamy. Piątek, 15 minut po piątej, tu pierwsza kawa i tak jak obiecałam, zaglądamy na kolej. Do 12 trwa akcja protestacyjna maszynistów po wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Z nami Mateusz Bożek.
1: Jestem, zgadza się, witam.
0: Czyli pociągi zwalniają do 20 km na godzinę na przejazdach kolejowych i czy mamy o 5.15 już jakieś opóźnienia?
1: Tak, między innymi strajk wpłynął na opóźnienie pociągu Podhalanin z Zakopanego do Świnoujścia. Ten pociąg ma około 3 godzin opóźnienia, ale do tego doszła także awaria sieci trakcyjnej. Także pociąg u stronie relacji Kołobrzeg-Kraków Główny ma opóźnienie w tej chwili ponad 40 minut. Do tego również przyczynił się strajk, ale trzeba pamiętać, że ruch dopiero się zacznie. W tej chwili, jeżeli chodzi o pozostałe składy, to opóźnienia mają około kilkunastu minut.
0: My to wszystko będziemy dla was sprawdzać. Wyjedźcie ostrożnie, my trzymamy rękę na pulsie. RMF FM zawsze z wami.

że dołączyli, zaczynacie dzień, pijecie pierwszą kawę, a my już sprawdziliśmy dla was najważniejsze informacje. Kierowcy, szykujcie się na podwyżki na A2. Więcej usłyszycie w Faktach RMF FM o 5:30.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Tak mocne słowa padają tu niemal codziennie.
2: Co zrobiły służby specjalne i nadzorujący je Donald Tusk?
3: Pan Morawiecki odwraca kota ogonem.
4: Ja nie liczę na rozsądek posłów w prawicy. Liczę, że mają jeszcze parę godzin, żeby się nad tym zastanowić.
5: Przecież wiadomo, kto brał pieniądze.
6: PSL żyruje ten fatalny rząd.
7: Poranna rozmowa w RMF FM i Tomasz Terlikowski. Dziś po 8:00.
8: Reklama. Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
9: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara.
10: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
11: Po reklamie.
12: Na zegarach 5:30 zaczynamy poranne fakty RMF FM. W studiu Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, o poranku. W kalendarzu 11 września, piątek, 254 dzień roku, wschód słońca. Dopiero po 6, dokładnie minutę po 6 rano. O poranku w całej Polsce protest maszynistów. To jest pokłosie katastrofy w Sokolnikach Suchych. Sprawdzamy też o poranku rozkład jazdy i opóźnienia, ale będą również echa konwencji republikanów w Dallas, no i finalistki US Open. Zapraszam. W całej Polsce trwa protest maszynistów i potrwa on do południa. To jest pokłosie katastrofy w Sokolnikach Suchych. Od północy do południa pociągi od regionalnych po Pendolino, przejeżdżając przez przejazdy kolejowo-drogowe, mają zwolnić do 20 km na godzinę. Związek Zawodowy Maszynistów domaga się pilnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. W tej chwili, jak sprawdziliśmy, rekordzistą wśród spóźnionych składów Podhalanin. To Intercity z Zakopanego do Świnoujścia ma 182 minuty rozjazdu z rozkładem, a Baltic Express, miejsce drugie ekspresem tylko z nazwy wśród tych opóźnionych pociągów, 145 minut spóźnienia na trasie z Gdyni do Pragi. W porannych faktach śledzić będziemy dla Was sytuację na kolei. Będziemy i w Warszawie, na Centralnym, i na dworcu Kraków Główny. Tam szukać możecie o poranku naszych reporterów. A w faktach przeniesiemy się również do amerykańskiego Dallas, gdzie kończy się konwencja Partii Republikańskiej przed wyborami do Kongresu. Wystąpił tej nocy m.in. wiceprezydent J.D. Vance. Właśnie przerwał nam protestujący, wymachujący meksykańską flagą. No cóż. No cóż, przyjacielu, skoro tak bardzo kochasz Meksyk, to rusz tam tyłek, ja kupię ci bilet na samolot. Wyrazisty wiceprezydent J.D. Vance obiecuje powrócić w porannych faktach. Zapraszam już teraz na nasze poranne rozmowy o 7:00 w radiu RMF 24 i faktach RMF FM. Gościem Piotra Salaka będzie dziś Michał Jaros, czyli wiceminister rozwoju i technologii. 7:58 natomiast Tomasz Terlikowski w porannej rozmowie w RMF FM porozmawia dziś z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. A na US Open już znamy finalistki tenisowego wielkiego szlema. Do Aryny Sabalenki po 5:00 dołączyła Elena Rybakina. Ona pokonała zawodniczkę gospodarzy Coco Gauff. Mieliśmy 3 sety w Nowym Jorku, wygrana 2-1, 6-3. Najpierw przegrana Rybakiny w pierwszej odsłonie, no a potem 2 sety wygrane z regularnością 6-4, 6-4 przez zawodniczkę reprezentującą Kazachstan. Zatem o 6:30 na pewno pierwsze poranne fakty sportowe, a wcześniej pełne wydanie faktów już o 6:00. Zapraszam.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tak, wam gramy w piątkowy poranek, 14 minut do 6. Tak trochę weekendowo się zrobiło, więc mamy imprezkę.
1: Najlepsi DJ-e.
0: Z nimi to można rozkręcać ten piątek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, jesteśmy. Czy jest piątek? Wszystko się zgadza, tak?
0: Jest piątek, przed nami weekend.
2: Dobrze.
0: Też się zgadza.
2: Ale
1: bo dzisiaj jest Jacka. 100 lat.
0: Jacka to jest codziennie.
1: Żyje.
2: Jakiegoś innego, ale przyjmuję. Przyjmuję jak swoje.
1: I Krzysisław dzisiaj.
2: Dobra, jedna ważna informacja, Anita. Czy wszyscy słuchacze wypili już pierwszą kawę?
0: Tak, wypili.
2: Dobra.
0: Wszyscy się odnotowali, wszystko jest okej, to teraz z wami druga.
2: Dobra, wszystko ustalone. Zaczynamy Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM. Jacek Tomkowicz.
1: Przemysław Skowron, dzień dobry, dzień dobry.
3: Do piątku.
4: Będzie ten szef w robocie, czy nie będzie?
3: Nieważne, my będziemy na pewno. Do usłyszenia codziennie po 9 w RMF FM. Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
5: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
6: Po reklamie.
3: Budzisz się i masz RMF FM.

0: ale mamy dla was historię w tym momencie we Wstawaj Szkoda Dnia. Najlepsza historia dnia, w ogóle to nas zaintrygowało. Znaleźliśmy to dla was w internecie. Nie chciał iść, więc ukradł rower.
1: Znaczy nie chcę być bezczelny, no, ale brzmi mi to logicznie.
0: To jest to logiczne. Mieszkaniec Kalisza, pozdrawiamy serdecznie, nie wiedział jak wrócić do domu, a miał kawałek, ukradł rower. A właściwie to ukradł dwa rowery naraz.
1: Dwa rowery, czyli cztery koła, czyli samochodem chciał wrócić.
0: Albo myślał, że jak będzie miał dwa rowery, to będzie dwa razy szybciej.
1: No.
0: I że jak się na jednym zmęczy, to się na drugim przesiądzie i ciach. I słuchajcie, takie są klimaty tych powakacyjnych wieczorów. I to
1: nie róbcie tego sami w
0: to
1: domu.
0: To trzeba bardzo uważać. To naprawdę to jest po prostu straszne.
1: A za chwilę szósta. Jak myślicie, kogo to może dotyczyć? Ślubuję najwspanialszemu prezydentowi w historii Stanów Zjednoczonych.
0: No, opcji jest kilka, wszystkie mocno ograniczone.
1: Szczegóły ślubowania za chwilę.

0: No i ona na bal elegancko, a on tu posprząta na błysk, tak trochę kopciuszek, nie? Bo tam wszyscy na bala, kopciuszek. Zostawmy te tematy, Dawid Podsiadło za nami, przed nami fakty. Bo to już prawie szósta, a skoro tak, fakty, czas zacząć. Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I zapraszamy.
2: Do południa potrwa protest maszynistów.
3: Domagają się zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach po ostatnim tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
2: Co ten protest oznacza dla pasażerów? Posłuchajcie.
3: Jeżeli nie zagłosujecie w wyborach, pójdziecie do piekła.
2: Tak grozi wyborcom Donald Trump.
3: Będziemy w Dallas, ale dziś też ważny poranek dla nas.
2: Dla Radia RMF24.
3: I dla tych, którzy kochają Wrocław.
2: Słuchajcie faktów do końca.
3: Zapraszamy. Od 6 godzin trwa protest maszynistów.
2: Zakończy się w samo południe. W tym czasie pociągi przez wszystkie przejazdy kolejowo-drogowe mają przejeżdżać z prędkością do 20 km na godzinę.
3: A my łączymy się teraz z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Jakubie, jak Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych tłumaczy tę akcję protestacyjną?
4: Związkowcy twierdzą, że chcą w ten sposób zwrócić uwagę wszystkich osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na kolei, aby taka katastrofa jak w Sokolnikach Suchych już nigdy się nie wydarzyła.
5: Maszyniści, którzy wychodzą do służby, muszą wracać z powrotem do domu, a podróżni, którzy wybierają kolej jako bezpieczny środek transportu, muszą wiedzieć, że w wagonie kolejowym mogą się czuć bezpiecznie.
4: Mówił Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów. Związkowcy liczą na systemowe rozwiązania problemów, m.in. zdecydowanego zaostrzenia kar dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych.
2: Na dworcach od rana są nasi dziennikarze. Połączymy się z nimi w kolejnych faktach.
3: A teraz o poranku amerykańskie Dallas.
2: I symboliczny akt ślubowania, jaki prezydentowi Stanów Zjednoczonych złożyli uczestnicy konwencji Partii Republikańskiej.
6: Please raise your right hand.
3: Proszę, podnieście prawą rękę. Ślubuję najwspanialszemu prezydentowi w historii Stanów Zjednoczonych. Tak zaczynała się ta ceremonia.
2: A kończyła słowami: jeżeli nie zagłosujecie w wyborach do kongresu, pójdziecie do piekła.
3: W Dallas, w Teksasie jest nasz specjalny wysłannik Paweł Żuchowski. Pawle, konwencja zakończona. Co jeszcze usłyszeliśmy z ust prezydenta?
7: Tak właśnie zakończyła się konwencja Partii Republikańskiej. Donald Trump krytykował demokratów i ostrzegał przed ich powrotem. Powtórzył swoją wczorajszą obietnicę przekazania każdemu dorosłemu obywatelowi $5000, jeżeli republikanie wygrają jesienne wybory i utrzymają większość w kongresie. Demokraci robią się nerwowi, mówili, że jeśli zrobimy konwencję w połowie kadencji, nikt się nie zjawi. To miejsce jest pełne ludzi. Było pełne wczoraj wieczorem, ale jeszcze ważniejszy jest duch, mówił. Dziś przemawiał też wiceprezydent J.D. Vance. Byliśmy zmęczeni tym, że nie stać nas było na nic, mówił. Demokraci są partią nienawiści, podkreślał. Mieliśmy dość nazywania nas rasistami tylko dlatego, że zauważyliśmy, iż nasz kraj staje się coraz brudniejszy i biedniejszy. Tłum krzyczał 48, a to miało znaczyć, że zgromadzeni chętnie widzieliby go w roli następnego, 48. prezydenta USA. Z Dallas w Teksasie, Paweł Żuchowski.
2: To także są fakty.
3: Zostawiamy Dallas, czas na Sofię. Tam nasi siatkarze zgodnie z planem rozpoczęli Mistrzostwa Europy.
2: W pierwszym meczu fazy grupowej pokonali 3-0 reprezentację Portugalii. To spotkanie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej
8: RMFFM.
2: Czy biało-czerwoni mieli w tym meczu jakiś słabszy moment?
8: Jedynie na początku drugiego seta. Pierwszą partię podopieczni Nikoli Grbicia wygrali pewnie 25-12 na początku drugiej. Rywale jednak o wiele bardziej ryzykowali na zagrywce i wyszli na dwupunktowe prowadzenie.
9: Były oczywiście momenty, gdzie troszeczkę ta koncentracja może spadła. Całościowo możemy być optymistami przed kolejnymi spotkaniami.
8: Mówił Marcin Komenda, rozgrywający naszej kadry. W trzecim secie trener zdecydował się na kilka zmian w składzie. Na parkiecie pojawili się m.in. Graniczny czy Nowak. To jednak nie wpłynęło na grę biało-czerwonych, którzy pewnie wygrali także trzeciego seta.
3: A teraz w faktach, zgodnie z zapowiedzią, zaproszenie na specjalny poranek w Radiu RMF 24.
2: Łączymy się z Piotrem Selakiem, który przywita dzisiaj słuchaczy z Wrocławia.
10: Dlatego, że od kilkunastu dni już nie tylko internet i DAB+, ale też jesteśmy w paśmie FM 95.1, właśnie w stolicy Dolnego Śląska. Polecamy RMF 24 Wrocław. Dzisiaj będziemy Was budzić, mówiąc m.in. o wrocławskich sprawach z ludźmi właśnie stąd. Ale też opowiemy o Wrocławiu tym, którzy miasta nie znają. Nie wiedzą na przykład, że to jedyne miasto w Polsce, które ma swojego latarnika, który wcale nie chce być miejską maskotką.
11: Bałbym się tych wszystkich uścisków i przytulania, bo wtedy człowiek by nie zrobił swojej roboty.
10: A robotę pan Robert Molendo wykonuje od blisko 20 lat i nie jest to wcale lekkie zajęcie.
11: Sztyca ma około 3 metrów. wykonanie kilkunastu ruchów przy latarniach, no trochę tą rękę męczy.
10: Latarnie gazowe we Wrocławiu już dzisiaj wygaszone, ale poranek startuje w RMF 24. Już za godzinę, polecamy.
2: Super, do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
2: Polecamy wszystkim wyjątkowy poranek RMF 24 z Wrocławia.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: Sponsorem prognozy pogody

0: No chłodny taki poranunio, zwłaszcza, że wszyscy jeszcze czujemy na skórze to ciepełko lipca i sierpnia. 7 teraz w Olsztynie, Białymstoku, w Gorzowie, w Zielonej. Deszcze mogą padać na południu wszędzie. No jest chłodno, potem będzie cieplej, choć nieznacznie, powiem wam.
1: Najwięcej słońca dzisiaj, jeśli się pojawi, to na Warmii i Mazurach. No i patrzę na godzinę 14, 17.
0: 19 wtedy na termometrach.
1: Ale gdzie?
0: O, proszę pana, gdzie? Szczecin, Gorzów, Zielona, Lublin. Dobry. Fajnie, stolica też, no.
1: Fajnie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor napędów do bram marki DEA. Eltrox.pl.
0: SMS przyszedł pod 3322. Czy Tomkowicz jest trzeźwy? Proszę zbadać jego mościa butelkomatem cię zbadać.
1: Dlaczego? Co?
0: Nie,
1: jak?
0: Nie, a może gdzie? Chuchni.
1: Ja super.
0: Chuchni w gąbeczkę. No nie, trzeźwy jest, nie. Trzeźwy.
1: Ważne. Co to za pytanie w ogóle? Chciałem tylko jedną rzecz jeszcze zaznaczyć do pogody. Opolskie, śląskie, Małopolska, Podkarpacie, Lubelszczyzna i Świętokrzyskie z mocnym deszczem dzisiaj po południu. Tak, żebyście nie zapomnieli parasola.
0: No to wiecie już wszystko. Dzień dobry. Przemysław Skowron
1: i Jacek Tomkowicz.

0: Fleetwood Mac, ale wam ładnie zagraliśmy. Nie spodziewaliście się tego po nas, prawda? A tu taki numer.
1: I pijesz sobie kawę na przykład w tym momencie już. O, ale grają chłopaki. No i to jest właśnie to jest RMF FM, to jest Wstawaj Szkoda Dnia.
0: O czym dziś w porannym programie? Do południa trwa proces maszynistów, będziemy się temu przyglądać.
1: Nawet.
0: A co powiedziałem?
1: Proces.
0: Nie no, protest. Powiemy też, co to znaczy dla pasażerów przede wszystkim.
1: Trwa konwencja Partii Republikańskiej. Znaczy skończyła się tyle co i straszenie piekłem
0: to
1: było.
0: Nie, straszenie piekłem dalej trwa. No i dziś mija 25 lat od zamachów terrorystycznych z 11 września. Też będziemy ten temat śledzić.
1: I ważna informacja dla wszystkich kredytobiorców. Jeśli ktoś liczył na obniżkę stóp procentowych jeszcze w tym roku, to szczegóły potem.
0: Ej, no i słuchajcie. Od dzisiaj droższy przejazd koncesyjnym odcinkiem autostrady A2. Ale coś wspaniałego. Nowe rekordy świata bijemy.
1: Fajnie. Brawo.

0: 21 minut po godzinie 6 tu RMF FM, tu Wstawaj Szkoda Dnia. I teraz coś dla wszystkich, którzy są w trakcie śniadania.
1: Smacznego życzymy. Janusz Piechociński zabrał głos, podał ważne dane, przytacza w internecie. Ponad 40% wszystkich posiłków kupowanych poza domem w Polsce przez Polaków to kebaby.
0: Ponad 40% no. Prastary polski keps.
1: Dokładnie.
0: Myśmy dlatego wygrali pod Grunwaldem, bo Niemcy się grzały w słońcu, a nasi z kebabami po krzakach tego tak, spokojniutko.
1: Troszeczkę grosiku zapodał Maćko z Bogdańca i gonił tutaj niemiecką psiajuchę. Kebaby, ach te kebaby. Tak, człowiek by je łyżkami jadł.
0: Była nawet taka piosenka.
1: Tak, że tak zanucimy, no.

0: wracać mam.
1: Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media

litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum.

0: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
1: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
1: O.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Czego pragną kobiety? Trochę już wiemy, ale sprawdzamy dalej. W niedzielę po 10:00 w RMF FM.
5: Świetnego samopoczucia od porannej toalety aż do wieczornej kąpieli życzy Geberit. Lepiej dla Ciebie.
6: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
7: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
8: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
9: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
10: Dźgnął ją kilkanaście razy.
11: Przypomina zabójstwo wampira z Trzebierek.
8: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
12: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
8: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
13: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16:00 w TVP1 i TVP VOD.
14: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
15: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Po reklamie.
17: 6:30 na zegarach, czas na fakty w RMF FM. Zapraszamy.
18: Protest maszynistów kolejowych potrwa do południa. To pokłosie katastrofy w Sokolnikach Suchych.
19: Od północy do południa pociągi od regionalnych po Pendolino, przejeżdżając przez przejazdy kolejowo-drogowe, mają zwolnić do 20 km na godzinę. Związek Zawodowy Maszynistów domaga się w ten sposób pilnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa właśnie na przejazdach kolejowych.
18: W tej chwili rekordzistami wśród spóźnionych składów Podhalanin i Przemyślanin.
19: Pierwsze Intercity z Zakopanego do Świnoujścia ma ponad 3 godziny spóźnienia, ale to wynik nie tylko protestu, ale także awarii urządzeń sterowania ruchem.
18: Przemyślanin z Poznania do Ustki w tej chwili 169 minut opóźnienia.
19: I Baltic Express z ekspresem tylko z nazwy 145 minut opóźnienia na trasie z Gdyni do Pragi.
18: Potem długa lista składów, których spóźnienia sięgają mniej więcej godziny.
19: A za pół godziny w faktach sprawdzimy sytuację na Centralnym w Warszawie. Jest zielone światło Komitetu Stałego Rady Ministrów dla reformy systemu ochrony zdrowia.
18: Chodzi o przepisy, które mają wprowadzić m.in. górny limit zarobków lekarzy, czyli 240 zł brutto za godzinę pracy. Ten pomysł to konsekwencja afery, która wybuchła w warszawskim szpitalu południowym. A już za pół godziny rozmowa o 7:00 w Faktach i Radiu RMF 24.
19: Piotr Salak poprowadzi ją z naszego specjalnego plenerowego studia na rynku we Wrocławiu.
18: A jego gościem będzie Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii, przewodniczący Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Faworyci wczorajszych meczów piłkarskiej Ligi Mistrzów nie zawiedli.
18: Od spotkań Champions League zaczynamy pierwsze dzisiaj fakty sportowe. Wojciech Marczyk w studiu. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, Wojtku. Dla polskich piłkarzy to był wieczór debiutów.
21: No, jednym z debiutantów był Tymoteusz Puchacz, którego Sabah Baku przegrała jednak na Old Trafford z Manchesterem United 0-4. Więcej emocji było w starciu Slavii Praga z Lens. Ostatecznie lepszy po dramatycznej końcówce okazał się zespół z Francji, który wygrał 3-2, a w składzie którego ponad 60 minut rozegrał Michał Skóraś. W wyjściowej jedenastce drużyny z Czech było dwóch polskich debiutantów. debiutantów w Lidze Mistrzów, Wiktor Nowak i Oskar Kubiak, który jeszcze rok temu występował w drugoligowym Sokole Kleczew.
0: Pamiętam jeszcze, jak ponad 10 lat temu z moim przyjacielem biegałem po boisku, po Orliku i mówiłem sobie, że zagram w Lidze Mistrzów. No i dzisiaj przyszedł ten dzień.
21: Mówił pomocnik Slavii w rozmowie z Canal Plus Sport. W pozostałych meczach Bayern Monachium 5-0 pokonał Bodoglimt, a Como wygrało 4-1 z RB Lipsk. Od spodziewanej wygranej polscy siatkarze rozpoczęli drogę do obrony tytułu Mistrzów Europy. Biało-czerwoni w pierwszym meczu fazy grupowej rozgrywanym w Sofii pokonali 3-0 reprezentację Portugalii.
1: Najważniejsze było to, że nie daliśmy się Portugalii rozwinąć. Od samego początku byliśmy skoncentrowani, chociaż na pewno popełniliśmy kilka prostych błędów. Najważniejsze, że wygraliśmy 3-0.
21: Mówił Bartłomiej Bołądź, atakujący naszej kadry, który wczoraj zdobył 10 punktów, a w sobotę w kolejnym meczu nasi siatkarze zagrają z Izraelem. Nowa liderka światowego rankingu tenisistek i ustępująca jedynka zmierzą się w finale wielkoszlemowego US Open. Jelena Rybakina o tytuł zagra z Aryną Sabolenką. Białorusinka w dwóch setach pokonała Jessica Pegule. Więcej emocji było w starciu Rybakiny z Coco Gauff. Ostatecznie górą po 3-setowym zaciętym pojedynku tenisistka reprezentująca Kazachstan.

0: bardzo ważne, słuchajcie, bardzo ważne rozstanie w światowym show biznesie. Arcyważne, to jest jedynka.
1: Ja bym zrobił breaka, ale ja dajmy też, jeszcze pośpiewać Jameli. I zaraz wracamy z tym rozstaniem.
0: Co, po prostu coś niebywałego.
1: I to ta
0: coś
1: z tym.
0: No, no. Aha. No jest tak. Była para. Pff, nie ma pary.

0: Ale mamy newsa, no nie uwierzycie. Słuchajcie, muzyka, stop, uwaga.
1: To jest na pierwszej stronie jednego z portali.
0: Tak. Julia Majchrzak z brytyjskiego show Love Island potwierdza rozstanie z Lorenzo. Mówi, było nam ciężko.
1: I też potwierdzamy, było im ciężko. Powtarzam, było im ciężko.
0: Ale to po prostu.
2: Ale teraz będzie lżej. Choćby czekał na 250 tysięcy polskich nowych złotych, jakie każde dostało na koniec programu.
0: Tak, dostali te czechy, dzięki będzie im lżej.
1: Zatem potwierdzamy. Będzie lżej.
2: Będzie lżej, notujemy.
3: Reklama. Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Moja żona pojechała dzisiaj na grzyby. Ostatnio, kiedy wybrała się na taką wyprawę, to przywiozła 8.
9: Bo w odpoczynku liczy się jakość, nie ilość. A ty, jaki masz przepis na weekend? Opowiedz na www.rmf.fm. Sprawdzimy go już w sobotę po 7 w RMF.fm.
10: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
11: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
14: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
15: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu do 120 lat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.
19: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Tylko poważne pytania, bo to jest poważne radio i poważny program.
3: Jak ma na imię wasz pępek?
2: Bo... I czy to jest on, czy ona?
3: Dokładnie. Piszcie pod 3322, oddzwonimy i odbędzie się pierwsze w historii polskiego eteru wróżenie z pępka. Jak ma na imię wasz pępek? 3-3.

0: Monika Lewczuk, ty i ja w RMF FM. Tak wam ładnie gramy.
1: Tylko poważne rzeczy, tylko w poważnym radiu, w poważnym programie. Jak ma na imię twój pępek?
0: Bo chcemy powróżyć z pępka. Artur do nas napisał ze Starogardu Gdańskiego. Cześć Artur, dzień dobry.
2: Cześć.
1: Napisałeś, że zapomniałeś o pępku i przez 46 lat nie dałeś mu imienia.
3: Kurczę, czy ty jesteś poważny człowiek?
2: No, wiesz, myślę, że jest tam mocno zły.
0: No nie, ale czekaj, to jest, niech cała Polska usłyszy.
1: Dobra, no ale tak, bo mamy wróżyć, tak, więc potrzebujemy coś więcej wiedzieć.
0: Jak oceniasz fi swojego pępka, jego średnicę, tak, poniżej 1,5 centymetra, powyżej, włożysz do pępka 50 groszy na płask?
2: Kurczaczki, obojętnie, nawet złotówka by weszła.
3: Złotówka, notujemy, okay. Złotówka.
1: A dobra, a gdyby on startował w Miss Pępka, to jaką byś mu dał ocenę od 1 do 10?
0: No.
2: Kurczaczki, no ja bym dał 10, ale 10.
0: Bezimienny pępek, 10. Dobra, Artek, włóż teraz palec do środka i powiedz, jak głęboko wchodzi. Do pierwszego zgięcia, czy nie?
2: Tak, spokojnie.
0: Wchodzi, spoko, dobra.
2: Ja jestem taki mocno fit, wiecie.
0: Tak, czekaj, notujemy, że wchodzi głęboko. No. Zawijka w środku, zawijka. To jest taka, jest bardziej gładka czy szarpana?
2: Ciężko mi przyjedzieć, bo mam koszulkę.
0: A tak wyczuj coś, wyczuj opuszkiem.
2: Dobra, szarpana.
1: Możemy przejść już.
0: Dobrze,
1: do wróżenia.
0: To
1: taki pępek znamionuje osobę zdecydowaną.
0: Zdecydowaną, pewną siebie, ale jednocześnie wesołą i stawiającą ważne pytania.
1: I twoja magnetyczna aura sprawia,
0: aura,
1: że przyciągniesz sukces w finansach tak skutecznie, jak moneta 50 groszy idealnie pasuje do twojego pępka.
0: Także to jest to.
2: No przepraszam, powiem wam, że częściowo się spełnia.
0: No widzisz, omówiliśmy. Pępek powie ci prawdę zawsze.
1: Wszechświat, jeśli masz taki pępek, to wszechświat sprzyja ci w realizowaniu śmiałych planów.
0: Po prostu i tyle. Dobra, słuchaj, jeszcze Artur, jeszcze jedna ważna historia, bo jeżeli twój pępek nie ma imienia.
1: Tak.
0: No to musimy czas, mu. Tak. Teraz się odbędzie uroczystość oficjalna nadania pępkowi Artura imienia. Poczekaj.
1: Zastanawialiśmy się, Bogdan?
0: Czy Łazuka, ale. Ale nie, ja myślę, że twojemu pępkowi nadamy imię. No. Na przykład Robin.
1: Robin.
0: Robin, bo za chwilę będzie grał Robin.
1: Robin, no to fajne.
0: Podoba ci się?
2: Dobra, będę pamiętał.
1: To od dzisiaj mów do niego tylko w taki sposób.
0: Powiedz do niego Robin teraz, powiedz do pępka Robin.
2: Robin, jak się czujesz?
0: Dobrze wibruje, nie?
2: Bardzo dobrze.
1: Ściskamy mocno.
0: Artur, całujemy mocno. Czyli żółto-niebieskie gadżety są twoje.

0: Jeszcze piosenki dla Pępka w RMF FM nie graliśmy. A tu proszę, a tu Robin dla Robina. Niech ci Robin, Arturze, służy. Latami po prostu, niech cieszy, niech bawi, niech tarza, niech nawilża.
1: Za 3 minuty fakty punktualnie o godzinie 7:00. Tam najważniejsze informacje, jeśli chodzi o kolej. Duże opóźnienia w związku z protestem i strajkiem maszynistów. Te szczegóły już za moment w faktach.
2: Reklama.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cena. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
7: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
8: Ach, herbat kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
7: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
8: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
6: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Do celu pozostało 8 godzin i 12 minut.
0: A jakaś dobra wiadomość?
9: Tak, nie wracasz piechotą i masz RMF FM.
10: RMF w trasie. Twój program na dobre i na złe. W sobotę i niedzielę po 15:00.
11: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, eko, groszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. Kotlny myślnik malina.pl.

0: Cześć, to Sylwia Grzeszczak i mój najnowszy singiel Mango, RMF FM.
1: Tak brzmi lato 2026. Sylwia Grzeszczak, Mango w RMF FM.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
2: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: Czas poznać najważniejsze fakty. Jest godzina 7:00, przy mikrofonach Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
7: Ponad 150 opóźnionych pociągów w tej chwili na kolejowej mapie Polski.
8: Od efektu trwającego protestu maszynistów zaczynamy.
7: Do południa pociągi od regionalnych po Pendolino, przejeżdżając przez przejazdy kolejowe drogowe, mają zwolnić do 20 km na godzinę.
8: Kierowcy, który wjedzie na tory i spowoduje wypadek kolejowy, czeka go kara bezwzględnego więzienia. To jedna ze zmian w kodeksie karnym, nad którą pracuje teraz rząd. Zaczynamy fakty od protestu maszynistów. Od razu łączymy się ze stołecznym reporterem RMF FM Kacprem Wróblewskim, który jest na dworcu centralnym w Warszawie.
9: Dzień dobry, witam.
8: Dzień dobry.
7: Dzień dobry, Kacprze. Jak dużo Polanku są utrudnienia na kolei?
9: A w całym kraju pociągi odnotowują kilkudziesięciominutowe opóźnienia. Aktualnie takich przypadków jest ponad 150. To zarówno pociągi Intercity, ale też wszystkie połączenia regionalne. Z każdą godziną tych utrudnień będzie coraz więcej i będą dłuższe. Zapytałem podróżujących, czy decyzja kolejarzy o takiej formie protestu to dobry pomysł.
10: No jest jakaś to forma może bardziej zwrócenia uwagi.
11: Dnia na dzień to jest trochę nieporozumienie, bo to jest tak, jakby pan powiedział, ja dzisiaj nie przychodzę do pracy.
12: Trzeba mocno tutaj temperować społeczeństwo, żeby jednak uwagę zwracało na to, co się dzieje.
9: Jeszcze ważna informacja dla podróżujących. Bilety mają być honorowane przez wszystkich przewoźników, a pasażerowie rezygnujący z podróży dostaną 100% zwrotu kosztów za bilet.
7: Kacper Wróblewski na Centralnym w Warszawie. Kierowcę, który wjedzie na tory i spowoduje wypadek kolejowy, czeka kara bezwzględnego więzienia. To jest jedna ze zmian w kodeksie karnym, nad którą pracuje teraz rząd, ustalił dziennikarz RMF FM Michał Radkowski.
8: To efekt środowego wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Ciężarówka mimo sygnału świetlnego wjechała tam w pociąg. Zginęła jedna osoba.
7: A Michał razem z nami teraz w porannych faktach. Michale, kiedy możemy spodziewać się tej zmiany?
13: To kwestia najbliższych tygodni. Jak słyszę w rządzie, zmiany w kodeksie karnym wymagają czasu i choć premier Donald Tusk apelował po wypadku ekspresowe działania.
14: Musimy natychmiast rozpocząć pilną pracę nad zaostrzeniem przepisów.
13: To na razie minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział jedynie, że kierowca, który wjedzie na czerwonym świetle na przejazd kolejowy, straci prawo jazdy na 3 miesiące. Ten projekt zmian w przepisach ma być gotowy na najbliższe posiedzenie rządu w przyszłym tygodniu, tak by jak najszybciej zajął się nim Sejm. Rozwiązanie dobre, ale niewystarczające, mówią kolejarze, bo opowiadają, że takich sytuacji jak w środę zdarza się mnóstwo. Minister jest tego świadomy. Dlatego zapowiada zmiany w kodeksie karnym.
15: Ja zrobię wszystko, żeby bezpieczeństwo na polskich drogach, polskich torach, a szczególnie na skrzyżowaniach drogowo-kolejowych było jak najwyższe.
13: Żadnych warunkowych kar, jedynie nieuchronność więzienia. Taki jest plan. Nad tym rozwiązaniem pracują teraz wspólnie dwa ministerstwa, infrastruktury i sprawiedliwości.
8: A za kilka chwil gościem Piotra Selaka w Faktach RMF FM i internetowym radiu RMF 24 będzie Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii.
7: Wcześniej jeszcze amerykańskie Dallas. W Teksasie konwencja Partii Republikańskiej zakończona.
8: Po raz pierwszy w historii organizowano ją przed wyborami do kongresu, bo do historii może przejść też wyborczy pojedynek w samym Teksasie.
7: Jak może zmienić on polityczną mapę USA? O tym teraz z Dallas korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
16: Dzień dobry. Konwencja Republikanów odbyła się w Teksasie, który od dekad jest bastionem tej partii. Emocji nie brakowało i nie zabraknie. Właśnie tutaj rozgrywa się dziś jeden z najbardziej zaskakujących wyścigów wyborczych w Ameryce. O mandat senatora walczą republikanin Ken Paxton, obecny prokurator generalny Teksasu. Teksasu oraz demokrata James Talarico, były pastor i polityk stanowy. I choć Teksas od lat głosuje na republikanów, tym razem wyścig jest wyjątkowo wyrównany. W niektórych sondażach Talarico nawet prowadzi. Myślę, że Teksas na pewno pozostanie bardzo mocno republikański, powiedziała mi ta kobieta, przekonując, że w Teksasie nic się nie zmieni. Wielu mieszkańców Teksasu nadal wierzy w konserwatywne wartości, słyszę. Z Dallas w Teksasie Paweł Żuchowski.
0: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM
7: i w internetowym radiu RMF 24.
8: Piotr Salag i jego gości. Dzień dobry, witamy.
17: Dzień dobry, a gościem rozmowy o siódmej jest w Radiu RMF 24 i w Radiu RMF 24 Wrocław. Michał Jaros, człowiek z Wrocławia, wiceminister rozwoju i technologii, ale też przewodniczący Dolnośląskich Struktur Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
18: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim państwu z wrocławskiego rynku.
17: Z wrocławskiego rynku i spod pręgierza, panie ministrze. To jest znakomite miejsce do rozmowy z politykami o poranku. Skończył się już audyt Ministerstwa Rozwoju w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego po aferze powodziowej?
18: W tych konkretnych przypadkach tak, natomiast przed nami cały audyt związany z rozliczeniem wszystkich przedsiębiorstw, dlatego że oni mieli też określony czas na to, żeby się rozliczyć. To jest ten moment.
17: To jeżeli się skończy audyt, to w takim razie są wnioski personalne?
18: Tak, oczywiście te wnioski zostały skierowane do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także jeden wniosek do prokuratury, chodziło o rzeczoznawcę.
17: Ile osób w takim razie odpowie za tę aferę powodziową?
18: Myślę, że na ten moment widzimy działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego, to było 6 osób, natomiast myślę, że po tym jak będziemy mogli realnie sprawdzić wszystkie wnioski, to będziemy mogli odpowiedzieć na to pytanie.
17: Panie ministrze, czy te pieniądze uda się odzyskać? Czy one w ogóle zostały stracone, czy nie?
18: Nie będą stracone. To jest tak, że każdy z beneficjentów, który otrzymał środki, jeżeli te środki nie zostaną dobrze rozliczone, będzie musiał je oddać wraz z odsetkami. Więc niech się zastanowią ci, którzy wzięli te środki, niech zbierają już na odsetki.
17: Michał Jaros, człowiek z Wrocławia, wiceminister rozwoju i technologii, razem z nami w Radiu RMF 24. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale kontynuujemy nasze spotkanie oczywiście w Radiu RMF 24 i w RMF 24 Wrocław.
7: Tak jest.
8: Bardzo dziękujemy.
7: Ciąg dalszy tej rozmowy.
8: 7:58 Tomasza Terlikowskiego, marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Jeżeli ktoś marznie teraz, a to się może zdarzyć, bo na termometrach mamy tam jeszcze taką, no tu 9, tu 7, to może pociągnąć po rajstopach troszeczkę, to spokojnie w ciągu dnia będzie cieplej. 13 w Rzeszowie, ja wiem, że bez szału. 12 w Opolu, tu też szału nie ma. Ale 19 w Szczecinie, 19 w Gorzowie będzie dzisiaj. 19 pokażą też termometry w stolicy, w Lublinie. O!
20: A wieczorem?
19: 11 w Kielcach. To nie.
20: Wieczorami spadnie, mocno wieczorami, spadnie wieczorami?
19: No 15 wieczorem. 15 to jest fajnie. 15 to super. No.
21: Ważna informacja jest taka, że na południu Polski, opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie i lubelszczyzna będzie to mocno padać.
20: Aj.
21: No. Właśnie dobrze, że będzie padać.
20: Dobrze?
21: Sucho wszędzie i niech leje.
19: Słuchajcie, zło w Poznaniu ma nowe słonice. Powiemy jakie, skąd, dlaczego, po co i co dalej. Takie
20: trąbami?
19: Są. No, z trąbami i to z przodu.
20: Trąbami dwiema. Takiej wyspy nie ma.

0: RMF FM, najlepsza muzyka. Camaro teraz we Wstawaj Szkoda Dnia. Ale to poleciało i zabrzmiało. I to jest dobre, przy tym się budzi. Zwłaszcza, że mamy piątek.
1: Jej!
2: No, piątek jest. Jeśli
1: ktoś ja się jaram.
3: Ważne wydarzenie w Poznaniu, chcemy do tego wrócić. Trzy słonice z Niemiec przyjechały do tamtejszego zoo.
0: Z Niemiec? Czy są nawet słonice z Niemiec sprowadzamy? Ludzie, drzewa do Warszawy.
3: Mam inne pytanie, czy przywiozły Haribo i chemię z Niemiec? No.
1: Podobno są stare te
0: jeszcze stare słonice sprowadzamy. Stare.
4: Żeby się nie okazało, że miały dziadków w słoniowym Wehrmachcie.
0: W Wehrmachcie, że były w tygrysach te dziadki tych słoniów.
1: To. Powiem wam, tak, dopóki nie zaczną trąbić poznańskim koziołkom, że żurawie z Gdańska należą do nich, to ja bym się nie martwił.
0: Słonice, może niech tam lepiej Niemcy zwrócą te żółwie. Co, takie, co je ukradli podczas II wojny światowej.
3: Tak, bo one są długowieczne, to może jeszcze żyją.
5: Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
7: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid.
11: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Po reklamie.
6: RMF FM. To was obudzi.

0: Danny przestał grać, dlatego teraz, sekunda ciszy, pogadajmy o waszych pieniądzach.
1: Właśnie, bo zaglądaliście na wasze konto bankowe.
0: Ja zaglądałem.
1: Ale to ja nie ciebie pytam, pytam słuchaczy. Jak tam, są jakieś braki, coś trzeba uzupełnić, bo mamy na to sposób.
0: Przydałoby się kilka dodatkowych zer, co? Mamy dla was, dzisiaj nawet 1 000 000 złotych do wyjęcia z naszych sejfów.
1: Mało tego. No. Dzisiaj w sejfach tylko 2 opcje. Ktoś na pewno wygra. 100 tysięcy złotych w złocie albo w gotówce. W finale sami zdecydujecie, czy chcecie 100 tysięcy gotówka czy złoto, albo 1 000 000 złotych.
0: Czyli dzisiaj nie można wygrać mniej niż 100 tysięcy. Wy decydujecie, czy złoto, czy gotówka, albo 1 000 000. Wejdźcie do zabawy, skorzystajcie z okazji, wykorzystajcie ten poranny vibe, zwłaszcza, że mamy dla was waszą ulubioną zabawę, Szczęśliwe Numerki.
1: Ja chciałbym ogłosić, no, że Szczęśliwe Numerki w tym momencie to 4 i 5.
0: No, dobra, 4 i 5.
1: 4 i 5. Jeśli macie 4 i 5 w swoim numerze telefonu, to w tym momencie dostajecie 2 razy więcej szans, bo każdy dostaje przez, powiedzmy, 10 minut 1250 szans, a jeśli macie 4 i 5 w numerze telefonu, dostajecie 2500 szans.
0: 4 i 5 nie muszą być po kolei, nie muszą być obok siebie. Ważne, żeby była i 4 i 5. Jeżeli tak jest w waszym numerze telefonu, to każdego waszego SMS-a mnożymy razy 2500. No to jest coś. A dzisiaj tylko 2 opcje, 1 000 000 albo 100 tysięcy. RMF SMS 7474.

0: Paralizy, Mła Lolita, to jest najlepsza muzyka w RMF FM.
1: Obniżki stóp procentowych nie będzie, ale pytanie jest inne, czy będą podwyżki jeszcze w tym roku? O tym już za chwilę w Faktach Ekonomicznych w RMF FM.
2: Reklama.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z

0: wieprzowa 10,99 za kilogram. Biedronka.
1: Weekend. Wychodzisz po chleb, a wracasz z trzema serami, koszem grzybów, południowoamerykańską rośliną, której nazwy nie umiesz powtórzyć, i bez chleba. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
2: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
3: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
4: Czyta głos AI. Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
5: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
7: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
8: Po reklamie.
9: Czas na fakty w RMF FM, jest 7:30.
10: Rośnie liczba utrudnień na kolei w związku z protestem maszynistów.
11: Do południa pociągi przejeżdżając przez przejazdy kolejowo-drogowe zwalniają do 20 km na godzinę. W faktach ponownie Dworzec Centralny i reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
10: Kacprze, ile w tej chwili mamy opóźnionych pociągów?
12: Już ponad 200. To nie tylko pociągi Intercity, ale też przejazdy regionalne. Niektóre notują kilkugodzinne opóźnienia. Dla przykładu pociąg Podhalanin z Zakopanego do Świnoujścia ma już 186 minut opóźnienia, a Przemyślanin z Poznania do Ustki około 170 minut. Dla tych, którzy chcą zrezygnować dziś z podróży, ważna informacja. PKP zwraca 100% kosztów biletu.
11: Pożar ciężarówki na S3 w pobliżu Lubina na Dolnym Śląsku.
10: Uważajcie tam, bo w miejscu, gdzie płonęła ta ciężarówka, zablokowany jest w tej chwili prawy pas w kierunku Legnicy.
13: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
10: W studiu Mateusz Bożek, o szefie NBP i stopach. Prosimy.
14: Jestem, dzień dobry. Jeśli ktoś liczył na obniżkę stóp procentowych jeszcze w tym roku, to niestety muszę rozczarować. Według prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przy obecnym poziomie inflacji jest to nierealne. Co więcej, zdaniem części ekonomistów istnieje ryzyko, że stopy procentowe jeszcze w tym roku albo na początku przyszłego pójdą w górę, a to nie jest dobra prognoza dla kredytobiorców.
15: To będzie zależało w dużej mierze od sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale nie tylko. Będzie zależało od tego, jak ceny energii i paliw zaczynają się przenosić na inne ceny w gospodarce.
14: Tłumaczył w RMF 24 Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu.
15: Na razie inflacja jest w dużej mierze pochodną tego, co się dzieje z paliwami. Nie widzimy dużych podwyżek cen w sieciach handlu detalicznego, w towarach spożywczych, usługach, więc na razie tego nie ma. Ale gdyby był taki sygnał, że wysoki wzrost cen energii zaczyna przenosić się na inne dziedziny życia, wtedy wydaje mi się, że te stopy procentowe będą podniesione.
14: Ale podkreślmy to jeszcze raz, to na razie tylko prognozy. Dla ustudzenia emocji powiedzmy o czymś przyjemnym, na przykład o złocie, którego Polska, jak się okazuje, ma całkiem sporo. Pod koniec sierpnia zasoby tego cennego kruszcu wzrosły do 648 ton, wartych prawie 345 miliardów złotych. A złota będzie jeszcze więcej, bo bank centralny chce zwiększyć rezerwy do 700 ton. Sprawdźmy jeszcze na koniec rynki finansowe. Euro kosztuje około 4 zł 32 groszy, dolar to 3,71, frank szwajcarski 4,58, a funt brytyjski 5 zł i 3 grosze.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Lenny Kravitz. Fly Away, wiadomo, WFM, tak? Brzmi dobrze nastawione radio w ten piątkowy, niezwykły poranek.
1: Dzisiaj ważna data, 11 września i kontrowersje w Stanach. Donald Trump w trakcie wydarzenia poświęconego tragedii 11 września powiedział, że był wtedy na miejscu i wynosili go z gruzu w World Trade Center strażacy.
2: Tak. Ja super, bo ja byłem w takim razie na Titaniku. Ja leżałem na drzwiach obok DiCaprio, tyle że ja miałem to szczęście, że trafiłem na obrotowe drzwi, wiesz. I pamiętam, podpłynęły do mnie wtedy dwie takie spore syreny.
0: Takie te i zaczęły śpiewać, nie? A miały...
2: Nie. Dały mi pedały do tych drzwi obrotowych. Zrobiłem sobie rowerek. No tak by mnie teraz nie było tu.
1: Ale to się proszę nie wyśmiewać, bo pan Donald, jak zaczęły działać tabletki, sprostował, że on tam był... Tylko, że kilka dni później.
0: Ej, ale przepraszam, ja też tam byłem na World Trade Center. Tylko kilka lat wcześniej tam chodziłem, ale to, no, ale
3: ja byłem. Sam. Nawet mam zdjęcie.
0: Byłem.
2: A pomagałeś?
0: Taki gościu pytał mnie, którędy do metra. Ja mu mówię, że tu pójdziesz za recepcją, tam za winklem jest zejście na dół.
1: To w takim razie było was dwóch, ty i Donald. Tak.
4: Tu RMFM. Wstawaj, szkoda dnia w RMFM.

0: Ojojoj.
1: W RMF FM.
2: Tak, to było ojojoj, 14 minut do godziny 8. Za chwilę felieton Tomasza Olbratowskiego. Ale wcześniej jeszcze cytat z internetu. 15-latkowie zażyli w szkole snusy i skończyli w szpitalu.
3: No i widzisz, jeden weźmie snusa i skończy w Pałacu Prezydenckim, a drugi w szpitalu.
1: Kurczę. No nie ma sprawiedliwości na tym świecie. No nie ma, no.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Sezamie, otwórz się.
8: Co jest? Pusto?
7: Wszystko zgadnęli ci z RMF-u.
8: What?
7: To co my teraz będziemy robić?
8: A ja wiem, kauciuszami i zostaniemy może...
9: Złota kumulacja. Czekają nawet milion złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
7: W każdej bańce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
9: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
11: Panie Pacie, panie Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
12: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
11: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Chcę rzucić palenia.
15: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
18: Desmoxan. I już nie palisz.
19: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Guma-Gumulec i inni. Każdą niedzielę o 19.55 w Polsacie.
4: Po reklamie.
10: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
1: Jest.
3: Jest.
1: Ja, jest
3: do radia.
1: Jest,
2: tak. Wyczesany.
3: Nie do szpitala, naprawdę. Nie do Pałacu Prezydenckiego, do radia.
1: I to bez snusów do radia.
3: Bez. No. Bez snu nawet.
4: No pewnie w ten weekend jakieś wesela będą, nie?
2: Pewnie będą.
4: Tak, tak.
3: Oby.
4: I tutaj taka rzecz. Zbliża się 12. Para młodych rzuca sobie znaczące spojrzenie. Nadchodzi na weselu moment żenady, czytamy w artykule internetowym. Oczepiny. No to jest taki stary bardzo zwyczaj. Rytuał odbywał się o północy. Druhny zabierały pannę młodą do osobnej izmy, zdejmowały wianek. Starsze zamężne kobiety nakładały na głowę panny młodej czepiec, stąd nazwa oczepiny, co oznaczało przyjęcie jej do grona żon i matek. Śpiewano często smutne przyśpiewki. Idziesz ty, Marysiu, do wielkiej niedoli, a żadna ci sąsiadka nie pożyczy soli. Hu, ha, ha, ha. Było też coś o szyciu starych gaci dla męża. Były takie te przyśpiewki. Oczepiny właśnie odchodzą do lamusa, głównie z powodu żenujących zabaw towarzyszących. Poza tym sól jest powszechnie dostępna, prawda? Za to coraz popularniejsze wśród pań, czytałem, są imprezy rozwodowe. Ja bym nazwał taką imprezę odczepiny. Odczepiny, bo kobieta odczepia się w końcu od faceta. W imprezie uczestniczą same panie. Rytuał odczepin zaczyna się po północy. Zaczyna się tańcem odczepinowym. Byli małżonkowie tańczą osobno. Każdy do swojej piosenki w dwóch różnych województwach. Następnie rozwódka staje na środku sali, a świadkowa ceremonialnie odpina jej z wcześniej przyniesionej lodówki zdjęcie byłego męża i wrzuca do niszczarki. Następnie w grupę zbijają się panny obecne na imprezie, a pani rozwiedziona rzuca za siebie obrączkę. Która z panien złapie obrączkę, ta pierwsza nie wyjdzie za mąż. Kulminacją są odczepiny właściwe, świadkowa przecina nożyczkami wspólną kartę lojalnościową do biedry, a wspólne hasło do Netflixa zostaje uroczyście zmienione. Uważam, że rytuał odczepin powinien wejść na stałe do kanonu polskiej kultury rozwodowej.

0: 200 pociągów opóźnionych. Protest maszynistów cały czas trwa.
1: Trwać będzie do południa. Tak mi się wydaje. Szczegóły w faktach RMF FM, to się wszystkiego dowiecie i ja to jako pierwsi.
2: Reklama.
3: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Grupa Sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
3: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy, nie ma sąsiadów z trzech stron, z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
4: Brzydka, za to niesympatyczna.
2: Grupa Sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18:00 w RMF FM, a także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.
5: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Po reklamie.
7: Przed nami ósma, to oznacza jedno, pora na obiecywane już fakty w RMF FM.
8: Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
9: Protest maszynistów trwa i potrwa jeszcze 4 godziny.
10: Ponad 200 pociągów w tej chwili opóźnionych.
9: Rekordzistą Baltic Express Gdynia-Praga.
10: 193 minuty rozkładowego opóźnienia.
9: Pozew zbiorowy branży turystycznej przeciwko firmie Tauron Eco Energia.
10: Od ponad dwóch miesięcy 60 firm nie zarabia. Dlaczego? Posłuchajcie.
9: A gościem porannej rozmowy w RMF FM marszałek Sejmu Włodzimierz Czerzasty.
10: Zapraszamy, zaczynamy fakty. Od północy w całym kraju trwa protest maszynistów. Ponad 200 składów, jak mówiliśmy, w tej chwili jest opóźnionych w całej Polsce, a my od razu przenosimy się w faktach na peron 5 na Dworcu Głównym w Krakowie.
9: Tam jest nasz reporter Maciej Sołtys. Maćku, dzień dobry. Jak wygląda sytuacja właśnie tam na jednym z najważniejszych węzłów kolejowych na południu kraju?
11: Na tablicach odjazdów i przyjazdów widzę opóźnienie od kilku do kilkudziesięciu minut. Intercity z Rzeszowa do Gdyni ma około 14 minut spóźnienia. Z ponad 20-minutowym opóźnieniem przed chwilą dojechał Polregio z Sędziszowa. 7 minut spóźnienia ma skład z Katowic do Krakowa-Płaszczowa, a według pasażerów kłopotem jest tu też chaos informacyjny.
12: Bo na stacji na peronie było napisane, że pociąg jest opóźniony 10 minut, ale przyjechał o czasie. Wychodzi, że dobrze, no ale gdyby ktoś sobie, powiedzmy, dał te 10 minut, żeby podejść, nie wiem, gdzieś coś kupić, to mógłby nie zdążyć.
13: Pomału się nawarstwia, nie? W przeciągu, jak to się mówi, dnia i doby, to, no, to będzie miało jakieś skutki ujemne.
11: Protest maszynistów potrwa do 12:00. Z Dworca Głównego w Krakowie Maciej Sołtys.
9: A teraz ostrzeżenie dla kierowców z Krajowej Jedynki.
10: O poranku zderzenie czterech samochodów koło Czechowic-Dziedzic w Śląskiem. Po wypadku zablokowany jest lewy pas tej ważnej drogi w kierunku Natychy.
9: Będzie pozew zbiorowy branży turystycznej przeciwko firmie Tauron Eco Energia, dowiedziała się nasza reporterka.
10: Od ponad dwóch miesięcy 60 firm z Doliny Bobru nie zarabia, bo na 30-kilometrowym odcinku tej rzeki obowiązuje zakaz korzystania.
9: Powodem są osady, które znalazły się w Bobrze podczas remontu zapory należącej do Tauronu. Sprawą zajmuje się dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
10: Martyno, witamy w faktach. Co zamierzają teraz przedsiębiorcy?
14: Połączyć siły, by wspólnie zawalczyć o odszkodowania. To lato dla pensjonatów, wypożyczalni sprzętu wodnego czy organizatorów spływów kajakowych było zupełnie martwe.
15: Sezon jest spisany na straty. No to jest dla nas dramat, bo mamy poinwestowane bardzo dużo środków finansowych w nowy sprzęt.
14: Powiedział mi pan Artur Barczyński, który gromadzi już niezbędne do złożenia pozwu dokumenty. Tauron przekonuje, że to nie on doprowadził do katastrofy, a odszkodowań wypłacić nie może. O pieniądze stara się też wojewoda, ale tu brakuje przepisów, które można by uruchomić na wypadek klęski spowodowanej inwestycją. Jedyne na co póki co mogą liczyć poszkodowani, to ulgi.
16: Dostępne są m.in. rozwiązania dotyczące zobowiązań podatkowych oraz składek ZUS i KRUS.
14: Powiedział mi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
17: Zapraszamy na rozmowę w RMF FM.
9: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
18: Dzień dobry, moim gościem jest Włodzimierz Czerzasty, marszałek Sejmu, lider Nowej Lewicy. Witam, panie marszałku.
19: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry.
18: Panie marszałku, a pan dzisiaj jakieś odpowiedzi szykuje? No bo Kancelaria Prezydenta pyta się o Macieja Berka i czeka na odpowiedź.
19: No dzisiaj Kancelaria Sejmu udzieli odpowiedzi panu prezydentowi.
18: I dowiemy się, jakie są te papiery, czy coś dotyczące...
19: Dowiemy się, bo to nie jest tajemnica. Mogę nawet zacząć tę tajemnicę, która nie jest tajemnicą, referować panu w radiu.
18: No, bardzo proszę.
19: Proszę państwa, no, prezydent nie ma możliwości prawnie kontestować suwerennej decyzji Sejmu w tym zakresie, który został poczyniony. Stanowiłoby to pogwałcenie podziału władzy i naruszałoby to równowagę przewidzianą w Konstytucji.
18: Ale to jest odpowiedź dotycząca, czy prezydent może, czy nie może, właśnie, a nie odpowiedź na pytanie.
19: W związku z tym jest to jasna odpowiedź. Prezydentowi może się ta kandydatura nie podobać, ale proszę państwa, przecież Kancelaria Sejmu i Sejm nie ocenia procesu ułaskawienia będącego w gestii prezydenta. Mało tego, jeżeli chodzi o relacje między urzędem prezydenta a Sejmem i Kancelarią Sejmu. Przecież Sejm, zaprzysięgając prezydenta, pana Nawrockiego, nie badał materiałów związanych z tym, czy mieszkanie, które przejął pan prezydent, zostało przejęte...
18: Byli tacy, którzy chcieli to badać.
19: Dobrze, ale nie badał, czy zostało przejęte zgodnie z prawem, czy nie, chociaż połowa Polski uważała, że było to jakieś matactwo. Nie badaliśmy również tego, czy pan prezydent Nawrocki w czasach swojej młodości był w gronie sutenerów, czy generalnie obserwował zjawisko sutenerskie. To po prostu tak nie działa.
18: Dobrze, ale pytanie kancelarii brzmi, czy są jakieś dokumenty dowodzące tego, że Maciej Berek wykonywał zawód radcy prawnego?
19: Pytanie kancelarii brzmi w ten sposób, i dobrze, że sobie je zadaje. To nie jest kwestia badania przez Kancelarię Prezydenta procesu powołania pana Berka albo jakiegokolwiek innego pana czy pani w ramach Kancelarii Sejmu i Sejmu. Powtarzam jeszcze raz. Kancelaria Sejmu nie bada procesu ułaskawienia, które pan prezydent...
18: Panie Marszałku, czyli żebyśmy byli precyzyjni.
19: Które pan prezydent przeprowadza, chociaż nam się to nie podoba. W związku z tym... Przypominam panu prezydentowi. Pan prezydent reprezentuje Polskę i ma takie kompetencje. Sejm podejmuje ustawy, przyjmuje ustawy oraz powołuje osoby na funkcje, rząd rządzi.
18: Precyzyjnie rzecz biorąc, udzieliście takiej odpowiedzi, że nie będzie odpowiedzi na te pytania, ponieważ prezydent nie powinien ich zadawać.
19: To nie są kompetencje prezydenta. My się nie pytamy prezydenta o tego, jak wykonuje swoje kompetencje, tego nie oceniamy prawnie i prezydent też nie ma tego prawa. Panu prezydentowi się wydaje, że jest marszałkiem Sejmu, premierem i prezydentem, a ta funkcja zwykle była u króla. Polska nie jest monarchią.
18: Nie jest monarchią, ale panie marszałku, jest krótkie pytanie.
19: Przywołuję pana prezydenta w tej sprawie do rozsądku, żeby konstytucję wypełniał.
18: Panie marszałku,
19: mało tego,
18: a jeśli prezydent
19: mało
18: nie przyjmie
19: tego, jeszcze
18: tego
19: skończę,
18: apelu?
19: Mało tego, apeluję po raz pierwszy o przyjęcie ślubowania pana członka Trybunału Konstytucyjnego,
18: panie marszałku, a jeśli
19: jest pan
18: prezydent
19: Berek
18: nie odpowie na ten apel i ślubowania nie przyjmie, a wszystko na to wskazuje?
19: Jeżeli prezydent nie odpowie na ten apel i ślubowania nie przyjmie, to zachowa się tak jak w poprzedniej sytuacji, gdzie miał przyjąć ślubowanie 6 osób, przyjął nie wiadomo dlaczego 2, nie wiadomo dlaczego 4 nie przyjął. Działa niezgodnie z prawem i działa niezgodnie z konstytucją. Przyjdzie czas, zostanie w tej sprawie oceniony. To jest stanowisko jasne, twarde.
18: Ale to
19: nie
18: znaczy,
19: będzie prezydent,
18: że...
19: nie będzie prezydent.
18: Ale panie
19: rządził
18: czy to
19: Sejmem
18: znaczy...
19: i nie będzie prezydent rządził czy to... rządem.
18: Czy to znaczy, że Maciej Berek złoży ślubowanie albo przed notariuszem, albo w sali kolumnowej?
19: Panie redaktorze, ktoś musi w naszym kraju, w Polsce, odpowiadać za ład i porządek. Im więcej tych ludzi rozsądnych jest, tym lepiej. Stoję na czele Prezydium Sejmu. Nie pozwolę na ingerencje jakiekolwiek i na rozszerzenia swoich kompetencji przez urzędników prezydenta. Jeżeli prezydent nie będzie wykonywał swoich obowiązków, należy się spodziewać jakichś działań.
18: Rozumiem. No to teraz pytanie, czy te działania dzieją się już dzisiaj? Polsat News podaje, że policja jest postawiona w stan gotowości, aby nie dopuścić prezesa Święczkowskiego do Trybunału Konstytucyjnego i przejąć go siłą.
19: Nic nie wiem na ten temat. To ciekawa informacja.
18: Ale nic pan nie wie, czy to jest w ogóle możliwe, żeby dzisiaj policja wkroczyła do Trybunału Konstytucyjnego?
19: Nie, to w ogóle dla mnie nowa informacja jest. W związku z tym nie będę nawet jej komentował. Wydaje mi się być ona absurdalna.
18: Czyli policja nie będzie przejmować Trybunału Konstytucyjnego na tym etapie?
19: Proszę pana, jeszcze raz mówię, no nie dam się wkręcić w jakąś interpretację albo jakieś dane Polsatu, o których nic nie wiem.
18: No ale po coś Maciej Berek został mianowany do Trybunału Konstytucyjnego? To nie jest tak, że to była decyzja przypadkowa.
19: Pan Maciej Berek, tak jak pozostali sędziowie wybierani przez Sejm, zostali tam mianowani i wybrani po to, żeby wreszcie Trybunał Konstytucyjny spełniał swoją rolę, żeby Trybunał Konstytucyjny nie chodził na pasku prezydenta, czyli jednego polityka albo jednej partii politycznej, żeby nie wykonywał politycznych zleceń, żeby nie blokował rozwoju Polski, żeby nie ośmieszał Polski.
18: Ale pozostałych pięciu nie było określanych przez premiera mianem swojej prawej ręki.
19: Proszę pana, no ale życie różnie się toczy w takich sprawach. W związku z tym wszystko, co miało być powiedziane w sprawie pana Macieja Berka, zostało powiedziane. Pan Maciej Berek został wskazany przez komisję stosunkiem głosów 15-10, a następnie został wybrany przez większość sejmową. W związku z tym jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Tyle w tej sprawie. Każde matactwo w tej sprawie ze strony Kancelarii Prezydenta, każde oszustwo w tej sprawie ze strony Kancelarii Prezydenta będzie działaniem na szkodę państwa i na szkodę Trybunału Konstytucyjnego oraz obroną swoich wpływów poprzez rozkazywanie Trybunałowi Konstytucyjnemu, co ma robić, które ustawy ma blokować, których ma nie, jakie ma decyzje zabezpieczające wydawać.
18: Proszę pana, ale to jest
19: skandal. Dobra, ale to jest skandal. Apeluję do wszystkich ludzi, popatrzcie, to jest skandal. Kiedyś żeśmy szanowali Trybunał Konstytucyjny, a teraz PiS razem z Dudą i z Nawrockim
18: muszę szanować zegar. Okay. Żegnamy się z głosami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. Tam możecie zadawać pytania marszałkowi.
8: Włodzimierz Czerzasty, Tomasz Terlikowski. Ten duet od teraz w Radiu RMF 24.
9: W internecie, ale też w paśmie UKF we Wrocławiu.
8: 95.1 RMF 24 Wrocław. Polecam.
9: Dzisiaj przypominamy w naszym radiu informacyjnym poranek na żywo ze stolicy Dolnego Śląska.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Kenik. Eltrox.pl.
7: Deszczowo poranku może być, lokalnie, ale jednak na Rzeszowszczyźnie, Krakowszczyźnie, Zakopiańszczyźnie i Katowicczyźnie. O 16 deszczowo też będzie wszędzie na południu, a wieczorem też wszędzie na południu i tu już może popadać rzęsiście, więc schowajcie pościel z balkonu.
8: Jedna prośba, szczególnie na południu Polski, ubierajcie się dzisiaj ciepło, bo po południu najcieplej, na przykład w Krakowie 11 stopni.
7: No to bez szału. Cieplej w Szczecinie, tam 19, podobnież w Warszawie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Kenik. Eltrox.pl.
7: Ciekawa historia, kluczowa inwestycja sprzedana spółce powiązanej z Rosjanami. To u nas ta inwestycja.
8: Tak? Dobra, to szczegóły za chwilę we Wstawaj Szkoda Dnia. A jeszcze tutaj jest SMS do felietonu o odczepinach. Warto dodać, że na odczepinach była młoda, już nieaktualna para, powinna oddać koperty z wesela. Wtedy tak. Murowana frekwencja.
22: Tam bym przyszedł drugi raz.
7: Kasia Kowalska teraz.

0: Vamos a bailar, czyli po polsku?
1: To jest po polsku...
0: coś tam na plażę.
1: To jest dokładnie, że na plażę. Na plażę, na plażę ci pokażę.
0: Jeśli ktoś z was, jeśli komuś z was właśnie się plaża marzy, no, to jest do zrobienia. Dlatego, możesz sobie nawet usypać plażę pod domem.
1: Gdzie chcesz? Albo zwiedzić wszystkie plaże dookoła świata, dlatego że dzisiaj w RMF FM, w naszych sejfach, czekają na was tylko dwie opcje. Albo milion, czyli duża bania, albo 100 tysięcy. Nie ma mniej. I teraz uwaga, w każdym sejfie jest jeszcze złotko.
0: Mało tego, możecie sobie zdecydować właśnie, czy te 100 tysięcy bierzecie w złocie, czy w gotówce.
1: O, właśnie, o to chciałem.
0: A, że w złocie bym poprosił.
1: To chciałem powiedzieć.
0: Proszę bardzo.
1: Dokładnie, to chciałem powiedzieć. Możesz wymienić 100 tysięcy na złoto.
0: Ale to jest minimum. Milion złotych. To jest nagroda główna. I uwaga, przez 13 minut od teraz każdego SMS-a pomnożymy razy 1100 szans.
1: Ale każdego jednego. No. Czyli wysyłasz jednego SMS-a, to jest tak, jakby przyszło do nas 1100 SMS-ów i każdy z nich, każdy bierze udział w grze o milion złotych, a przypominam, że minimum to 100 tysięcy w złocie albo w gotówce.
0: No. RMF, wyślijcie pod 7474.

0: Fajamos i Compañeros i Marquez Ferem. To wszystko zagraniczne piosenki są. Hiszpańskie, różne takie mamy. Ale też francuskie, portugalskie, holenderskie. To wszystko na antenie RMF FM. Ale uwaga, kierowcy, szczególnie kierowca na trasie S12 z Warszawy do Lublina. Droga jest zablokowana, zderzenie 5 samochodów. Szczegóły za chwilę. W faktach RMF FM punktualnie o 8.30.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Teraz netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
11: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
12: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
11: Lidl. To się opłaca.
14: W tej edycji na parkiecie tańca

0: gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna Wiśniewska, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. Każdą niedzielę o 19.55 w Polsacie.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Po reklamie.
3: Na zegarach 8.30 w RMF FM kolejna porcja porannych aktualnych faktów.
4: Zderzenie 5 samochodów na trasie S12 z Warszawy do Lublina. Droga do stolicy jest zablokowana.
5: Jak informuje puławska policja, za węzłem Kurów Zachód, a przed zjazdem na Radom zderzyły się 4 samochody osobowe i bus.
4: Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Według wstępnej informacji Straży Pożarnej ranna została jedna osoba.
5: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zaprzecza doniesieniom o uszkodzeniu wielu amerykańskich samolotów bojowych w wyniku irańskich ataków na bazę lotniczą Mullah Faksalti w Jordanii.
4: Według Trumpa te doniesienia są nieprawdziwe.
6: No
5: żadnych uszkodzeń, niczego, usłyszał ten, który rozmawiał telefonicznie z prezydentem, Robert Sherman z News Nation.
4: Według SBC News 8 F-15 miało lekkie uszkodzenia, zostały już przewróconych do służby.
5: Natomiast szturmowy A-10 Thunderbolt stracić miał skrzydło. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej w środę chwalił się, że zaatakował hangar, w którym odbywała się konserwacja, naprawy i rozmieszczanie myśliwców F-35, F-16 i F-15 armii USA.
4: Szef komitetu organizującego za 4 lata zimowe Igrzyska Olimpijskie i Paralimpijskie w Alpach Francuskich rezygnuje ze stanowiska.
5: Edgar Gropiron pełnił funkcję zaledwie 18 miesięcy.
4: Powodem rezygnacji konflikty wewnątrz organizacji, a także polityczna walka o władzę.
5: Tak, pojawiały się przeszkody, tak, pojawiały się konflikty, tak, trzeba było podjąć trudne decyzje, tak napisał Gropiron, były mistrz olimpijski w jeździe po multach. No i to jest wstęp do faktów sportowych RMF FM.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Przed naszymi piłkarkami dziś trzeci mecz fazy grupowej Mistrzostw Świata do lat 20, które rozgrywane są w naszym kraju.
4: Kobieca piłka nożna w młodzieżowym wydaniu otwiera tym razem fakty sportowe, które przygotował Wojciech Marczyk.
8: Witam.
4: Z kim zmierzą się biało-czerwone, Wojtku?
8: Nasza kadra zmierzy się z Beninem. Piłkarki z tego kraju sprawiły niespodziankę w pierwszym meczu, remisując z Meksykiem. Polki zaś po dwóch spotkaniach fazy grupowej są pewne awansu z pierwszego miejsca w grupie i do dzisiejszego meczu podejdą bez presji, chociaż ta towarzyszyła im przed startem rozgrywek, przyznaje Weronika Morzejko, która w Polskim Związku Piłki Nożnej odpowiada za rozwój futbolu kobiet.
9: Duża presja na naszych piłkarkach ciążyła od samego początku, no bo jesteśmy organizatorem tego turnieju, ale także debiutujemy na imprezie takiej rangi, więc otwarcie tego turnieju zwycięstwem z Argentyną aż 3-0 to był duży pokaz siły naszej reprezentacji.
8: A początek meczu Polska-Benin o 18 na stadionie w Bielsku-Białej. 6 meczów i 6 porażek to bilans Rakowa-Częstochowa w Ekstraklasie. Zmienić ma to nowy trener Tomasz Kaczmarek, który dziś zadebiutuje na ławce trenerskiej medalików w meczu z Motorem Lublin. Michał Świerczewski, właściciel Rakowa, przyznaje, że dla klubu i jego samego to trudny czas, w którym on sam miał ostatnio serdecznie dość piłki nożnej i zaangażowania w nią.
10: Chyba pierwszy raz miałem właśnie w ostatnich dniach, z dwa razy taką noc i teraz z niedzieli na poniedziałek, kiedy się po prostu nie przespałem i gdzieś tam miałem coś takiego. Czy to już nie jest ten moment, kiedy rzeczywiście nie jestem tym za bardzo po prostu zmęczony?
8: Mecz Rakowa z Motorem o 18, a o 20.30 pierwszy gwizdek w meczu Wisły z Jagiellonią. Mecz będzie rozgrywany w cieniu sensacyjnych doniesień o wymianie wiadomości między arbitrami a trenerem Jagi Adrianem Siemieńcem. 3 mecze i 3 porażki to bilans zaś mistrzów Polski w hokejowej lidze mistrzów. Wczoraj GKS Tychy przegrał na własnym lodowisku ze szwajcarskim HC Davos 2-4.

0: Velvet w RMF FM. Tak wam gramy w ten piątek, bo to jest piątek. Przypominam tym, którzy dopiero teraz otworzyli oczy. Piąteluc to jest!
1: Co jest?
0: Piąteluc.
2: Piątelowe.
1: 20 minut do 9. To jest bardzo poważny temat. Terminal LPG w Plancie na Podlasiu, sprzedany mimo ostrzeżeń ABW, pisze Newsweek, przeszedł w ręce należącej do Białorusinów spółki WGT Group, powiązanej z Rosjanami. Instytucje państwowe miały być świadome transakcji.
0: Czyli czekajcie, instytucje wiedzą, że strategiczny terminal chcą kupić ludzie radzieccy, tak?
1: Tak.
2: ABW ostrzega, bo chodzi o obiekt przy granicy i spokoj, sprzedajemy, tak?
1: Sprzedajemy.
3: Ale ty mordoroba, to nie jest głupie, to przemyślane działanie przez rząd. Sprzedajmy jeszcze ruskim polski przemysł zbrojeniowy.
0: A tak!
3: No.
0: Tak, bo po pierwsze będą musieli dużo zapłacić, bo to jest droga rzecz.
1: Dokładnie.
0: I nie będą mieli kasy na atakowanie Ukrainy.
3: Otóż to!
2: No. A po drugie, przecież nie będą u nas atakować swojego przemysłu.
0: A ktoś to mądrze wymyślił. Kurczę.
3: Ja.
4: Reklama.
5: I jak się sprawdził nowy Changan?
6: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
7: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 km. WLTP cykl mieszany.
8: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Halo, Kasia?
15: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
14: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
15: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
16: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
18: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
19: i Klemens prawy.
18: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
20: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
18: Codziennie.
20: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
17: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
21: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
22: O, ale że to tak dla mnie?
21: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
24: Mamy niskie ceny.
20: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
2: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
20: Po reklamie.
4: No już, wstawaj, szkoda dnia. Tylko w RMF FM.

0: Jest piąteczek, zrobiliście sobie drugą kawę albo jedziecie do pracy po raz ostatni w tym tygodniu, a my wam zagraliśmy Fredka Mercury'ego. To jest RMF FM, to jest Wstawa i Szkoda Dnia.
1: Tak można żyć.
2: Mam ciekawy cytat. Leszek Miller mówi, że premierowi nie idzie przez słabą kondycję intelektualną rządu.
1: Tak żem czuł.
0: No, że...
2: Dalej Leszek Miller, tytuł Człowieka Roku dla Dariusza Klimczaka, komentuje: są granice jaj i te granice zostały przekroczone.
0: Panie premierze, w Polsce nie ma czegoś takiego jak granice jaj. Nie ma, granice jaj nie istnieją.
1: Tyle lat w Polsce żyjecie, a dalej wam to trzeba tłumaczyć.

0: Fast Boy w RMF FM i Topik. Tak się gra i tak się budzi ludzi. Mam takie pytanie do prowadzących. Przyszedł SMS. Co zrobić? Schowałem synowi telefon do wazonu, a żona zapomniała, choć wiedziała. Kupiła kwiatki, wlała wodę. Telefon spędził tam 12 godzin.
1: No to tak, żonie kup pan lecytynę na pamięć.
0: Lecytynę, dokładnie. Tak.
2: A syn niech dzwoni z wazonu. Może nie ma kamerki, będzie lekki pogłos, ale za to jakiś pan.
0: A za chwilę fakty w RMF FM i szczegóły trwającego protestu maszynistów.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
5: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowit.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Miliarderzy, big techy, fanatycy i neofici. Andrzej Kochut sprawdza, kto tak naprawdę ma wpływ na prezydenta USA. Wszyscy ludzie Trumpa. Premierowe odcinki w czwartki w RMF24, a także na rmf.pl i YouTubie.
17: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
3: Po reklamie.
0: Na zegarach 9 w RMF FM kolejne spotkanie z faktami. Fakty przygotowali i przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
18: Ogromne opóźnienia na kolei.
19: Notuje je w tej chwili co trzeci pociąg w Polsce.
18: Powodem jest trwający do południa protest Związku Zawodowego Maszynistów.
19: Zderzenie trzech samochodów na S2 na Mazowszu.
18: Od dzisiaj nowe stawki za przejazd autostradą A2.
19: Kto zapłaci mniej, kto więcej? Posłuchajcie faktów. Będzie też w tym wydaniu Gianni Infantino i brak kontrkandydatów na jego miejsce. Jedna trzecia pociągów w całej Polsce notuje sporo opóźnienia. To przypominamy efekt rozpoczętego o północy protestu maszynistów, który potrwa do południa.
18: Przypominamy, pociągi w całym kraju zwalniają na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. To jest pokłosie katastrofy w Sokolnikach Suchych, w której zginęła jedna osoba.
19: Ciężarówka wjechać miała tam na tory mimo nadawanego sygnału świetlnego. Tam zderzyła się z pociągiem PKP Intercity relacji Lublin-Szczecin. W wyniku tego wypadku wykoleiła się lokomotywa oraz dwa pierwsze wagony.
18: Na linii ponownie dzisiaj dworzec centralny w Warszawie i reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Czy możemy powiedzieć, ile średnio pasażerowie muszą doliczyć do swoich dzisiejszych podróży?
3: A według danych PKP niemal pół godziny opóźnienia notują średnio pociągi Intercity. Łączny czas opóźnień wszystkich pociągów to ponad 1200 minut. Podróżujący, z którymi rozmawiałem, są przygotowani na to, że na miejsce dojadą później niż zakładali.
11: Pojedziemy aż do Zakopanego, także na pewno trzeba brać pod uwagę, że do 20, pewnie 30 minut.
20: No, zamiast 8 godzin szacujemy, że może być i z 15 godzin.
21: Damy radę.
3: A w tej chwili opóźnionych jest niemal 250 pociągów. Najdłużej na trasie znajduje się Podhalanin jadący z Zakopanego do Świnoujścia. Ten pociąg ma już ponad 3 godziny opóźnienia.
18: Zderzenie trzech samochodów na drodze ekspresowej S2 w Warszawie.
19: Ostrzegamy kierowców, musicie liczyć się z utrudnieniami na wysokości ulicy Sytej na jezdni w kierunku lotniska Chopina.
18: Problemy mogą potrwać do 10. Od dziś jedni płacą mniej, a inni muszą głębiej sięgać do kieszeni.
19: Nowe stawki opłat za przejazd koncesyjnymi odcinkami autostrady A2. 39 lub 41 zł to są zaktualizowane ceny dla kierowców samochodów osobowych.
18: W faktach Beniamin Kubiak-Piłat, skąd ta różnica?
22: 39 zł, czyli złotówkę mniej niż wczoraj, płacą od dziś kierowcy korzystający z wideo tollingu, ale warto tu zaznaczyć, że opłaty w ten sposób są pobierane tylko w przypadku użytkowników konkretnej aplikacji. Kierowcy, którzy chcą zapłacić kartą lub gotówką w okienku, muszą wydać 41 zł za 50-kilometrowy odcinek A2.
23: Nie, jak mogę, to naprawdę ja staram się, bo przerażają mnie te ceny. Tym bardziej, że to nie są jakieś długie odcinki.
24: Gdyby to było można, to zbojkotować ten odcinek autostrady, bo to jest chyba jeden z najdroższych, jeżeli nie najdroższy w Europie. To jest coś, co wymknęło się spod kontroli.
22: Powiedzieli mi kierowcy w Poznaniu, to już druga podwyżka opłat za przejazd A2 w tym roku.
19: Teraz w faktach Gianni Infantino, kiedyś pan od kulek podczas losowań piłkarskich rozgrywek, a dziś wszechwładny prezydent FIFA.
18: W tej chwili bez groźnego kontrkandydata w wyborach na szefa organizacji władającej światową piłką.
19: Po 10 latach sprawowania władzy wydaje się, że obroni fotel i posiada wystarczającą liczbę głosów wśród 211 krajowych związków należących do Światowej Federacji Piłkarskiej. Właśnie potwierdził to kolejny prezes rządzący piłkarskim związkiem Nowej Kaledonii, Steve Legle. No cóż, mamy nadzieję, że wystartuje w wyborach i zostanie ponownie wybrane, ponieważ jak już wspominałem, szanujemy to, co do tej pory zrobił dla futbolu.
18: Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że pozycja Infantino jest nie do utrzymania. Po upadku propozycji sprzedaży prywatnym inwestorom 20% udziału w rozgrywkach FIFA, w tym w Mistrzostwach Świata.
19: Legle dodaje, że Infantino zbudował lojalność wśród mniejszych federacji, a one, jak usłyszeliśmy, będą go wspierać do końca.
18: Kandydaci muszą zostać zgłoszeni do 18 listopada, a wybory w marcu przyszłego roku.
19: Okazją do zakulisowych negocjacji, na przykład toczące się w Polsce kobiece Mistrzostwa Świata do A20, dziś przypominamy Polskę. Gra z Beninem. A w tych faktach jeszcze krótka wizyta we Wrocławiu, bo tam właśnie wita się ze słuchaczami radio RMF24 Wrocław 95.1 FM.
18: W stolicy Dolnego Śląska trwa poranek informacyjny wprost z wrocławskiego rynku, na miejscu Piotr Salak. Dzień dobry, Piotrze.
25: Jakie plany
18: na najbliższą godzinę?
25: A wiesz, że ja nie jestem sam, bo jest właśnie
18: dobry.
25: Ze mną cześć, Martyna Czerwińska,
18: najlepsze towarzystwo.
25: Reporterka Dolnośląska. Z Martyną opowiadamy o Wrocławiu i ze Wrocławia od bladego świtu tutaj w radiu RMF24. Za chwilę będzie o nieoczywistych miejscach stolicy Dolnego Śląska. Rozmawiamy z naszymi gośćmi pod wrocławskim pręgierzem. Cały czas tutaj jesteśmy, bo powiem wam szczerze, nie ma chyba takiego drugiego miasta w Polsce o tylu twarzach, o tylu obliczach, o tak bogatej historii pisanej w tak wielu językach. Zgadza się, Martyna?
18: Zgadza się, a za godzinę właśnie stąd wyruszy wielka, radosna, kolorowa parada krasnoludków, które są przecież symbolem miasta. Chyba trudno wyobrazić sobie lepszy moment, żeby powiedzieć, we Wrocławiu wystartowała nowa stacja informacyjna. Pojawią się tu uczniowie i przedszkolaki z całego miasta, a my właśnie tak chcemy zaczynać nasze radio. Blisko ludzi, blisko miasta i dokładnie tam, gdzie coś się dzieje. Zapraszamy gorąco, fantastyczny poranek we Wrocławiu.
19: Polecamy gorąco radio RMF24.
26: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Nasz Magic też tam dzisiaj jest we Wrocławiu, coś prowadzi otwarcie, no, także my to zrobimy sami teraz prognozę pogody. Uwaga, deszczowo o poranku. Katowice, Kraków, Rzeszów, Zakopane padać może przelotnie, ale jednak. I tak będzie aż do wieczora. Wieczorem deszcze w takim pięciokącie Lublin, Opole, Zakopane, Rzeszów, Lublin.
19: A Wrocław?
0: We Wrocławiu ładnie, spokojnie, elegancko i bezdeszczowo. Popadać też może wieczorem na Suwalszczyźnie. Termometry maksymalnie pokażą dzisiaj 11 w Kielcach, czyli bez szału. 19 będzie w stolicy, 19 wzdłuż granicy zachodniej. No to co, antena i mikrofon są twoje.
19: Dziękuję. Słuchaj, sprawdziłem a propos faktów opóźnienia na Głównym w Krakowie. No. Średnio widzę tak z pół godziny. Wiele w okolicach 50 minut pociągów notuje opóźnienia. Jeśli coś jest na czas, to tylko te lokalne.
0: No to lepsze.
19: To tak zaczynamy dzisiaj byle do piątku. Daniel Dyk, dzień dobry. No i mam ważną wskazówkę, dzięki której zdążycie mimo opóźnień. I to na początek. Zostańcie moment z nami i RMF FM.

FM, najlepsza muzyka. 9:16. No właśnie, ważna informacja, którą trafiłem na portalu pasażera. Przyda się, myślę, podróżnym. W związku z akcją protestacyjną i opóźnieniami na kolei można wsiadać do dowolnego pociągu, który jedzie w naszym kierunku. Obowiązuje wzajemne honorowanie biletów. Wyjątek: Express Intercity Premium, czyli te pociągi oznaczone na rozkładach E i P. Poza nimi... No dzisiaj obowiązuje rozkład na Marylę Rodowicz. Wsiąść do pociągu byle jakiego.

milion złotych. Albo 100 tysięcy złotych. Dzisiaj w sejfach radiowych tylko dwie opcje. Albo ktoś z was trafi nagrodę główną, milion złotych i żyje jak król. Druga opcja i nie ma mniej, nie ma innej. Jak nie milion złotych, to 100 tysięcy złotych czeka na was. To jest dzisiaj minimum. I to jest jeszcze fajne, że możecie wziąć 100 tysięcy gotówką albo w złocie. To wy decydujecie, jeśli macie żyłkę inwestycyjną. To jest złota kumulacja, a to jest, proszę państwa, złota godzina. Jedyna taka dzisiaj i super okazja. Uwaga, zamiast jednego losu, każdy SMS teraz przysłany w tym czasie to aż 1400 losów w dzisiejszym losowaniu. Hasło RMF, numer 7474, działa też świetnie na www.rmf.fm. No sami sobie wyobraźcie, jesteście w finale i możecie zostać milionerem albo trafić 100 tysięcy złotych. Nie ma innej opcji. Super godzina wystartowała. Podkreślam, jedyna taka, ostatnia w tym tygodniu, więc łapcie aż 1400 losów. RMF 7474.

0: urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
1: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
2: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
3: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
2: To będzie dla mnie zaszczyt.
4: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
5: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Dzieciaki Bystrzaki mają dla was kolejne życiowe porady.
8: Żeby być potem takim dobrym człowiekiem i być po prostu dobrym, to by było takie dobre.
7: O, dobre! Dzieciaki Bystrzaki. Już w niedzielę po 8 w RMF FM.
9: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
10: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na was w Biedronce.
11: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
12: W świecie globalnych konfliktów i samozwańczych ekspertów rzetelna analiza jest bezcenna. Geopolitykę tłumaczą Magierowski i Parafianowicz. Bez doktryny. Oglądaj w każdy piątek o 20 na wp.pl.
13: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
14: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Moonlight 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
16: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: Po reklamie.
18: RMF FM. Najlepsza muzyka.
19: Za minutę, pół do dziesiątej.

0: RMF FM i najlepsza muzyka. Za 19 minut fakty. Sławomir Mentzen wrzucił do sieci, że w Polsce jest najwięcej dni urlopowych w Europie. Po Malcie, Cyprze i Danii. Bardzo dziękujemy. Każde przypomnienie, jak nam dobrze, tym bardziej w piątek poprawia humor.
1: Reklama.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: Oh.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
11: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
12: Świat przyspieszył. Konflikty też. Dlatego warto słuchać tych, którzy znają geopolitykę z doświadczenia. Magierowski i Parafianowicz. Bez doktryny. Oglądaj w każdy piątek o 20 na wp.pl.
13: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
15: Po reklamie.
17: Byle do piątku. Byle do piątku z RMF FM.
0: James Arthur.

tysięcy złotych, albo milion złotych. W sejfach dzisiaj tylko dwie opcje, albo to traficie. Każdy chce mieć, myślę, taki wybór. Aż 1400 losów wpada wam teraz do gry. Jedyna dzisiaj super godzina i coraz mniej czasu. RMF 7477.

0: teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
1: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
2: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
3: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
2: Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
4: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. W każdą niedzielę o 19:55 w Polsacie.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Po reklamie.
8: Zbliżamy się do godziny 10, a więc dajcie głośniej, posłuchajmy razem faktów RMF FM, a zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
9: Trwa protest Związku Maszynistów.
10: Pasażerowie cierpliwie czekają i narzekają na opóźnienia.
9: Na początek połączymy się z reporterem RMF FM na dworcu głównym w Krakowie.
10: Dwie osoby zatrzymane w związku z uszkodzeniem elementów infrastruktury wodociągowej w Skarżysku Kamiennej w Świętokrzyskiem.
9: Nasz dziennikarz zdobył najnowsze informacje.
10: A na koniec Wrocław.
9: Który ma nowe, fantastyczne radio informacyjne. W rejonie przejazdów kolejowo-drogowych pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. Od północy w całym kraju trwa protest maszynistów. Są opóźnienia.
10: A na krakowskim dworcu głównym, jednym z największych węzłów kolejowych na południu Polski, sytuację obserwuje od rana nasz reporter Maciej Sołtys. Witam,
9: Maćku,
10: Maćku,
9: jakie opóźnienia notują pociągi na dworcu Kraków Główny?
11: Intercity Raymond z Łodzi Fabrycznej ma około 90 minut spóźnienia. Intercity Smug Wawelski z Lublina ponad pół godziny po czasie. Do Krakowa ma dojechać za chwilę. No widać, że opóźnienia zaczynają się nawarstwiać, ale mimo tych problemów na peronach słychać raczej głosy popierające protest.
12: Zadowolony jestem, że protestuję.
13: Ten protest jest słuszny po prostu, nie? Bo to służy dla całego społeczeństwa, nie?
14: Ja rozumiem, że to kierowcy ciężarówek, ale oni też powinni mieć wyobraźnię. Rozumiem, że się śpieszą, ale oni powinni mieć wyobraźnię, że przy zdarzeniu z takim pociągiem, no to jednak mogą powstać jakiegoś rodzaju konsekwencje.
15: Zobaczymy, jak to się dalej rozwinie. Podobno ma to trwać tylko do 12:00. Ja wracam w nocy, więc mam nadzieję, że już później będzie wszystko w porządku.
11: Tak, mówili mi tutaj pasażerowie. W związku z protestem przewoźnicy wzajemnie honorują swoje bilety, z wyjątkiem pociągów Express Intercity Premium. Z dworca głównego w Krakowie Maciej Sołtys.
16: Trzymamy się faktów.
9: Dwie osoby zatrzymane w związku z uszkodzeniem elementów infrastruktury wodociągowej w Skarżysku Kamiennej w Świętokrzyskiem.
10: Krzysztof Zasada razem z nami w przedpołudniowych faktach. Dzień dobry, Krzysztofie.
17: Dzień dobry.
10: Monitoring wykrył ich obecność w rejonie ujęcia wody miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, ale nie doszło tam do pokonania włazu zabezpieczającego ujęcie. Czy wiemy w tej chwili, kim są zatrzymani?
17: Tak, to 49-letni mężczyzna i jego syn w wieku 14 lat. Trwa wyjaśnianie, dlaczego znaleźli się na terenie ujęcia wody i dlaczego manipulowali przy elementach tego ujęcia. Policja uspokaja, że nie doszło do ingerencji w system wodociągowy Skarżyska Kamiennej. Mundurowi biorą pod uwagę wiele wersji. Na razie nie ma podstaw, żeby to działanie traktować jako sabotaż. Bardziej prawdopodobne jest to, że ojciec z synem próbowali ukraść elementy metalowe, by je potem sprzedać w punkcie skupu złomu.
10: Czy jazda samochodem to luksus? Takie pytanie stawiamy dziś w programie Twoje zdanie w naszej informacyjnej stacji RMF24.
9: Nasz żółto-niebieski wóz będzie przemieszczał się autostradą A2, na której obowiązują już nowe stawki opłat za przejazd. W nim nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. O czym będziesz rozmawiał z kierowcami?
18: Oczywiście o dzisiejszych nowych stawkach na autostradzie A2, ale nie tylko, bo jazda samochodem to coś więcej niż opłaty na bramkach. Jakie koszty trzeba ponosić za jazdę autem? Czy nie lepiej przesiąść się na komunikację miejską? Czy przyszli młodzi kierowcy zdają sobie sprawę, że kurs na prawo jazdy to dopiero początek drogowych wydatków? No i wreszcie, czy kierowcy planują sobie roczne opłaty za eksploatację auta? Po 12 zapraszam do radia RMF24. Czekamy również na głosy kierowców słuchających nas w trasie.
10: Numer SMS-owy 3322. Telefon 12 200 0012. Adres mailowy radio@rmf24.pl.
9: Tam zapraszamy do podzielenia się swoją opinią.
10: A Wrocław to pierwsze miasto, które dostało informacyjną stację RMF24. Jesteśmy tam na 95.1 FM.
9: Dzisiaj od rana nadajemy z naszego plenerowego studia na wrocławskim rynku. W faktach ponownie dzisiaj Martyna Czerwińska i Piotr Salak. Za chwilę kończymy akcję. Jak przywitał was dziś Wrocław?
19: Oj, głośno się tutaj zrobiło przed momentem. To miasto słynie z otwartości, więc było oczywiście też dużo gości, dużo historii o mieście, o jego mieszkańcach i poznaliśmy je z najlepszej strony.
20: Tej kolorowej, głośnej, jak chyba słychać, trochę zwariowanej, ale przede wszystkim pełnej ludzi, zwłaszcza teraz o 10, kiedy dosłownie sprzed naszego studia plenerowego rusza wielka parada krasnoludków. Pani Gargamel, pani będzie przewodziła tą grupą. Jaki jest wasz plan na tą paradę?
21: Oczywiście dobrze się bawić, jak co roku. My się tylko dobrze bawimy zawsze z tą grupą. My mamy czerwonego papa Smurfa i niebieską smurfetkę.
20: No to maszerujemy i... La, la, la, la, la, la.
19: Chcemy nagrać z miasta, w którym zawsze się coś dzieje.
9: Ale się uśmialiśmy.
20: Zamykamy nasze plenerowe studio, ale nie wyłączamy się z miasta. RMF 24 Wrocław gra dalej.
10: Super. I nieźle się bawi. Polecamy. Zapraszam już teraz na kolejne pełne wydanie Faktów.
9: Ono w RMF FM punktualnie o 11.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Słuchajcie, myślałem, że kliknąłem tę pogodę w nocy, no bo taka temperatura, proszę posłuchać, Katowice 13 stopni Celsjusza, to jest dzisiejsze maksimum, Szklarska Poręba będzie miała 13 stopni, w Zakopanem, w Wiśle tylko 11 stopni Celsjusza, ale im bardziej na północ, tym cieplej, w centrum kraju raczej tak 16-18, no właśnie na południu mnóstwo deszczu, a na północy mnóstwo słońca, nad morzem nawet 20 stopni. O ludzie, morze doczekało się, że jest najcieplejszym regionem kraju. Ja wiem, że wrzesień to też lato, ale nie mogło tak być w lipcu, w sierpniu, na naszych czasach. A przepraszam, akurat na naszych czasach 20 na termometrach nad morzem było. Byle do piątku. Daniel Dyk, dzień dobry. Zaraz wasza ulubiona Lola Young się pojawi w RMF-ie, a teraz Madonna. I wystarczy przymknąć oczy i przenieść się na piękną wyspę z naszych wakacji.

0: Przepraszam, która godzina?
1: Super godzina.
0: Już się kończy. Słuchajcie, ostatnia super godzina w tym tygodniu. I zostało ostatnie 10 minut, by złapać aż 1400 losów w ostatnim losowaniu w tym tygodniu. Dlaczego to jest takie ważne? Słuchajcie, 1 000 000 złotych albo 100 tysięcy złotych. Dzisiaj w sejfach albo to, tylko takie opcje. Czyli jesteście w finale i trafiacie 100 tysięcy.
2: I warto wierzyć, i warto marzyć, i moje marzenia się dzisiaj dzięki Radiu RMF spełnią.
0: Tak mówiła Aneta, jak trafiła swoje 100 tysięcy, a dzisiaj pieniądze marzeń to jest w ogóle minimum. Nieprawdopodobna sytuacja. Ja życzę nagrody głównej. Trzymam kciuki za wasz 1 000 000 złotych. Ślemy hasło RMF pod numer 7474 albo łapiemy to 1400 losów na www.rmf.fm. Finał marzeń dzisiaj. I chcecie w nim być, ja to wiem. 1400 szans, myślę, bardzo pomoże. RMF 7474.

0: myślę, że mogę wam zdradzić, że ten numer Meghan Trainor pojawi się w Tańcu z Gwiazdami, ale która para do tego zatańczy, która do niego właśnie trenuje, przekonamy się w niedzielę po 19.55 w Polsacie.
1: Byle do piątku, to już RMF FM. Byle do piątku, RMF FM. RMF FM.

0: Niemieckie słonice przeprowadziły się do Polski. No jak nie kliknąć? Słuchajcie, zoo w Duisburgu przeniosło swoje 3 słonice do zoo w Poznaniu. W Polsce, jak czytam, wygrały lepsze warunki. Ale że w naszym kraju mieszka się lepiej? Słonie już wiedzą, my wiemy. Tylko że właśnie nam, jak słoniom, nad Wisłą przydałoby się więcej siana.
1: Reklama.
2: Babciu, a dlaczego masz takie wielkie sztaby?
3: Bo wygrałam w RMF FM. Au!
2: Ojej, ty jesteś wilkiem.
3: Ale sztaby mam zaje fajne.
4: Złota kumulacja. Czekają nawet 1 000 000 złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
5: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
4: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
7: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowid spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii dobry plan wystarczy.
14: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Chcę rzucić palenia.
17: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.

0: żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
1: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów. 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: Zdobywasz 1 000 000 złotych albo 100 000 złotych. Dzisiaj tylko dwie opcje w sejfach. Albo to, albo to. No i ostatnie 1,5 minuty. Super godzina się kończy. Złapcie 1400 losów. RMF 7474.
5: RMF FM zawsze z tobą.
6: RMF FM zawsze z tobą.

O, wiemy, jak poszła matura. Dzisiaj uczniowie odbierają świadectwa. Poszło jak w ubiegłym roku. Zaraz konkrety. Karol G i Bruno Mars w RMF-ie.

0: ogłoszone ostateczne wyniki tegorocznych matur, także tych poprawkowych w sierpniu, także to nie dla wszystkich piątek super z oczekiwaniem na weekend, dla niektórych to sądny dzień. Dodam, że tak, świadectwo dojrzałości uzyskało 87%, to jest procent więcej niż przed rokiem, lepiej. Lepiej, ale żart w stylu już za rok matura, lepiej wypowiadamy w myślach, dobra?
1: Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20:00 w TVP2 i TVP VOD.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
10: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
11: Dźgnął ją kilkanaście razy.
12: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
9: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
13: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
9: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
14: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
16: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20:40 w TVP2.
17: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
1: reklamie.
18: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.
19: Komu do pracy, temu RMF FM.

tak jak śpiewa, tak właśnie jest. Pokochaliśmy ją na zawsze. Zalia, RMF FM, najlepsza muzyka. Za 8 minut zostało do 11, wtedy fakty, a w nich o kłopotach na trasach. Krajowa 15 okolice Milicza, Krajowa 90 na moście pod Kwidzynem. Wypadek z udziałem radiowozu. Kierowcy, zostańcie z nami. Powiemy, czy trzeba jechać objazdem.

0: Fakty RMF FM. Już za chwilę.
1: Sponsorem programu Tyle do Piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.
3: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: I jak się sprawdził nowy Changan?
5: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
6: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowit. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
11: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał, co sobie chcesz, trzy w jednym.
12: Prawdziwe historie pełne emocji. Aktorka Anna Maria Sieklus zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
13: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
12: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
14: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
15: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
16: Już prawie godzina 11, a więc czas posłuchać najnowszego wydania Faktu w RMF FM. Witamy, Ewa Kwaśny jest z nami.
17: I jestem, witam i zapraszam. Niebezpiecznie na polskich drogach. Groźne wypadki w Pomorskim i na Dolnym Śląsku. Na kolei więcej opóźnień niż zwykle. Po wypadku na Mazowszu trwa protest maszynistów. Co na to pasażerowie?
18: Uważam, że bardzo dobra forma protestu.
19: Chyba raczej nie.
17: Znamy wyniki poprawkowej matury i o tym też za moment, a w Faktach Kulturalnych RMF FM niebo nad Normandią i powrót po latach, czyli druga część totalnej magii. 4 osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej numer 90 w województwie pomorskim. Na moście pod Kwidzynem zderzyły się 2 samochody osobowe. Jeden z nich to samochód policyjny. Trasa między miejscowościami Jeleń i Baldram jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Prowadzono objazdy. Ciężarówka zderzyła się z autem osobowym na krajowej 15 w pobliżu Milicza w województwie dolnośląskim. 2 osoby zostały ranne. Droga jest zablokowana. Wyznaczono objazd trasami lokalnymi. Za godzinę kończy się protest maszynistów. Od północy pociągi w całym kraju zwalniają na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. To pokłosie wypadku w Sokolnikach Suchych, gdzie na przejeździe ciężarówka zderzyła się ze składem Intercity. Co o proteście mówią podróżujący dziś kolejami?
18: Uważam, że bardzo dobra forma protestu, dlatego że jeżeli nie ma takiej formy protestu, którą zauważy każdy człowiek, ona niknie w przestrzeni.
19: Chyba raczej nie. Wydaje mi się, że potem w jakiś sposób się to może negatywnie potem odbić i również na tych pracownikach kolei.
17: Na 12.20 zaplanowana jest konferencja prasowa ministra infrastruktury, który ma przedstawić szczegóły zmian w przepisach dotyczących przejazdów kolejowych. A ile pociągów zostało dziś odwołanych, ile jest opóźnionych, kiedy sytuacja na torach wróci do normy? Tuż po faktach gościem Tomasza Waryńskiego w Radiu RMF 24 będzie Mateusz Gdowski z biura prasowego PKP Intercity.
20: Taki jest świat. Takie są fakty.
17: Konwencja Partii Republikańskiej w Dallas zakończona. Tematem, który mocno rozgrzewał jej uczestników, wojna z Iranem. Sondaże pokazują, że zdecydowana większość Amerykanów nie popiera tego konfliktu i obawia się kłopotów dla amerykańskiej gospodarki. Wyborcy skrajnego skrzydła partii MAGA bronią jednak decyzji prezydenta. Z Dallas specjalny wysłannik RMF FM Paweł Żuchowski.
21: Dzień dobry. Najbardziej zagorzeli zwolennicy prezydenta mówią, że wojna leży w interesie USA, bo chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Chwalą Donalda Trumpa. Wszystko, co zrobił, służyło postawieniu Ameryki na pierwszym miejscu. Każdego, kto uważa, że to coś złego, chciałbym zapytać, czy Putin nie stawia Rosji na pierwszym miejscu? Czy Xi nie stawia Chin na pierwszym miejscu? Powiedział ten mężczyzna argument, że ceny paliw uderzają ludzi na całym świecie z powodu tego konfliktu, skomentował jedynie słowami: nie dbam o to. Cóż, jestem weteranem marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych i powiem tak. Najwyższy czas, powiedziała ta kobieta, uważa, że Trump powinien nadal atakować Iran. Z Dallas w Teksasie Paweł Żuchowski.
17: 60% absolwentów szkół średnich, którzy w sierpniu przystąpili do matury poprawkowej, zdało egzamin. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała dziś ostateczne wyniki matur z całej Polski. W sumie tegoroczny egzamin dojrzałości zaliczyło 87% zdających. Do tych wyników będziemy dzisiaj wracać w faktach RMF FM. A teraz czas już na fakty kulturalne, na które zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy Kasiu i na początek kinowe premiery weekendu.
22: Niebo nad Normandią to oparta na faktach opowieść o kulisach jednej z najważniejszych operacji wojskowych II wojny światowej. Ale to historia od innej strony. Skupia się na kwestii pogody. W gwiazdorskiej obsadzie są m.in. Andrew Scott i Brendan Fraser. Sandra Bullock i Nicole Kidman zobaczycie w drugiej części Totalnej Magii. Teraz siostry Owens jednoczą siły z nowym pokoleniem dorastających córek. W kinach od dziś także dwa świetne dokumenty. Będę jeszcze o nich mówić w faktach. Muzyka z seriali Stranger Things czy 1670, ale też kompozycje z filmów Davida Lyncha, z Chłopów i Wiedźmina. Od dziś do niedzieli w Trójmieście trwać będzie festiwal Brasswood Soundtracks.
23: To jest jakby muzyka filmowa, która wybrzmiewa w otoczeniu lasu i świateł i pewnej magii. To wszystko 12 w Operze, a jeszcze przed koncertem będzie parada, która przechodzi przez Sopot. Zapraszamy, żeby ludzie się przebierali za postacie filmowe swoje ukochane, także o 18 przez Mądziak idzie parada.
22: Zachęca muzyk Łukasz Luk Rostkowski, dyrektor artystyczny festiwalu.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry, byle do piątku w Radiu RMF FM. Co w tej godzinie, prócz najlepszej muzyki, ją mamy zawsze dla was. Od czego uzależniony jest prezydent? Marta Nawrocka powiedziała, nie tylko o snusach. No a teraz kultowy zestaw Dave.

0: Jak to dla was brzmi? Ktoś dziś na pewno wygra 1 000 000 złotych lub 100 000 złotych. Brzmi jak bajka, no nie? Ale jak my mówimy na pewno, to tak się stanie na pewno. W sejfach dzisiaj tylko dwie opcje. 100 000 złotych na samochód, na wkład w mieszkanie, na spłatę kredytu albo 1 000 000 złotych. To już na wszystko, co wam się od tak dawna marzyło. Uwaga! Ogłaszam szczęśliwe 13 minut. Jeśli teraz wejdziecie do gry, zyskacie aż 1013 losów. SMS z hasłem RMF ślemy pod 7474. Albo łapiemy ten bonus na www.rmf.fm. Warto tam się rozejrzeć po innych okazjach. Aha. 100 000 złotych, jeżeli wam się trafi, możecie wziąć w gotówce lub w złocie. W końcu to jest złota kumulacja RMF.fm. Możecie trzymać w kruszce, aż na przykład dzieci dorosną i wtedy spieniężyć zyskiem. To wy decydujecie. 100 tysięcy czeka, 1 000 000 czeka. RMF 7474.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Proszę Państwa, no jest, mamy sensację, mamy wydarzenie, mamy o czym mówić.
3: 3 razy więcej felietonów Krzysztofa Skiby w RMF FM.
2: I co ciekawe, mając starą twarz, można być nową twarzą w jakimś środowisku. Na przykład Skiba jest nową twarzą w RMF-ie, mimo że generalnie jestem twarzą dosyć już starawą.
3: Tej jesieni aż 3 razy w tygodniu rozprawi się z absurdami polskiej codzienności.
2: W realu Złota Polska Jesień to są ochlapane autobusy i wiatr, który porywa nam parasolki.
3: Świat według Skiby. Dziś po 15 w RMF FM.
4: Reklama.
5: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: 2 abonamenty w cenie 1 w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz 2 abonamenty w cenie 1, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii dobry plan wystarczy.
11: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm. Dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: Weekend. Wychodzisz po chleb, a wracasz z 3 serami, koszem grzybów, południowoamerykańską rośliną, której nazwy nie umiesz powtórzyć, i bez chleba. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
17: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
18: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
19: Czyta głos AI.
10: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.
3: RMF FM. Najlepsza muzyka.
4: Za 7 minut, pół do 12, jeśli czekacie na Oskara Cymsa, zamówiłem.

ostatnie 4 minuty, słuchajcie, by złapać 1013 losów. Dzisiaj ktoś z was na pewno wygra albo 100 tysięcy, to jest minimum w sejfach, albo 1 000 000 złotych, to jest maksimum. I nie ma innych opcji. Hasło RMF ślemy pod numer 7474.

Obiecałem Oskara Cymsa, jest Oskar Cyms. No i obiecałem wrócić do wywiadu pierwszej damy. Od czego uzależniony jest prezydent? Było takie pytanie. Marta Nawrocka zaskoczyła odpowiedzią. O snusach męża powiedziała: wszyscy o nich wiedzą, to jest taki jego zwyczaj jak kawa, a tak naprawdę to uzależniony jest zupełnie od czegoś innego. Od książek, od sportu. Snusy, książki, sport, nie wiem, czy nie za dużo tych pasji, coś bym rzucił.

mam dla was muzyczną petardę. Znamy i lubimy Bonnie Tylera i Need a Hero. Często gości na naszej antenie, w wielu filmach także się pojawia, ale nie w takiej wersji. Słuchajcie, wszyscy trenerzy programu The Voice of Poland zaśpiewają to w najbliższym odcinku. Może fragment?

0: brzmi refren, oryginalna wersja, a jak brzmią solowe wykonania w zwrotce, no to już usłyszymy jutro wieczorem w telewizyjnej dwójce.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
3: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Chcę rzucić palenia.
10: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
13: Desmoxan. I już nie palisz.
14: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
15: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
16: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
17: RMF FM. Najlepsza muzyka. Byle do piątku.

0: reklama.
1: Teraz netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.

0: Serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
2: Na rondzie trzeci zjazd.
3: Żona mówi drugi.
2: A kto prowadzi?
3: Ja.
2: I jak ci idzie?
4: Nie wszystkie rozmowy w samochodzie są łatwe. Zgłośnij RMF w trasie. Po 15 w sobotę i niedzielę.
5: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
6: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: Po reklamie.
11: Już prawie godzina 12, więc dajmy głośniej, posłuchajmy faktu w RMF FM w samo południe. Zaprasza Ewa Kwaśny.
12: Ewakuacja przedszkola w Mysłowicach. Za chwilę o szczegółach opowie nasz reporter. Nawet kilkugodzinne opóźnienia pociągów związane z protestem maszynistów po tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych. Dziś 11 września, 25 lat temu, terroryści zaatakowali Stany Zjednoczone.
13: Nowy Jork, który był zadymiony, zapylony, który po prostu panował chaos.
12: W tych faktach także wiadomości dla kierowców w Małopolsce i ważne informacje dla pań dotyczące zabiegów kosmetycznych. Ewakuacja dzieci i pracowników jednego z przedszkoli w Mysłowicach na Śląsku. Powodem jest nieszczelność gazu. Reporter RMF FM Marcin Buczek teraz na linii. Witamy.
14: Jestem, dzień dobry.
12: Marcinie, ile osób ewakuowano?
14: Ewakuowanych jest 45 osób, 10 dorosłych i 35 dzieci. Wszyscy wyszli na zewnątrz jeszcze przed przyjazdem strażaków. Jak przed chwilą powiedział mi jeden z nich, stwierdzono tam nieszczelność jednego z elementów sieci gazowej, który znajduje się na zewnątrz budynku. Na miejsce wezwano już pogotowie gazowe.
12: W Mysłowicach strażacy odebrali dziś więcej zgłoszeń dotyczących właśnie gazu.
14: Tak, ale to osobna sprawa. Zgłoszeń jest już kilka z różnych rejonów miasta. Mowa jest o wyczuwalnym zapachu gazu, ale strażackie urządzenia nie wykazały tam ulatniania się gazu. Najprawdopodobniej zatem chodzi tu o prowadzone w Trzebini, w jednym z zakładów, prace związane z oczyszczalnią ścieków. Jednym ze skutków ubocznych ma tam być zapach przypominający ulatniający się gaz, a wiatr nawiewa te wyziewy właśnie w stronę Mysłowic.
12: To fakty w RMF FM. Właśnie powinien kończyć się protest maszynistów zorganizowany po tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Pociągi, przypomnijmy, przejeżdżając przez przejazdy kolejowo-drogowe, zwalniały do 20 km na godzinę. To spowodowało opóźnienia w kursowaniu składów. Ponad 4 godziny opóźnienia ma pociąg Ślązak ze Szczecina do Przemyśla. Ponad godzinę opóźnia się skład z Przemyśla do Ustki. To pociągi, które przejeżdżają przez Katowice. Tam na dworcu pasażerowie, jak w całej Polsce, sprawdzają informacje o utrudnieniach związanych z protestem maszynistów po tragicznym wypadku w Sokolnikach.
15: Dopiero zaczynamy czekać, ale opóźnienie już mamy pół godziny.
16: Panie, mają opóźniony pociąg?
17: 40 minut, bo mamy przesiadkę we Wrocławiu i mamy 10 minut na przesiadkę, nie?
16: To może się nie udać.
17: No raczej się nie uda.
18: Niektóre panie, co jechały ze mną z Lęborka, nie zdążyły na pociąg. I pan przeprosił, no i czekały godzinę.
16: A czy taka akcja może pomóc?
18: No może, żeby psychicznie zrozumieć, żeby ludzie w końcu trochę zwolnili i myśleli na tych przejazdach.
12: Z pasażerami na dworcu w Katowicach rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek.
19: Fakty, które przeszły do historii.
12: W kalendarzu 11 września mija dokładnie 25 lat od zamachu na amerykańskie wieże WTC. W Warszawie część mieszkańców zostawia dziś kwiaty przed amerykańską ambasadą oraz przed pomnikiem Jerzego Waszyngtona. Wspominają też wydarzenia sprzed ćwierć wieku.
20: Patrzyłam na ekran, pomyślałam o moim tacie, z uwagi na to, że mój tato mieszkał tam, w Newarku. Tam moja siostra również mieszkała.
21: Zadzwoniła pani do nich wtedy?
20: Tak. Oni to bardziej przeżywali.
22: Byłem w Nowym Jorku tego feralnego dnia.
21: Jaki obraz został przed oczami po tych 25 latach?
22: Nowy Jork, który był zadymiony, zapylony, w którym po prostu panował chaos.
20: Są wspomnienia z uwagi na to, że byłam w Stanach Zjednoczonych i byłam na tym miejscu. Widziałam, jak to zostało odnowione.
21: Dzisiaj jeszcze ta data 11 września kojarzy się pani z tamtym wydarzeniem?
20: Tak. Dobrze, że o tym się wspomina. I wspomni o ludziach, tak, którzy tam zginęli przede wszystkim.
12: Usłyszał nasz reporter Michał Dobrołowicz. W wyniku ataku terrorystycznego zginęło wtedy prawie 3 tysiące osób, a ponad 6 tysięcy zostało rannych. Utrudnienia na autostradzie A4 w Małopolsce na węźle Kraków-Bieżanów na zjeździe z A4 na S7. Ciężarówka uderzyła w bariery i blokuje pas ruchu z Rzeszowa w kierunku Nowej Huty. Nikomu na szczęście nic się nie stało, ale usunięcie ciężarówki może potrwać kilka godzin. Na koniec tych faktów istotna wiadomość dla pań.
23: Regularne zabiegi przedłużania rzęs mogą prowadzić do problemów zdrowotnych.
12: W studiu Grzegorz Jasiński i najnowsze wyniki badań naukowych właśnie na ten temat. Witamy cię. Grzegorzu, jak rozumiem, nie chodzi o wybór, uroda albo zdrowie.
23: Chodzi o podkreślenie, że sztuczne rzęsy wymagają pielęgnacji. Badania prowadzone na Uniwersytecie w ukraińskiej Winnicy pokazały, że u większości młodych kobiet korzystających z tej popularnej metody stwierdzono obecność roztoczy Demodex folliculorum na rzęsach. Pasożyty mogą wywoływać podrażnienia skóry, świąt, zaczerwienienie i blokować gruczoły produkujące ochronne dla oka substancje. Co ważne, sama obecność roztoczy nie zawsze oznacza chorobę, bo one są naturalnym elementem mikroflory skóry. Problem pojawia się, gdy jest ich za dużo i wywołują stan zapalny. Autorzy podkreślają, że kluczowa jest odpowiednia higiena powiek, codzienne oczyszczanie rzęs specjalnym żelem i w razie problemów wizyta u okulisty.
12: O czym informował Grzegorz Jasiński. Dziękujemy ci. Więcej informacji na ten temat znajdziecie również na rmf24.pl.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor napędów do bram marki DEA. Eltrox.pl.
27: W byle do piątku o tej porze wybieramy zwykle Miss Weekendu, czyli czy piękniejsza sobota, czy może niedziela ładniejsza. Dzisiaj wybór nie jest łatwy, zważywszy, że jednak trwa lato. Słuchajcie, jutro we wschodnich województwach deszcz, deszczowe chmury właściwie przykrywać będą szczelnie niebo i tak 16 stopni na Lubelszczyźnie, 14 na Podkarpaciu, 19 na Podlasiu, maksymalnie do 21, w niedzielę od 18 do 21 deszcze na zachodzie.
24: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor napędów do bram marki DEA. Eltrox.pl.
27: Tu byle do piątku, Daniel Dyk, dzień dobry. Wrócę jeszcze myślami do faktów, bo dzisiaj jedna z tych dat w historii, że właściwie każdy pamięta, gdzie był 11 września 2001 roku, gdy to się stało i każdy pamięta, co wtedy robił. 25 lat minęło, niewiarygodne. A właśnie pamiętacie, w jakich okolicznościach ta informacja was została? 3322.

aż mam ciarki, jak czytam. 11 września we wspomnieniach słuchaczy. Obsługiwałem w Częstochowie jako młody kelner grupę z USA. 40 osób z wycieczki oglądało wydanie specjalne programu z atakiem. Nic nie rozumieli, płakali i oglądali. Nigdy nie zapomnę. Pamiętam, że wróciłam koło 15 do domu ze szkoły i zobaczyłam, że rodzice coś oglądają. Tato z taką zadumą odpowiedział: dziecko, to nie film. Byłem z żoną na porodówce, nasza córka kończy dzisiaj 25 lat. Są dobre wiadomości i dobre wspomnienia. Było bardzo pusto na mieście, wracałem wtedy z praktyki i usłyszałem w autobusie, kierowca miał włączony RMF FM i wszystko było podawane w faktach i na bieżąco. Pozwolę sobie na osobiste wspomnienie, bo ja też wtedy słuchałem faktów. Jako młody chłopak jechaliśmy ze znajomymi na wycieczkę na Hel, na dwa samochody. Nie było komórek, więc słuchaliśmy w aucie i dopiero na postoju wymienialiśmy się informacjami, jakie wyłapaliśmy. Nikt nie mógł wierzyć i do dzisiaj pewnie nie może, jak bardzo tego dnia zmienił się świat.

0: jest w tym numerze wariat. Eminem, w RMF FM, ale postaram się poszaleć bardziej. Przypomnijcie sobie swój numer telefonu. To ma teraz duże znaczenie. Większe niż zwykle. Bo dzisiaj jest ten piątek z super finałem tygodnia. W sejfach dzisiaj mamy tylko dwie opcje. Albo ktoś z was trafi 100 tysięcy złotych, nie ma mniejszej sumy, albo 1 000 000 złotych. Tylko dwie potężne kwoty. No a teraz numer telefonu. Ogłaszam szczęśliwy numerek 2 i 5. I to działa 10 minut. A jak działa? Już tłumaczę wszystko. Każdy, kto teraz wejdzie do gry i przyśle SMS z hasłem RMF pod numer 7474, zyska aż 1200 losów w dzisiejszym losowaniu. Ale kto ma 2 i 5 w swoim numerze, ten podwaja ten bonus, czyli aż 2400 szans na 1 000 000 złotych. Albo na 100 tysięcy, podkreślam, nie ma innych kwot w sejfach i to jest najpiękniejsze. Te cyfry nie muszą być po kolei, nie muszą być obok siebie. Ważne, żeby było 2 i 5. To działa też na www.rmf.fm. Albo 1200 losów, albo 2400 losów. Albo 100 tysięcy złotych wygrana, albo 1 000 000 złotych w sejfach. Mówiłem, że 10 minut, więc nie odkładajcie tego na najpóźniej. To najlepsza okazja. RMF 7474.
1: Reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
3: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie 3.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Dzieciaki Bystrzaki mają dla was kolejne życiowe porady.
8: Żeby być potem takim dobrym człowiekiem i być po prostu dobrym, to by było takie dobre.
7: O, dobre! Dzieciaki Bystrzaki. Już w niedzielę po 8 w RMF FM.
9: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
10: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na was w Biedronce.
11: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego zwiger.pl.

0: i o wiele więcej na co dzień. Tuszy za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku, karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.
3: Trwa byle do piątku w RMF FM.

Półtorej minuty i zniknie. Najlepszy bonus. Szczęśliwy numerek w Radiu RMF FM 2 i 5. Macie dwójkę w swoim numerze telefonu? Macie piątkę? No to zyskujecie najwięcej losów dzisiaj. 2400. A dzisiaj w sejfach tylko dwie kwoty. 100 tysięcy złotych i milion złotych. Albo to ktoś na pewno wygra. Warto dać sobie szansę. RMF 7474.

0: Dostałem od słuchaczki lifehacka, więc i z wami się podzielę, bo to i pora obiadowa. Przypalony garnek do wyrzucenia, wystarczy ziemniak i sól, by lśnił. Wczytałem się, zalewa się dno gorącą wodą, wsypuje się sól, a później przekrojonym ziemniakiem trzesie i to podobno schodzi do czysta. To bardzo ciekawe, bo ja właśnie gotowałem ziemniaki z solą i to po tym mam przypalony garnek.
1: Reklama.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
12: Wszystko, czego dziś chcesz.
13: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
17: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
18: Świat przyspieszył. Konflikty też. Dlatego warto słuchać tych, którzy znają geopolitykę z doświadczenia. Magierowski i Parafianowicz. Bez doktryny. Oglądaj w każdy piątek o 20 na wp.pl.
19: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
20: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
21: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
20: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
22: Po reklamie.
23: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.

Dzisiaj protest kolejarzy po wypadku i to temat z faktów o 13, ale nie uwierzycie, mamy kolejne zderzenie na przejeździe kolejowym w Zabrzu. Zaraz szczegóły, zostańcie z nami.

0: Sponsorem programu Tyle do Piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Reklama. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Czego pragną kobiety? Trochę już wiemy, ale sprawdzamy dalej. W niedzielę po 10 w RMF FM.
4: Świetnego samopoczucia od porannej toalety aż do wieczornej kąpieli życzy Geberit. Lepiej dla Ciebie.
5: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
6: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Anna Maria Sieklucka i jej goście w rozmowach pełnych empatii, czułości i odwagi. PS I Love You by Ama. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale! Kupujemy!
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Po reklamie.
9: Już prawie godzina 13. Czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM i wszystko, co najistotniejsze o tej porze ma dla nas Ewa Kwaśny.
10: Na początek minister infrastruktury o propozycji zaostrzenia przepisów po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych. Na miejscu wypadku natomiast jest reporterka RMF FM. Sprawdzimy, jak wygląda usuwanie skutków środowego zderzenia pociągu z ciężarówką. Kolejne podziemne wstrząsy w kopalni Janina w Libiążu w Małopolsce. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Mamy też ostrzeżenia dla kierowców o utrudnieniach w Zachodniopomorskiem. Minister infrastruktury zapowiada zaostrzenie przepisów w związku ze środowym wypadkiem w Sokolnikach Suchych. Ciężarówka na przejeździe kolejowym zderzyła się z pociągiem Intercity i jedna osoba zginęła. Konferencji Dariusza Klimczaka przed siedzibą PKP w Warszawie przysłuchiwał się nasz reporter Jakub Rybski. Witamy cię.
11: Zgadza się, dzień dobry.
10: Kubo, co minister mówił o terminach w tej sprawie?
11: Minister infrastruktury powiedział, że chciałby przedstawić pierwszy projekt zaostrzający kary dla kierowców jak najszybciej, prawdopodobnie już na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów w przyszłym tygodniu. Później ustawa trafi do Sejmu, ale ma być traktowana przez posłów priorytetowo.
10: A co będą zakładały nowe przepisy?
11: Dariusz Klimczak zapowiedział, że wjechanie na przejazd kolejowy na czerwonym świetle ma być karane utratą prawa jazdy.
12: Widzimy, jakie to jest groźne i widzimy, że niestety mimo tak drastycznych przykładów wciąż zdarzają się przypadki.
11: Nowe zmiany będą zakładały także kary dla pieszych oraz użytkowników rowerów i hulajnóg, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych. Sprzed siedziby PKP w Warszawie Jakub Rybski.
10: Na miejscu środowego wypadku w Sokolnikach Suchych jest reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Witamy cię.
13: Dzień dobry.
10: Agnieszko, na czym teraz polegają prace służb?
13: Trwa naprawa torowiska i ustawianie wagonów na szynach. Przed chwilą właśnie jeden z wagonów został postawiony przez wielki dźwig kolejowy na torach i już został odholowany. Na torowisku jest jeszcze drugi wagon, którego koła nadal są poza szynami. Pewnie i ten wkrótce zostanie przeciągnięty po torach w inne miejsce. Nieco wcześniej widziałam, jak żółta długa maszyna wyrównywała tory i wymieniała zniszczone betonowe podkłady kolejowe na nowe. Nieco dalej od przejazdu drogowego przez tory, na górze skarpy kolejowej, przewrócona na bok, leży lokomotywa wykolejonego pociągu. Obok niej znajdują się następne trzy wagony stojące na kołach na polu. Sokolnik Suchych, Agnieszka Wyderka.
10: Aktualny obraz faktów. Zderzenie ciężarówki i auta osobowego na przejeździe kolejowym w Zabrzu. Jedna osoba jest w tej chwili badana przez ratowników. Ruch pociągów nie został tam wstrzymany. Bus i dwa auta osobowe zderzyły się na trasie S11 w pobliżu miejscowości Dobrogoszcz w Zachodniopomorskiem. Jedna osoba ucierpiała. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Do dwóch wstrząsów doszło dziś przed południem w kopalni Janina w Libiążu w Małopolsce. Miały mniejszą energię niż wstrząs odnotowany wczoraj. Jak usłyszeliśmy w południowym koncernie węglowym, nikomu nic się nie stało. Przyjazda autem przy dzisiejszych cenach paliw i pozostałych kosztach staje się powoli luksusem? Takie pytanie stawiamy w naszym informacyjnym radiu RMF 24. Tam jeszcze przez godzinę trwa cotygodniowy program Twoje zdanie, w którym głos zabierają nasi słuchacze.
3: Patrząc na ceny paliwa, to tak, tak, zgadza się.
14: Czyli trzeba mieć w portfelu, żeby zalać do baku.
3: Tak, pieniążki trzeba mieć.
15: No nie jest tanio, niestety.
16: Na co najwięcej wychodzi? Na paliwo? Ubezpieczenie? Żona odpowiada, że na paliwo pilnuje. No,
17: nie, no na więcej teraz na paliwo przy cenach, no bo tak.
18: To zależy, kto ma, jakie ma auto, nie? Bo nasze trochę pali.
10: Usłyszał nasz wielkopolski reporter Benjamin Kubiak-Piłat. A w faktach za godzinę zajrzymy do stolicy Dolnego Śląska.
19: Krasnale przejmują władzę we Wrocławiu!
10: Tam rozpoczął się 17 już festiwal krasnoludków.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: I krasnoludki podpowiadają świetne informacje, że weekend jakby bliżej. Tu byle do piątku, Daniel Dyk, dzień dobry. W pracy należy nam się to, co ulubione. Najlepsza muzyka w RMF FM. For the Cause już teraz, a zaraz do pośpiewania będzie hit tego lata. Nareszcie. Yes.

0: Justin Bieber z amerykańskiego stanu Kanada, jakby sobie marzył, wiecie kto. Właśnie, zagrożenia AI. Co sądzi prezydent USA? Obiecałem z tym wrócić. Donald Trump nie obawia się, że rozwój sztucznej inteligencji może doprowadzić do zagłady ludzkości. Uspokaja. Z tych ust ja bym zaczął lekko panikować.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Tego jeszcze nie było. Hit Blender. Jeden fotel DJ-ski i trzech gości. Opyrcha.
3: Ja gram tylko hot numery.
2: Jędrych.
4: Ja lecę z evergreenami.
2: Rybak.
5: Ja zagram to, co lubicie.
2: A każdy z nich ma 120 minut, by cię przekonać. Czas leci, chłopaki. Hit Blender. Nowy program w RMF FM. Zapodaj dziś po 19.
6: Reklama. Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.

0: jabłka wczesne 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
2: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
3: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
4: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
3: To będzie dla mnie zaszczyt.
5: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
6: Moja żona pojechała dzisiaj na grzyby. Ostatnio, kiedy wybrałaś na taką wyprawę, to przywiozła 8.
7: Bo w odpoczynku liczy się jakość, nie ilość. A ty, jaki masz przepis na weekend? Opowiedz na www.rmf.fm. Sprawdzimy go już w sobotę po 7 w RMF FM.
8: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
9: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
13: Ascorvite Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi. Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
17: RMF FM gramy tak.

milion złotych czy 100 tysięcy złotych? Nie pytam, co byście woleli, bo to jakby jasne, ale ktoś ze słuchaczy wygra. Tylko te dwie opcje dzisiaj. Przed nami ostatni w tym tygodniu finał złotej kumulacji i właśnie te dwie sumy w sejfach. 100 tysięcy, nie ma mniej, jest tylko więcej i to więcej to jest wymarzony milion złotych. No i mam ostatni bonus dla słuchaczy byle do piątku, więc ten bonus musi być mocny. Uwaga, 13 minut wystartowało i każde wejście do gry to teraz nie jeden los, a aż 1350 losów. Wystarczy wysłać hasło RMF pod numer 7474 i już. Albo zagrać na www.rmf.fm. Też wpadnie 1350 losów. No bardzo bym chciał, żeby ktoś ze słuchaczy tego programu rozbił dzisiaj bank. Także to jest ostatnia ode mnie szansa na finał, na milion złotych lub na 100 tysięcy. Trzymam kciuki. RMF 7474.

0: słuchajcie, ponad 1000 pracowników potrzebnych strażakom. Właśnie czytam, że nie ma chętnych, a kuszą pensjami na start ponad 6000 zł, potem nawet 31 tysięcy złotych, zależy oczywiście od awansów, drogi zawodowej, ścieżki, i nie ma chętnych, słuchajcie. Przypomnijcie mi, strażak to jest zawód najwyższego zaufania publicznego, wyżej niż wszyscy inni, od lat zawsze w czołówce, prawda? Dobrze kojarzę. Apeluję, ludzie, 1000 ludzi, dajcie sobie zaufać.
1: Reklama.
2: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kaciewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20.40 w TVP2.
4: Teraz netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
9: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
15: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
16: Pędel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
17: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
16: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przecięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
14: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
18: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
19: O, ale że to tak dla mnie?
18: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
2: Mamy niskie ceny.
15: Dobra droga.
1: droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: Po reklamie.
0: Zostały ostatnie 4 minuty, gdy zyskujecie mnóstwo losów, aż 1350. Zostało nam ostatnie losowanie w tym tygodniu i ktoś na pewno wygra albo 100 tysięcy, albo 1 000 000 złotych. Nie ma innych kwot w sejfach. RMF 7474. Może, żeby łatwiej się liczyło, do końca tej piosenki 1350 losów. RMF 7474.

0: Pum Pum Girl.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Proszę Państwa, no jest, mamy sensację, mamy wydarzenie, mamy o czym mówić.
3: 3 razy więcej felietonów Krzysztofa Skiby w RMF FM.
2: I co ciekawe, mając starą twarz, można być nową twarzą w jakimś środowisku. Na przykład Skiba jest nową twarzą w RMF-ie, mimo że generalnie jestem twarzą dosyć już starawą.
3: Tej jesieni aż 3 razy w tygodniu rozprawi się z absurdami polskiej codzienności.
2: W realu Złota Polska Jesień to są ochlapane autobusy i wiatr, który porywa nam parasolki.
3: Świat według Skiby. Dziś po 15 w RMF FM.
1: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowid. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
7: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Dzieciaki Bystrzaki mają dla Was kolejne życiowe porady.
9: Żeby być potem takim dobrym człowiekiem i być po prostu dobrym, to by było takie dobre.
3: O, dobre! Dzieciaki Bystrzaki. Już w niedzielę po 8 w RMF FM.
10: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
11: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce.
12: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Czy podczas wojny kokoszej walczono o drób z wolnego wybiegu?
3: Radiowcy bez cenzury mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
16: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
1: Po reklamie.
17: Już prawie godzina 14, więc zapraszam na fakty RMF FM w imieniu Ewy Kwaśny.
18: Zapraszam. Mamy nowe fakty w sprawie Ukraińca, który próbował wejść na teren salonu przemysłu obronnego w Kielcach z magazynkiem z amunicją. Awantury przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Sytuację śledzi reporter RMF FM. Jak w USA mówi się o zamachach z 11 września, opowie o tym nasz korespondent. A we Wrocławiu bawią się miłośnicy krasnoludków.
19: Widać, jak ile jest radości, szczęścia u nich.
18: Wybiła 14. Straż Graniczna chce umieszczenia w zamkniętym ośrodku dla cudzoziemców Ukraińca, który próbował wejść na teren Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach z magazynkiem załadowanym ostrą amunicją. 44-latek usłyszał zarzuty nielegalnego posiadania amunicji. Został zwolniony. Zastosowano wobec niego dozór i zakaz opuszczania kraju. Krzysztof Zasada przynosi tę informację. Witamy, Krzysztofie.
6: Dzień dobry.
18: Dlaczego mężczyzna ma trafić do strzeżonego ośrodka?
6: Komendant Straży Granicznej podjął decyzję administracyjną o wydaleniu mężczyzny
0: mężczyzny ze względu na to, że zagraża on bezpieczeństwu państwa. Prokuratura natomiast nie zdecydowała się na zmianę środków zabezpieczających i Ukrainiec nie może wyjeżdżać z Polski. Ma też wciąż zatrzymany paszport. W tej decyzji komendant nie określił więc terminu przekazania 44-latka ukraińskim służbom i zdecydował, że na deportację będzie czekał w ośrodku dla cudzoziemców. Oznacza to, że śledczy nie zakończyli jeszcze wyjaśniania, dlaczego mężczyzna chciał wejść z amunicją na teren targów tuż przed oficjalnym otwarciem imprezy z udziałem przedstawicieli rządu. Jak usłyszałem, podejrzany złożył wyjaśnienia, współpracuje ze śledczymi, jednak nie ujawniają oni jego tłumaczeń. Wciąż są weryfikowane, usłyszałem.
18: A teraz uwaga kierowcy. Trzy samochody osobowe zderzyły się na trasie S1 w pobliżu węzła Lotnisko w Śląskiem. Zablokowany jest pas w kierunku Pyrzowic.
20: To budzi kontrowersje.
18: Awantura i pikieta przed siedzibą Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Chodzi o sprawę zmiany rektora tej publicznej uczelni, która kształci kadry m.in. dla służby więziennej i innych służb. Ministerstwo Sprawiedliwości odwołało Michała Sobińskiego i powołało nowego rektora, Sławomira Cudaka. Sytuację przed siedzibą uczelni przy ulicy Karmelickiej w stolicy śledzi nasz reporter Michał Dobrowicz.
21: Tu jest ponad 100 osób, wśród nich posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie uznają tej zmiany i nie chcieli dziś, by nowy rektor został wpuszczony do budynku uczelni. Posłowie PiS zapowiadają interwencje poselskie. Teren wokół uczelni cały czas zabezpiecza policja. Jednocześnie dostałem informację z Ministerstwa Sprawiedliwości, że nowy rektor próbuje wykonywać swoje obowiązki zgodnie z prawem, a protestujący utrudniają to. I dlatego na miejsce zostali wezwani właśnie funkcjonariusze policji. Resort Sprawiedliwości przekonuje, że zmiany na stanowisku rektora są zgodne z prawem, a pikietujący zapowiadają, że będą tutaj protestować jeszcze przez co najmniej kilka godzin. Sprzed siedziby Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, Michał Dobrowicz.
18: Dziś 25. rocznica ataków na USA z 11 września 2001 roku. W Stanach Zjednoczonych trwa dyskusja o tym, jak opowiadać o tym tragicznym dniu. Za oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
22: Dzień dobry. W części Stanów szkoły mają obowiązek uczyć o zamachach i ich konsekwencjach. Gdzie indziej decyzję pozostawiono lokalnym władzom i nauczycielom. Peter Fulon, dyrektor jednej ze szkół, podkreśla. Historia ma znaczenie. Myślę, że żyjemy w czasach, w których uczniowie chcą rozumieć historię naszego kraju, a szczególnie ten dzień, który odmienił życie nas wszystkich. I właśnie lekcje coraz częściej skupiają się nie tylko na tym, co wydarzyło się tamtego dnia. Dotyczą również wojen, bezpieczeństwa, praw obywatelskich i świata, który powstał po 11 września. Dla dzisiejszych 20-latków to już nie pamięć. To historia, której znaczenia dopiero się uczą.
18: A teraz wracamy do kraju, przenosimy się do stolicy Dolnego Śląska. Bajkowe, kolorowe i ulubione święto wielu najmłodszych wrocławian właśnie wystartowało. To już 17. festiwal krasnoludków. Radosny pochód dotarł do Parku Staromiejskiego, gdzie przez 2 dni będzie działa się magia.
23: Krasnale przejmują władzę we Wrocławiu!
24: Założyły Wrocław. I dzisiaj przejęły klucze do miasta. Przygotowani jesteście, widzę. Dzieci czerwone czapki mają na głowach.
25: Tak, przygotowane, przebrane, nawet z krytkami, bo chcemy zostawić ślad po nas.
24: Dla dzieci to duża frajda?
25: Ogromna. Widać, jak ile jest radości, szczęścia u nich.
26: Tak fajnie jest tutaj, że wszystko się dzieje, że tak jak impreza.
18: Z miłośnikami krasnali rozmawiała nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Legendarni muzycy i charyzmatyczny ksiądz. W kolejnych faktach RMF FM usłyszycie o wyjątkowych bohaterach filmów dokumentalnych, które właśnie mają swoją premierę. Zapraszam.
27: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Daniel Dyk, bardzo serdecznie dziękuję, ale to oni ogłoszą weekend.
28: Bardzo nam miło w takim razie. W takim nietypowym składzie jak na wrzesień. Ola Filipek.
29: I Mateusz Opyrchał. No i same dobre wiadomości na dzień dobry.
28: Na dzień dobry niespodzianka. Jedna z najważniejszych, najdroższych autostrad w Polsce będzie darmowa dzięki nam być może.
29: Za chwilę powiemy, która. Bądźcie z nami.

0: Jeśli szybkie piątkowe zakupy, to tylko z lepszą połową dnia. Mango do koszyka i cyk, Sylwia Grzeszczak, proszę. I to jest hit, słuchajcie. Kojarzymy autostradę A4, relacja Kraków-Katowice.
1: No oczywiście, wiecznie remontowana i pewnie dlatego najdroższa autostrada w Polsce.
0: Otóż nie.
1: Nie?
0: Trzymajcie się, czego możecie. Od 16 marca będzie bezpłatna, tak obiecuje minister infrastruktury.
1: Ale słuchajcie, nie wiem jak wy, ja naprawdę mogę zapłacić, serio, tylko niech w końcu skończą ten remont.
2: Lepsza połowa dnia. Niech moc będzie z wami.

0: co słychać piątek w głośnikach. Dua Lipa. Są ostateczne wyniki matur, ale za chwilę sprawdzimy spokojnie, żebyście też mieli coś z tego weekendu.
1: A teraz odkrywamy przed wami sekrety tańca z gwiazdami. Znamy kolejną piosenkę, która pojawi się już w niedzielę o 19:55 na parkiecie telewizji Polsat. Gotowi? No to są właśnie te dźwięki.
0: To będzie noc.

0: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
1: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a siedmiodniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Do celu pozostało 8 godzin i 12 minut.
10: A jakaś dobra wiadomość?
9: Tak, nie wracasz piechotą i masz RMF FM.
11: RMF w trasie. Twój program na dobre i na złe. W sobotę i niedzielę po 15:00.
12: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlmyślnik.malina.pl.
13: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15:55, a o 16:55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
14: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
15: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
14: Znaczy, Frosta kupiłeś?
15: Proszę, się nie da.
16: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
17: W świecie globalnych konfliktów i samozwańczych ekspertów rzetelna analiza jest bezcenna. Geopolitykę tłumaczą Magierowski i Parafianowicz. Bez doktryny. Oglądaj w każdy piątek o 20 na wp.pl.
18: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
19: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
20: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: Po reklamie.
22: Lepsza połowa dnia w RMF

0: tak odetchnął. Chyba sobie zdał sprawę, że jest weekend za rogiem.
1: A, bo dzisiaj piątek w kalendarzu, jak my czekaliśmy razem z wami na ten dzień. Warto było czekać na piątek, bo dzisiaj, o, będzie grubo w naszych sejfach.
0: W sejfach tylko dwie opcje. Ktoś na pewno wygra 100 tysięcy w złocie albo w gotówce.
1: W finale sami zdecydujecie.
0: Sami zdecydujecie, sami. To jest hit. Albo milion złotych.
1: Ja bym na przykład złoto wolała, jakbym miała wybór. Ja wolę wszystko, co się
0: fajne,
1: śmieci.
0: Ale nie wolałabyś auta za 100 tysięcy na przykład, albo nowej kuchni?
1: A ty widziałeś kiedyś, jak lśni sztabka złota?
0: Takiej sztabki nigdy.
1: Nie trzeba jej sprzątać i zawsze zimą odpala, no?
0: No chyba, że chcecie milion złotych, okrągły milion. Zrobicie, co chcecie, to jest wasz wybór, tylko żeby go mieć, trzeba najpierw wejść do gry.
1: Finał coraz bliżej. Po 16. Coraz mniej czasu zostało, żeby zagrać w tym najważniejszym finale tygodnia.
0: Ja bym już klikał www.rmf.fm i wchodził do gry na
1: dziś
0: waszym miejscu.
1: Po prostu trzeba zagrać. Zwłaszcza, że przez najbliższe 7 minut pomnożymy razy 1100 każde RMF, które wyślecie pod 7474.
2: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Weekend. Wychodzisz po chleb, a wracasz z trzema serami, koszem grzybów, południowoamerykańską rośliną, której nazwy nie umiesz powtórzyć, i bez chleba. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
4: Nevit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.nevit.pl.
5: Czyta głos AI. Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
6: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury. Kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
11: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
12: Mm-hmm.
13: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
12: O.
13: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: W Leroy wałkujemy temat fat. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz. Farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowy luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca. O reklamie.
6: A my już wiemy, że myślicie tylko o piątkowym wieczorze i o tym weekendzie. No spokojnie, przecież słuchajcie, jak jesteście do piątej w pracy, to jeszcze tylko 2,5 godziny.
7: Prognozy niecałe. Nie są sprzyjające, ale to jest kawałek, który zawsze robi ciepełko na serduchu.
6: Careless Whisper. Uwielbiamy. Lepsza połowa dnia. Ola Filipek
7: i Mateusz Operchał.
6: Dajcie głośniej.

0: za chwilę fakty, bo 11 minut zostało nam do 15 w lepszej powiedzi. Tymczasem czytamy o tym, że maturę zdało 87% tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. To są informacje od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
1: Ale czemu od razu tak ofensywnie?
2: Mówię tylko.
1: Nie można powiedzieć, że 13% absolwentów przedłużyło sobie wakacje?

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Tak mocne słowa padają tu niemal codziennie.
2: Co zrobiły służby specjalne i nadzorujący je Donald Tusk?
3: Pan Morawiecki odwraca kota ogonem.
4: Ja nie liczę na rozsądek posłów w prawicy. Liczę, że mają jeszcze parę godzin, żeby się nad tym zastanowić.
5: Przecież wiadomo, kto brał pieniądze.
6: PSL żyruje ten fatalny rząd.
7: Poranna rozmowa w RMF FM i Tomasz Terlikowski. W poniedziałek po 8:00.
8: Reklama.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20:30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23:00 w TVP2.
13: Wiesz, co jest najdziwniejsze w tej robocie? Spędzamy tygodnie, próbując zrozumieć przestępców.
14: To jeszcze nie jest najdziwniejsze.
13: A co?
14: Ludzie słuchają tego dla relaksu.
7: Sceny zbrodni. W niedzielę po 20:00 w RMF FM oraz na rmfon.pl i YouTubie.
15: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
18: Książę pocałował śpiącą królewnę.
19: Halo, wstawaj.
20: Księciuniu, to działało w średniowieczu.
21: Powiedz jej o złocie w RMF FM.
22: Dawaj telefon.
23: Już. Złota kumulacja. Czekają nawet 1 000 000 złotych, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
24: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
25: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
26: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
27: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
28: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie 2, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
0: O reklamie.
29: Na zegarze już prawie godzina 15, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM.
30: A najnowsze fakty ma dla nas Ewa Kwaśny. Witamy, Ewo.
31: Witam ponownie i zapraszam. Służba Ochrony Państwa inwestuje w system rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Nowa technologia ma zwiększyć bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie. Utrudnienia na kolei po proteście maszynistów po wypadku na Mazowszu, opóźnienia pociągów potrwają do późnego wieczora. W faktach także korespondent RMF FM o nowym programie bezpieczeństwa na amerykańskich lotniskach. 25 lat po zamachach z 11 września. Służba Ochrony Państwa kupuje mobilny system do rozpoznawania i analizy samochodowych tablic rejestracyjnych. Ma wspomóc funkcjonariuszy w wykrywaniu zagrożeń dla ochranianych przez nich najważniejszych osób w państwie, m.in. poruszających się w kolumnach. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada przynosi tę informację. Krzysztofie, jak ma działać ten system?
32: W samochodzie zabezpieczenia mają być zamontowane kamery, które filmują rejestrację samochodów znajdujących się w pobliżu kolumny z ochranianymi osobami. System ma mieć możliwość odczytywania numerów na pojazdach jadących nawet 140 km na godzinę. Obraz z kamer ma być analizowany przez specjalne urządzenia elektroniczne. One sprawdzają, czy dany numer samochodu pojawiał się już w pobliżu VIP-a, czy znajduje się na czarnej liście stworzonej przez SOP, a także czy dany pojazd zachowuje się w pobliżu. zachowuje się w sposób, który powinien budzić zaniepokojenie. System elektroniczny ma mieć możliwość wysyłania funkcjonariuszom ostrzeżeń, że na przykład są śledzeni. W alercie ma być liczba wykryć podejrzanego samochodu, data, kiedy został zarejestrowany, poprzednie lokalizacje, przebieg przejazdów, a także materiał fotograficzny związany z wykryciem tego pojazdu.
31: Uwaga kierowcy, zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką na trasie S8 na Mazowszu. Między węzłami Ostrów Południe i Północ zablokowana jest jezdnia w stronę Warszawy. Do późnego wieczora potrwają utrudnienia na kolei w związku z protestem maszynistów. W południe zakończyli swoją akcję, która polegała na zwalnianiu na przejazdach do 20 km na godzinę. To protest po środowej katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Maszyniści domagają się poprawy bezpieczeństwa na przejazdach. Pasażerowie czekający na opóźnione pociągi w Lublinie podchodzą do protestu ze zrozumieniem.
1: Wiem, do czego opóźniony kolej jest w takiej sytuacji, że musi wymusić jakieś zmiany. Nie denerwuje się z tego powodu.
2: Nie ma pani żalu?
1: Nie mam żalu, to dla naszego bezpieczeństwa.
2: Pana zdaniem protest słuszny?
3: Tak, tak. To za dużo też jest wypadków, zdecydowanie.
4: Tych ludzi się staram naprawdę zrozumieć, bo to chodzi o ich bezpieczeństwo. Zapewne taka forma zostanie zauważona, ale uderza właśnie w takich zwykłych po prostu kowalskich. Dostaje rykoszetem jednak obywatel, który potrzebuje dojechać do pracy na jakąś ważną okoliczność.
31: Usłyszał od podróżnych w Lublinie nasz reporter Dominik Smaga.
5: Fakty zza oceanu.
31: 25 lat po zamachach terrorystycznych z 11 września na 13 amerykańskich lotniskach wprowadzany jest nowy program. Na czym on polega, to wyjaśni nam korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
6: Wybrani uczestnicy programu PreCheck mogą przejść kontrolę bezpieczeństwa bez biletu i odprowadzić bliskich aż pod bramkę. To drobna zmiana, ale symboliczna. Po 11 września dostęp do tej części lotniska został radykalnie ograniczony. Przez ćwierć wieku zmieniło się niemal wszystko. Powstała agencja TSA chroniąca lotniska, wzmocniono drzwi do kokpitów, zaczęto kontrolować cały bagaż rejestrowany, pojawiły się skanery ciała, a dziś także rozpoznawanie twarzy. Teraz system próbuje zrobić kolejny krok, nie tylko zatrzymać zagrożenie, ale też zdecydować, ile z dawnej swobody można bezpiecznie oddać pasażerom.
31: Charyzmatyczny ksiądz, legendarni muzycy i młodzi ludzie, których wkraczanie w dorosłość zostało brutalnie zweryfikowane przez zamachy z 11 września. Bohaterom premierowych filmów dokumentalnych przyjrzała się nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
8: Przy oglądaniu filmu Dzień Dziecka Jana Kaczkowskiego przydadzą wam się chusteczki. To jest wzruszająca, ale nie ckliwa opowieść o charyzmatycznym księdzu, bioetyku, o szefie hospicjum w Pucku w 10. rocznicę jego śmierci.
9: Był autentyczny, ludzki, po prostu prawdziwy.
8: Reżyser Artur Wierzbicki wykorzystał nieznane archiwalia. Jest też nowy dokument o zespole Oasis, Don't Look Back in Anger. To zapis drogi do pojednania braci Gallagherów od twórcy Peaky Blinders, Stevena Knighta. A w streamingu debiutuje dokument Punkty zwrotne, pokolenie 11 września. 25 lat po tej tragedii patrzymy, jak zamachy ukształtowały życie, traumy i codzienność nowego pokolenia.
31: I właśnie temat zamachu z 11 września wróci już za chwilę w Radiu RMF24. Gościem Jakuba Ślibińskiego będzie generał Roman Polko, były dowódca jednostki GROM. Polecamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
30: Czekajcie, to jest niemożliwe. 8 stopni? Nie, a to jest noc. Przepraszam was bardzo serdecznie. Nocą. One nocą są, one nocą są, a w ciągu dnia jutro 21 na zachodzie. Więc nie ma takiej tragedii znowu. W niedzielę 23 na Dolnym Śląsku.
10: No i trochę deszczu przelotnego na północy i w centrum kraju.
30: Faktycznie, ale sobota pogodna, deszcz tylko na Podkarpaciu. Pytanie, ile biorą politycy?
10: Ale czego, diety?
30: To Krzysztof Skiba wie.
10: Okej, wyjaśnisz w felietonie.
30: Tak, ma nowy zegarek, jest punktualnie, więc wszystko wam opowie, spokojnie. Tu lepsza połowa dnia.

0: Świat według Skiby w RMF FM.
1: Ile biorą politycy? No, jest taki stary dowcip, że tylko ryby nie biorą, a pozostali chętnie i koniecznie. A politycy, no to już wiadomo. Okazuje się, że ceny kupna polskiego polityka, posła, senatora czy jakiegoś ministra są bardzo zróżnicowane. No, dawno, dawno temu afera Rywina ujawniła, a była wtedy u władzy lewica, że na przykład zmiana ustawy w polskim Sejmie kosztuje, uwaga, 17,5 miliona dolarów, czyli tam ponad 73 miliony złotych na tamte ówczesne stawki. No to była dość poważna suma. Trochę jakby takie zdziwienie i takie niedowierzanie budziła ta sama suma, bo czemu tam jest 17,5 miliona, a nie na przykład 18 milionów albo 17 milionów. No i to były czasy, kiedy lewica była u władzy i te stawki, jak widzimy, były naprawdę poważne, a żądała tych pieniędzy grupa trzymająca władzę. Niby do końca śledztwo nie wykazało, kto w tej grupie tak naprawdę był, oprócz Lwa Rywina, który dostał tam jakiś marny wyrok 2 lata za próbę właśnie przekupstwa. Natomiast od tego czasu jednak stawki poszły bardzo w dół. To przekupstwo stało się pewnie takie po prostu powszechne i ogólnie dostępne. No na przykład takiego posła PiS Michała Moskala to można było kupić za wycieczkę na Ibizę, za jakiś dobry hotel, jakąś elegancką kolację i parę drinków. No jak zeznaje Przemysław Kral, główny oskarżony i główny świadek koronny w sprawie Zonda Krypto, Zbigniewa Zero, czyli Zbyszka Ziobrę, można było kupić za 2 miliony złotych, nie dolarów. Natomiast no pan Piesiewicz otrzymał w ramach takiego prezentu. No więc te stawki zdecydowanie z jednej strony poszły w dół, teraz ten zegarek Piesiewiczowi trochę stanął. On dostał ten zegarek, żeby mógł sobie mierzyć cudny czas. No ale teraz mierzy, tylko liczy te miesiące do wyjścia. No, prawda jest taka, płacisz politykom miliony, będziesz miał miliony problemów.

0: taka piękna godzina. 21 minut po 15. Część z was pewnie już wybiega z pracy z uśmiechem, gotowi zacząć weekend, a tu klops.
1: W sensie korek.
0: W sensie korek,
1: i to
0: tak.
1: Potężny korek na S5 między węzłami Kryniczno i Wdawa Wrocław. Widawa Wrocław.
0: Tak. Dokładnie tak. W korku, ale co? No w korku można co? Przemyśleć plany weekendowe na przykład?
1: Można przemyśleć takie plany na przykład gdzie ze znajomymi.
0: Gdzie się schować przed deszczem, nie?
1: Pani Marta się znalazła. Posłuchajcie lepiej faktów. Powiemy w nich, gdzie jeszcze uważać na drodze. Fakty o 15.30.
2: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: sama.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo dwie najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: Chcę rzucić palenie.
10: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
13: Desmoxan. I już nie palisz.
14: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
15: Świat przyspieszył, konflikty też. Dlatego warto słuchać tych, którzy znają geopolitykę z doświadczenia. Magierowski i Parafianowicz. Bez doktryny. Oglądaj w każdy piątek o 20 na wp.pl.
16: Czyta lektor AI.

0: Skupcem a Szczytnem w pobliżu Zabrodzia. Samochód osobowy uderzył w drzewo. Trasa jest zablokowana. Uwaga również zmotoryzowani na Dolnym Śląsku. Jest potężny korek na trasie S5 między węzłami Kryniczno i Widawa Wrocław. Na jezdni w stronę stolicy regionu doszło do zderzenia dwóch aut osobowych i ciężarówki. Ruch odbywa się prawym pasem. Warszawski sąd wstrzymał wykonanie kary wobec Piotra Niemczyka. To były działacz opozycji w czasach PRL-u i były zastępca dyrektora Zarządu Wywiadu Urzędu Ochrony Państwa. We wtorek trafił na 15 dni do aresztu za udział w ubiegłorocznej blokadzie jezdni w stolicy podczas protestu aktywistów klimatycznych z ostatniego pokolenia. Karę zawieszono po kasacji, którą złożyła do Sądu Najwyższego rzeczniczka praw obywatelskich. Twoje dziecko nie może się na niczym skupić? To dobrze. Naukowcy przekonują, że to kluczowe dla jego rozwoju. Te doniesienia ważne dla rodziców przynosi do studia Grzegorz Jasiński. Dzień
1: witam
0: dobry,
1: ponownie.
0: Grzegorzu, do czego ta ciągła dekoncentracja maluchów miałaby się przydać?
1: Naukowcy z Ohio State University wskazują, że niedojrzała pamięć robocza u dzieci sprzyja szerokiej eksploracji otoczenia, co jest kluczowe dla ich rozwoju, zdobywania wiedzy. Badania wykazały, że dzieci w wieku od 3 do 8 lat są faktycznie mniej biegłe w skupianiu uwagi niż dorośli, ale to pozwala im lepiej poznawać nowe sytuacje, unikać ograniczeń wynikających z wcześniejszych doświadczeń. To ma ewolucyjne uzasadnienie, umożliwia młodym osobom szybkie i szerokie przyswajanie informacji o świecie. Eksperymenty pokazały, że podobny efekt pojawia się czasem też u dorosłych, ale nie ma co za nim tęsknić, bo jest objawem przeciążenia pamięci.
0: No proszę, proszę tam właśnie nie upominać maluchów, że są niegrzeczne, prawda?
1: No nie można.
0: My skupimy się na najnowszych informacjach już o 16:00. Na kolejne fakty zapraszam w imieniu Marleny Chudzio i Bogdana Zalewskiego. Ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzone godziny i do usłyszenia.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: taka zgrabna, piękna nowość. Prima Ballerina od Margaret w RMF FM. W sejfach tylko dwie opcje. Ktoś z was dziś na pewno wygra 100 tysięcy złotych w złocie albo gotówce, bo to sobie wybierzecie w finale, albo milion złotych.
1: Tylko te dwie opcje. Gorąco trzymamy kciuki za kogoś z was. No i mamy dla was coś wyjątkowego. Ostatnie szczęśliwe numerki w tym tygodniu.
0: Nie ukrywamy, że to jest najmocniejszy moment, jeśli chodzi o lepszą połowę dnia. Uwaga, jeśli macie 4 i 9 w numerze telefonu, to macie 2 razy więcej szans, aż 2300.
1: Każdy, kto wyśle RMF pod 7474, dostanie 1150 tych szans, ale jeśli macie i 4 i 9 w numerze telefonu, macie tych szans 2 razy więcej. Te cyfry nie muszą być po kolei, nie muszą być obok siebie. Ważne, żeby i 4 i 9 w numerze telefonu były.
0: 4 i 9 to wasze szczęśliwe numerki. Od teraz tylko przez 10 minut. Uwaga, czas start. I jeszcze jedna ważna informacja. To jest naprawdę tak dobra okazja, że lepszej dla tych, którzy mają 4 i 9 nie będzie. Gracie na www.rmf.fm albo śledźcie RMF pod 7474.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
3: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
4: Czego pragną kobiety? Trochę już wiemy, ale sprawdzamy dalej. W niedzielę po 10:00 w RMF FM.
5: Świetnego samopoczucia od porannej toalety aż do wieczornej kąpieli życzy Geberit. Lepiej dla ciebie.
6: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
7: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.

0: Cześć, to Sylwia Grzeszczak i mój najnowszy singiel Mango, RMF FM.
1: Tak brzmi lato 2026. Sylwia Grzeszczak, Mango w RMF FM. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
2: Po reklamie.
3: Jest RMF FM i jest lepsza połowa dnia.

0: pamiętacie, jak Mateusz mówił, że A4 będzie za darmo?
1: No mówiłem, no bo mówiłeś, będzie, cieszyłem się, wy też.
0: No teraz na wszystkich paskach informacyjnych, A2 znów drożeje.
1: Dobra, no też no. Taka jesteś znowu. Spokojnie, to jest taka promocja autostradowa. Jedna autostrada w cenie dwóch. Mamy to?
0: Tak, jak promocja, to ja to kupuję.
1: Za chwilę fakty, za 10 minut.

0: czwórka i dziewiątka. Jeśli macie te cyfry w swoim numerze telefonu, macie więcej szczęścia.
1: To jeszcze tylko przez 2 minuty mnożymy wasze szanse razy 2300.
0: Czeka milion albo 100 tysięcy w złocie, albo w gotówce. Grajcie już teraz. RMF, ślecie pod 7474.

0: mama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sezamie, otwórz się. Co jest? Pusto?
5: O, wszystko zgadnęli ci z RMF-u.
4: What? To co my teraz będziemy robić?
5: A ja wiem, kauciuszami i zostaniemy może.
6: Złota kumulacja. Czekają nawet 1 000 000 zł, dziesiątki tysięcy i sztabki złota.
4: W każdej bajce jest skarb. W RMF FM możesz go wygrać.
6: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
8: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
10: Nie włączaj tego programu, jeśli chcesz szybko zasnąć, bo kiedy usłyszysz pierwszą historię,
11: zaczniesz sprawdzać zamki w drzwiach.
10: Kiedy usłyszysz drugą,
11: będziesz chciał poznać zakończenie.
10: A po trzeciej zrozumiesz, dlaczego miliony ludzi kochają True Crime. Sceny zbrodni. Daniel Dyk i Kamil Barnowski. Już w niedzielę po 20 w RMF FM i zawsze kiedy chcesz na rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
12: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Po reklamie.
14: To już prawie 16 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu faktów. Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski przy mikrofonach. Witamy.
15: Dzień dobry.
16: Kłaniamy się. Wyższy mandat od funkcjonariusza Służby Ochrony Kolei.
15: Za wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowy.
16: Zaostrzenie przepisów miałoby poprawić bezpieczeństwo na torach.
15: Rządowa ustawa Lex Szarlatan i kontrpropozycja prezydenta na razie na półkę.
16: Przepisy będą konsultowane.
15: Nietypowa melodia z wieży kościoła mariackiego.
16: To hołd dla ofiar zamachu sprzed 25 lat.
15: Nowe przepisy dotyczące zaostrzenia kar dla kierowców wjeżdżających na przejazdy kolejowe na czerwonym świetle zakładają zwiększenie kompetencji Straży Ochrony Kolei, dowiedział się reporter RMF FM.
16: Projekt ustawy zostanie przedstawiony we wtorek na najbliższym posiedzeniu rządu, a nasz dziennikarz Jakub Rybski już uzyskał szczegóły. Witamy, Jakubie.
17: Dzień dobry, jestem.
16: Co dokładnie się zmieni?
17: Projekt ustawy zakłada, że funkcjonariusze SOK-u będą mogli, tak jak policjanci, nakładać wysokie mandaty karne dla kierowców, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych.
18: Będziemy zrównywać prawo funkcjonariuszy SOK-u do funkcjonariuszy policji, tak aby mogli oni na tych samych zasadach nakładać mandaty, jeżeli dojdzie do takich sytuacji.
17: Mówił mi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Obecnie za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle kierowcy grozi mandat w wysokości 2000 zł i 15 punktów karnych. Funkcjonariusze SOK-u dotychczas mogli nakładać sankcje w wysokości tylko 500 zł. To ma się właśnie zmienić. Nowe przepisy proponowane przez rząd zakładają także odebranie prawa jazdy na 3 miesiące za to wykroczenie. Ustaliłem także, że za spowodowanie wypadku na przejeździe sąd może zdecydować o zakazie na minimum 3 lata oraz orzec karę bezwzględnego więzienia.
15: A dziś PKP Polskie Linie Kolejowe opublikowały film z Łodzi, na którym widać, jak miejski autobus utknął pod rogatkami.
16: Kierowca wjechał na przejazd po włączeniu czerwonego światła na sygnalizatorze i zatrzymał się dopiero w strefie zagrożenia.
15: Pasażerowie w panice zaczęli uciekać z pojazdu.
16: Ostatecznie kierowcy udało się wycofać, a pociąg wolno przejechał przez przejazd.
15: Chwilę grozy możecie zobaczyć na filmie na rmf24.pl. A teraz ważna informacja dla zmotoryzowanych w zachodniopomorskim.
16: Kilkukilometrowy korek utworzył się na autostradzie A6 między węzłami Kijewo i Podjuchy.
15: Zderzyły się tam dwa busy i auto osobowe. Zablokowany jest pas jezdni w stronę Berlina.
16: Sejm nie zajmie się w najbliższych tygodniach rządową ustawą Lex Scharlatan i kontrpropozycją prezydenta w tej sprawie, ustalił dziennikarz RMF FM.
15: Chodzi o przepisy, które mają zwiększyć ochronę pacjentów przed pseudomedycyną i znachorami.
16: W sierpniu prezydent nie podpisał ustawy, która miała umożliwić rzecznikowi praw pacjenta nakładanie w takich sytuacjach kar w wysokości nawet miliona złotych.
15: Karol Nawrocki zaproponował nowelizację kodeksu karnego i wprowadzenie nowego przestępstwa – nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Za to mogłoby grozić nawet 15 lat więzienia.
16: Jak dowiedział się nasz reporter Michał Dobrowicz, obie ustawy mają trafić teraz do szerokich konsultacji, zanim zajmie się nimi parlament.
0: Tych faktów nie można pominąć.
16: W sercu Krakowa uczczono ofiary zamachów terrorystycznych, które wydarzyły się 25 lat temu w Stanach Zjednoczonych.
15: O 14.46 z wieży mariackiej popłynęły dźwięki utworu Cisza. Zagrał go amerykański żołnierz.
19: Dzisiaj pamiętamy o ofiarach i bohaterach z Nowego Jorku, Pensylwanii i Virginii.
20: W symbolicznym miejscu, w ten sam sposób, tą samą drogą, jak nasi hejnaliści co godzinę odgrywają hejnał mariacki, to melodia przygotowana przez amerykańskiego żołnierza została odegrana właśnie również na cztery strony z wieży mariackiej. W tym nieszczęsnym ataku zginęło 343 strażaków, 60 policjantów, 8 ratowników medycznych. Dla strażaków, ratowników pochodzenie nie ma znaczenia. Wszyscy jesteśmy zawsze jedną wielką rodziną. Było to dla nas wszystkich ogromne przeżycie i w ten sposób też solidaryzujemy się ze Stanami Zjednoczonymi, z ofiarami tego ataku.
16: Mówili naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Gretchen Curton, konsul generalna Stanów Zjednoczonych w Krakowie
15: oraz wicekomendant krakowskiej Państwowej Straży Pożarnej Damian Woszczyna.
16: A na naszej stronie rmf24.pl przeczytacie o niezwykłej książce, zbiorze wspomnień 500 świadków tragicznych wydarzeń z 11 września 2001 roku.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Kenik. Eltrox.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
24: Jutro w ciągu dnia większa szansa na słońce w centrum i na północy kraju. Na południu, no tak pochmurnie niestety. I 16 stopni, to będzie taka średnia. Trochę deszczu na zachodzie, więc parasol na pewno się przyda.
14: Jeśli już wiecie, że dzisiejsza domóweczka się trochę przedłuży i będą nocne powroty, to no zwłaszcza na południu słabo. No 9-8 stopni, tak będzie w nocy.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Kenik. Eltrox.pl.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: Takie temperatury, a my przecieramy oczy. Tłumy na polskich plażach, słuchajcie.
25: Co, ty po sezonie? Może jakieś stare wiadomości?
14: Właśnie nie, no za chwilę więcej w lepszej połowie dnia. Bądźcie bliska.

0: przetrwanie jeszcze do tej 17 w piątek. Wiemy, że dacie radę. Eye of the Tiger w RMF FM. Słuchajcie, na plażach w Sopocie pojawiły się setki meduz.
1: O!
0: Zwierzęta można zauważyć w wodzie, ale też na piasku normalnie sobie
1: krasają. No, turyści wyjechali, w końcu mają gdzie odpocząć.
0: Najlepsze jest to, że wy też możecie odpocząć i to na drugim końcu świata. Mamy na to sposoby.
1: Szczegóły za chwilę. Bądźcie z nami.

0: Ja wiedziałem, że w tym finale tygodnia będą tak ogromne emocje, ale jak już przyszedł ten moment i ta chwila, to ja mam naprawdę ciarki, bo za moment ktoś z was będzie miał tylko dwie opcje. Albo 100 tysięcy złotych w złocie albo w gotówce, sam zdecyduję, albo 1 000 000 złotych. To jest hit w ogóle.
1: Ja bym chciała mieć tylko takie dylematy w życiu. Czy 100 tysięcy złotych w złocie, czy może lepiej w gotówce? Albo co zrobić z tym milionem na koncie, który się pojawi?
0: Patrzymy na zegar. No faktycznie, nie damy rady tego wydłużyć. 11 minut. Ostatnie 11 minut zostało do losowania. Ostatnia szansa, żeby załapać się do dzisiejszego losowania właśnie i takiej opcji później już nie będzie.
1: To jest naprawdę ostatni moment i nie chcielibyśmy, żebyście przegapili swoją szansę, więc jeśli tylko chcecie dać sobie szansę na jedną z tych nagród i zastanowić się, czy wolicie złoto, czy gotówkę, to wyślijcie RMF pod 7474, a my aż do losowania każdy taki SMS pomnożymy razy 1300.
0: Za chwilę ktoś z was będzie bardzo szczęśliwy, a my będziemy krzyczeć razem z nim. Czas start, słuchajcie, 10 minut, ostatnich 10 minut. RMF 7474.

0: I Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
7: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Halo, tu centrala.
9: Telewizja Puls wie, że wieczór bez filmu to podejrzana sprawa.
10: Scott Adkins ma ważną misję, która zamienia się w piekło. Oglądaj Jeden strzał już od 20, bo najlepsze filmy zawsze o 20. Wybierz Telewizję Puls.
11: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
13: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: kraju Mistrzostw Świata.
1: Biało-czerwone, mimo że są już pewne awansu z pierwszego miejsca, są zdecydowanymi faworytkami dzisiejszego meczu w Bielsku-Białej.
0: Zaznacza Weronika Morzejko, która w Polskim Związku Piłki Nożnej jest odpowiedzialna za rozwój piłki nożnej kobiet, w rozmowie z Patrykiem Serwańskim.
2: Jak w ogóle moglibyśmy umiejscowić naszą drużynę? O co Polki mogą się bić?
3: Oczywiście wiemy, że są tutaj reprezentacje, które od lat stanowią o sile młodzieżowego futbolu, takie jak Stany Zjednoczone, Hiszpania, ale myślę, że nasza reprezentacja przez te dwa pierwsze mecze pokazała naprawdę duży charakter i umiejętności i myślę, że tak powoli możemy mówić o niej w roli czarnego konia.
1: Pierwszy gwizdek meczu Polska-Benin o 18.
0: Czas na fakty kulturalne RMF FM. Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Witamy serdecznie. Na początek najdłuższa reakcja publiczności w historii festiwalu w Wenecji.
4: Tak było. Rekordowe 24,5 minuty. Aż tyle trwała owacja dla twórców filmu NASA. To jedyny dokument w tegorocznym konkursie głównym o działaniach izraelskich sił zbrojnych w Strefie Gazy, przedstawiając je poprzez rozmowy z wieloma byłymi i obecnymi członkami izraelskiego wywiadu wojskowego oraz żołnierzami. Zdjęcia realizowane w tajemnicy, nocą, na dachach w Tel Awiwie. Tytuł filmu to skrót. Przewidywana liczba cywilnych ofiar planowanego nalotu. Oczywiście chcemy wywołać dyskusję, chcemy, by ludzie rozmawiali o tym filmie, usłyszeli te świadectwa, żeby nie ignorowali go tylko dlatego, że wypowiadają się w nim Izraelczycy mówiący po hebrajsku. Tak mówiła współreżyserka Rachel Shore w Wenecji. Jutro wieczorem dowiemy się, kto wygrał festiwal. MTV Hity z satelity. Spektakl z wielkimi przebojami to najnowsza produkcja teatru dramatycznego w Wałbrzychu. Opowieść o tym, jak kształtowała się muzyka i jak ona kształtowała nasze gusta. Premiera wieczorem. Sacha Baron Cohen zagra w pierwszej sztuce teatralnej Quentina Tarantino. Kawaler Fanfaron to ma być taka brawurowa komedia kostiumowa inspirowana wielkimi opowieściami Płaszcza i Szpady. Premiera na londyńskim West Endzie wiosną przyszłego roku.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Nie da się ukryć, że to są ogromne emocje, bo to jest finał tygodnia Złotej Kumulacji RMF FM. Czyli to jest ten moment, kiedy u kogoś z was zadzwoni telefon.
2: Dlatego wysyłamy takie przesłanie do was. Tak, to jest ten moment, żeby złapać telefon, żeby odebrać go w ciągu 6 sygnałów maksymalnie.
1: Halo, dzień dobry. Tu radio RMF się kłania. Złota Kumulacja, drogi słuchaczu, jesteś w wielkim finale. Gratulujemy serdecznie. Jak masz na imię?
3: Ojej, Łukasz.
1: A myślałem, ojej, że ojej, to jest takie, myślałem, że jest takie
2: oryginalne imię. Tak. Łukasz, skąd jesteś?
3: Halo?
1: Halo, Łukaszu, skąd jesteś, kochany? Powiedz szybko.
3: Z Łodzi.
1: Z Łodzi, Łukasz z Łodzi. Wybierz proszę numer sejfu od 1 do 30.
3: 23 poproszę.
2: I to jest już twój sejf. Jakie to uczucie i czy ty w ogóle wiesz, w jakim momencie gry jesteśmy i jakie są możliwości w sejfie numer 23?
3: Z tego, co pamiętam, to jest chyba 100 tysięcy złotych.
2: Brawo!
1: Dobrze
2: ty
1: pamiętasz,
2: albo?
1: Tak.
3: Albo ta sama kwota w złocie, tak?
1: Tak,
2: albo
1: pięknie.
3: No, albo milion.
2: Albo okrągły milion. Dokładnie,
1: no brawo,
2: innej
1: no
2: opcji
1: słuchacz,
2: nie ma. Po prostu nie ma.
1: No dobrze, a co byś wolał? 100 tysięcy złoto czy milion?
2: To jest głupie pytanie.
3: No, raczej milion.
2: Każdy by wolał
1: może
2: milion.
1: By chciał na przykład złoto, Łukasz, i sobie położyć gdzieś w domu. Słuchaj, Łukaszu, jakie miałeś plany w ogóle na weekend, jeśli możemy spytać?
3: W zasadzie bez planów. Bez planów.
2: Okay. A byłeś na wakacjach gdzieś? Jakiś urlop w tym roku już był, czy nie?
3: A, już był. Już jakiś czas temu był, tak.
2: Ale brzmisz na takiego człowieka, który zasługuje na więcej urlopu.
3: O, zdecydowanie.
1: I przede wszystkim, jeśli nie miałeś planów, to one się same tutaj wyklarują za chwilę po otwarciu sejfu, jak się okaże, co jest w środku. Łukaszu, czy chciałbyś się dowiedzieć, co jest w sejfie numer 23?
3: Tak, chciałbym.
2: Dobrze, a jesteś sam, tak, czy z kimś obok?
3: Nie, jestem sam.
2: Sam, dobrze, to my cię za rękę łapiemy w takim razie, tak mentalnie. No i co, otwieramy sejf numer 23?
3: Poproszę.
1: No to otwieramy. Sejf numer 23, ta 23 to jakaś taka szczęśliwa dla ciebie, coś znaczy, czy tak sobie strzeliłeś?
3: Nie, to taka liczba nijaka jak dla mnie, więc może będzie
2: czy
3: jednak
2: ja wiem,
3: szczęśliwa.
2: Czy taka nijaka? Słuchajcie, no na pewno bogata.
1: No dobrze.
2: No już wiemy. Uwaga, Łukaszu, masz 100 tysięcy złotych! Łukasz, przed tobą jeszcze jedna, ostatnia decyzja. Czy 100 tysięcy w złocie, czy 100 tysięcy w gotówce? Co wybierasz, co wolisz?
3: Myślę, że w gotówce.
1: No to jeszcze raz, 100 tysięcy w gotówce!
3: Super, bardzo dziękuję.
2: Do Łodzi, do Łukasza wysyłamy 100 tysięcy złotych w gotówce. No coś pięknego.
1: Masz plany na weekend, Łukasz. 50 tysięcy na sobotę, 50 na niedzielę i rządzisz po prostu.
2: Wszystkiego dobrego.
3: Tak, dzięki bardzo, wszystkiego dobrego.
1: Trzymaj się, hej. 100 tysięcy złotych w wielkim finale tygodnia w Złotej Kumulacji w RMF FM rozdane, ale Złota Kumulacja wraca do was w poniedziałek oczywiście. Dajemy odpocząć przez weekend, a w poniedziałek wciąż czeka milion złotych na kogoś z was.
2: Czeka wytęsknione, spragnione tego, żeby poznać nowego właściciela. No i mamy nadzieję, że w przyszłym tygodniu to się w końcu uda. RMF pod 7474. Tak wchodzicie do gry, albo można też wejść na www.rmf.fm.
1: Trzymamy kciuki, gracie też na www.rmf.fm. Powiedziałaś to?
2: Tak, powiedziałam.
1: Ale tam też gracie.
2: Ale nie dodałam, że mnożymy wasze szanse przez 5 minut razy 1000 oczywiście, więc warto skorzystać z tej okazji i już teraz w piątek dać sobie więcej szans w poniedziałkowym losowaniu. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm. Dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Moja żona pojechała dzisiaj na grzyby. Ostatnio, kiedy wybrała się na taką wyprawę, to przywiozła 8.
8: Bo w odpoczynku liczy się jakość, nie ilość. A ty, jaki masz przepis na weekend? Opowiedz na www.rmf.fm. Sprawdzimy go już w sobotę po 7 w RMF FM.
9: Nevit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
10: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
11: Chcę rzucić palenie.
12: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg tabletki Aflofarm.
15: Desmoxan. I już nie palisz.
16: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
17: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
18: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
22: Po reklamie.
23: RMF FM, najlepsza muzyka.

0: reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Tomek!
5: Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Czy puszka Pandory zainspirowała system kaucyjny?
10: I czy z kozaków faktycznie były takie kozaki?
11: Radiowcy bez cenzury Skowron, Tomkowicz, Olbratowski mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych.
12: Czyli kronikę rzeczy tak śmiesznych, że musiały zdarzyć się naprawdę.
11: Historia dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
13: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
15: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
17: Po reklamie.
18: Na zegarze już prawie godzina 17, czyli przenosimy się do studia Faktów RMF FM, a to wydanie Faktów mają dla nas Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
19: Zapraszamy. Udrażnianie trasy przez Sokolniki Suche.
20: Wieczorem ma być przejezdny jeden tor dla pociągów w miejscu środowej katastrofy.
19: Przedsiębiorcy z Doliny Bobru kontra Tauron Ekoenergia.
20: Przedmiotem sporu jest fatalny w skutkach dla regionu remont zapory pilchowickiej.
19: W Faktach także o częstochowskiej piłce nożnej.
20: Oraz o szczecińskim koncercie. Jeszcze dziś wieczorem ma być dostępny pierwszy tor linii kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
19: Przedwczoraj w zderzeniu ciężarówki z pociągiem Intercity zginęła tam pasażerka składu, a 7 osób zostało rannych.
20: W Sokolnikach Suchych jest dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
19: Agnieszko, co z drugim torem i jak wygląda naprawa torowiska?
21: Drugi tor, czyli ten, gdzie wydarzył się wypadek, jest bardziej zniszczony i jego odtworzenie potrwa co najmniej do niedzieli. Zanim to jednak nastąpi, kolejowe ekipy techniczne muszą wymienić 5 słupów trakcyjnych, zniszczone podkłady kolejowe i wreszcie wyrównać tory. Tym zajmuje się specjalna maszyna, podbijarka torowa, która cały czas tu pracuje. Z torowiska usunięto już wszystkie wagony, te w najlepszym stanie. Pozostałe i lokomotywa czekają na decyzję przewoźnika, czy zostaną zezłomowane, czy może będą naprawiane. Położyć trzeba było ponad kilometr nowej sieci trakcyjnej. Z Sokolnik Suchych, Agnieszka Wyderka.
20: czara goryczy się przelała.
19: Mówią przedsiębiorcy z Doliny Bobru i zapowiadają złożenie pozwu zbiorowego przeciwko firmie Tauron Ekoenergia.
20: Po tym, gdy ruszył remont zapory pilchowickiej, osady z dna zbiornika zanieczyszczyły rzekę.
19: I w efekcie przez całe lato obowiązuje zakaz pływania po Bobrze.
20: Nie działają przystanie, wypożyczalnie kajaków, a w pensjonatach nie ma gości.
19: Nie ma też obiecanej pomocy.
0: Nie możemy w nieskończoność liczyć na to, że coś się wydarzy. Wszyscy tak mamy takie poczucie, że biorą nas takie przeczekanie, zmęczenie, że sami po prostu już odpuścimy.
17: Jest pani załamana?
0: Czasami mam takie czarne myśli. Zawsze uważam, że to jest moje miejsce na ziemi, a czasami teraz mam takie wątpliwości, czy to była dobra decyzja, żeby całe swoje oszczędności, serce włożyć tutaj w to. No mam nadzieję, że to się odmieni.
20: Mówiła naszej reporterce Martynie Czerwińskiej Małgorzata Smoter-Glinda, która prowadzi agroturystykę przy samej rzece.
19: Jak dowiedziała się nasza reporterka, poszkodowani kompletują dokumenty, by wykazać przed sądem ogromne straty.
20: Kibice Rakowa Częstochowa czekają na pierwsze punkty w tym sezonie Ekstraklasy.
19: Drużyna z 6 porażkami zamyka tabelę.
20: W faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej.
22: Jestem, dzień dobry.
20: Witamy
19: serdecznie, Patryku. Za godzinę debiut nowego trenera częstochowskiej drużyny.
22: Tak, Tomasz Kaczmarek, wykupiony z Radomiaka, to on ma ratować sytuację. Czasu na razie miał niewiele, bo pracuje zaledwie od 2 dni, ale w pojedynku z Motorem Lublin zapowiada walkę o zwycięstwo.
23: Tutaj jest taka jakość zawodników i takie doświadczenie zawodników, że jesteśmy w stanie w ciągu 2 dni wejść na taki poziom, że będziemy po prostu mieli możliwość, aby u siebie tu w domu wygrywać mecze. I taki jest cel.
22: Na głębszą zmianę sposobu gry, no tak. Taktyki potrzeba oczywiście więcej czasu.
20: Będzie go też potrzebował Mateusz Stolarski.
22: Tak, były szkoleniowiec Motoru od dziś jest trenerem Widzewa. Zapowiada, że wprowadzi efektowny, odważny styl gry, który no, zadowoli wymagających łódzkich kibiców.
24: Świat muzyki w faktach RMF FM.
19: Ostatnie zmiany tempa i muzyczne dyskusje.
20: Baltic Neopolis Orkiestra ze Szczecina rozpoczyna nowy sezon koncertowy.
19: Zajrzeliśmy na próbę przed inauguracyjnym koncertem w Bałtyckim Porcie Kultury.
25: Prawdopodobnie 90% publiczności jakby faktycznie nie odczuje tej różnicy, że to jest ta-tam czy ta-tam. Ale z naszej perspektywy to jest kolosalna różnica. I tego się trzymamy, tego naszego bardzo wysokiego standardu, tej jakości. Ćwiczymy, pracujemy, staramy się zrobić to, co najlepiej potrafimy. Na wieczór no, przychodzi ta troszkę większa porcja adrenaliny, przychodzi taki rodzaj wyczekiwania na to wyjście na estradę i przede wszystkim spotkania z publicznością.
26: Podobało wam się?
25: Tak.
27: Bardzo fajnie było. Też prowadzimy ze sobą zespół i wiemy, jak już raczej to wygląda.
26: A na czym gracie?
25: Ja na skrzypcach.
27: Fortepian.
26: Ja na gitarze.
20: Ze skrzypaczką Agatą Szymczewską i uczniami, którzy obserwowali próbę, rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar.
19: A Melodia Faktów ponownie w RMF FM już za niecałe pół godziny.
20: Zapraszamy.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
28: Jakieś życzenia weekendowe, jeśli chodzi o pogodę, przyjmuję, proszę.
29: Żeby wiosna
28: nie
29: wróciła,
28: niestety,
29: żeby słońca
28: nie,
29: było
28: nie
29: bardzo dużo. Deszczu tak może wieczorem, tak pod wieczór, ale żeby nam w ciągu dnia nie przeszkadzało.
28: Nie, żartuję. Słuchajcie, sporo słońca widzę w sobotę.
29: Naprawdę?
28: Co mnie cieszy. Tak, bardzo dużo słońca w sobotę. Deszcz przelotny na Podkarpaciu i na zachodzie, ale tylko w niektórych miejscach. Do 20 stopni, 21 nawet jutro w Gorzowie.
29: Jakieś podchwytliwe pytania mi zadajesz, przepraszam bardzo.
28: Nie, no,
29: muszę się wam pożalić.
28: Pytałem Olę, czy chciałaby, żeby jej imieniem zostały nazwane roślinożerne owady w Australii. To jest normalne pytanie, moim zdaniem.
29: Dobrze, wrócimy do tego tematu za chwilę, bo ja wciąż nie rozumiem.
28: Wrócimy. Lepsza połowa dnia się kłania.

0: słuchajcie, to zaszło za daleko. Ktoś z was napisał SMS-a Rosiczka Ola. Mati, o co chodzi? Przestań się śmiać.
1: Bo Rosiczka ma takie krzywe zęby duże.
0: Przestań, no dobra. Co ty mówisz?
1: Nie, bo pytałem, czy chciałabyś, żeby owady nosiły twoje imię. No
0: to zależy, na przykład mogłabym zostać motylem.
1: Bo naukowcy, o czym mówię? Naukowcy odkryli nowy rodzaj roślinożernych owadów w Australii i nazwali je na cześć Taylor Swift.
0: A no to ja tym bardziej mogłabym zostać owadem. To byśmy z Taylor latały razem w trasy.

0: sobie pocinają na tych instrumentach, aż miło normalnie. Jest piątek, przypominamy, 20 minut po 17.
1: A my wiemy, jaka piosenka otworzy dzisiejszy odcinek programu Twoja twarz brzmi znajomo. A że nas lubimy, no to podzielimy się tą wiedzą, proszę bardzo. Aha.
0: Ale...
1: A wiecie, kto to zaśpiewa?
0: No, uczestnicy,
1: Nie, a właśnie, że nie, bo zaśpiewają jurorzy. Piotr Gąsowski i Stefano Terracino.
0: Naprawdę taki duet?
1: Za mikrofony, tak.
0: Trochę o tym wiem, bo ja też coś tam będę mówił, zdaje się, dzisiaj wieczorem.
1: Takie przecieki.
0: Tylko u nas oczywiście takie przecieki. Wyszło im doskonale. Możecie to wszystko zobaczyć dziś o 19:55 w Polsacie.

0: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Halo, tu centrala.
3: Telewizja Puls wie, że wieczór bez filmu to podejrzana sprawa.
4: Scott Adkins ma ważną misję, która zamienia się w piekło. Oglądaj Jeden strzał już od 20, bo najlepsze filmy zawsze o 20. Wybierz Telewizję Puls.
5: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Gumagumulec i inni. W każdą niedzielę o 19.55 w Polsacie.
10: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
12: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
11: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
13: Po reklamie. 17.30 i czas na fakty. Marlena Chudzia i Bogdan Zalewski.
14: Uwaga, zmotoryzowani w Małopolsce.
15: Utworzył się korek na trasie S7 na węźle Kraków-Bieżanów.
14: Zderzyły się tam dwa samochody osobowe i auto dostawcze.
15: Ruch w stronę autostrady A4 odbywa się dwoma skrajnymi pasami. Utrudnienia napotkacie również na autostradzie A1 w Śląskiem.
14: Między węzłami Woźniki i Pyrzowice z powodu awarii ciężarówki zablokowany jest jeden pas jezdni.
15: W stronę Gorzyczek.
14: W poniedziałek Sąd Okręgowy w Katowicach zajmie się sprawą Radosława Piesiewicza, ustalił reporter RMF FM.
15: Jak dowiedział się Marcin Buczek, rozpatrywane będzie zażalenie złożone przez obronę.
14: Po tym jak szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego został tymczasowo aresztowany.
15: Decyzję o areszcie podjął katowicki sąd rejonowy 2 tygodnie temu.
14: Piesiewicz usłyszał prokuratorskie zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Czy ekologicznym problemem przestaną być na przykład zużyte sportowe buty?
15: Albo materace, czy kuchenne gąbki?
16: Naukowcy z Danii i Portugalii

0: może będziemy mogli biegać, wysypiać się i myć naczynia bez ekologicznych wyrzutów sumienia.
1: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Kierowcy, zawieńcie się w tył.
3: Istotne wieści przekaże Krzysztof Berenda. Witamy, Krzysztofie.
4: Dzień dobry, mamy rekord. Niestety bardzo smutny rekord, taki, którego byśmy nigdy nie chcieli bić. Ten rekord to 8,76 za litrę diesla. Jeszcze nigdy średnia cena oleju napędowego nie była tak wysoka, a będzie jeszcze wyższa, bo zdaniem analityków w przyszłym tygodniu diesel podrożeje do średnio 8,95 zł, co będzie kolejnym historycznym rekordem. Nie tylko u nas zresztą na stacjach jest koszmarnie drogo, bo podobne rekordy opłakują teraz Amerykanie. Tam pierwszy raz w historii galon paliwa, galon, czyli niecałe 4 litry, zaczął kosztować $6. I to będzie zwiększało gniew Amerykanów kierowany w stronę prezydenta Donalda Trumpa, bo to Donald Trump ciągle wznawia i nasila wojnę z Iranem i to jego decyzje powodują wzrost ceny ropy naftowej. No i właśnie, ropa naftowa, jej najpopularniejszy rodzaj. Otóż ropa naftowa w ciągu ostatnich 2 tygodni podrożała z 80 do $102 za baryłkę. No i to niestety jest gwarantem dalszych podwyżek cen na stacjach. Nie pomaga tutaj fakt, że waluty pozostają drogie. Euro kosztuje na koniec tygodnia 4,32 zł, dolar 3,73, frank szwajcarski 4,57, a brytyjski funt 5,04 zł.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: nie rzucamy słuchawkami po studiu, chyba nie, że to takie rock'n'rollowe jest.
1: O, tak można.
0: Okay.
1: W ten sposób można. Słuchajcie, ważne wieści dla fanów sportu. Od przyszłego roku będzie więcej sportu za darmo w telewizji.
0: No, to jedziemy z formą na lato, no i to rozumiem.
1: Słuchajcie, czy ja mam wytłumaczyć Mateuszowi, że samopatrzenie nie wystarczy, czy...
0: Ale chwila, no zawsze przed jest kurs teoretyczny.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
7: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
8: Weekend. Wychodzisz po chleb, a wracasz z trzema serami, koszem grzybów, południowoamerykańską rośliną, której nazwy nie umiesz powtórzyć, i bez chleba. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
9: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
10: Czyta głos AI. Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
11: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
12: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna Wiśniewska, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Mateo Brunetti i inni. Każdą niedzielę o 19.55 w Polsacie.
13: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
14: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
13: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Po reklamie.
16: Lepsza połowa dnia w RMF.

0: Ciekawe, filozoficzne wręcz pytanie w nagłówkach.
1: Widzę twoją minę właśnie, się boję.
0: Chcesz wyburzyć ścianę w mieszkaniu? Jeden błąd może słono kosztować.
1: No, zgaduję, jak wyburzysz nie tę, którą chciała żona. To na pewno.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Moja powiedziała, że ten podcast jest bardzo mroczny.
8: Moja też.
7: I że po naszych historiach ciężko zasnąć.
8: Moja też. A potem...
7: Co potem?
8: Przesłuchała wszystkie odcinki.
7: Moja też.
9: Daniel Dyk i Kamil Barnowski zapraszają na Sceny Zbrodni. Podcast, od którego trudno się oderwać. Już w niedzielę po 20 w RMF FM oraz na naszym kanale YouTube i rmfon.pl.
10: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
0: Po reklamie.
11: Bardzo dziękujemy za dziś. To była lepsza połowa dnia. Ola Filipek
12: i Mateusz Operchał. A teraz posłuchajmy razem faktów RMF FM o 18. Z nami Marlena Chudzia i Bogdan Zalewski.
13: Zapraszamy.
14: Groźny wypadek na Podkarpaciu.
13: Dwa samochody zderzyły się w Krajowicach.
14: Feralna, krakowska ulica Solna.
13: Nadal nie został tam rozwiązany problem bezpieczeństwa.
14: To w tym miejscu pod koniec zeszłego miesiąca rozegrała się rodzinna tragedia.
13: Prezydent Donald Trump przemawia w rocznicę amerykańskiej tragedii.
14: Ataku na World Trade Center 25 lat temu.
13: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 73 na Podkarpaciu.
14: Po zderzeniu dwóch aut w Krajowicach między Pilznem i Jasłem trasa jest zablokowana.
13: Utrudnienia mogą potrwać nawet 2 godziny.
14: To miał być sposób na ukrócenie groźnych zachowań drogowych. Okazał się jednak nie do końca skuteczny.
13: W ubiegłym tygodniu w miejscu tragicznego wypadku na ulicy Solnej w Krakowie, w którym zginęło małżeństwo, a ich kilkumiesięczne dziecko zostało ciężko ranne, zainstalowano zgodnie z życzeniem mieszkańców progi zwalniające.
14: I to właśnie miejsce odwiedził nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle, w czym tkwi problem?
15: Okazuje się, że kierowcy znaleźli sposób na ominięcie progów, bo przejeżdżają między nimi. Przy tym manewrze przekraczali podwójną linię ciągłą i temu przyjrzała się policja. Tylko za to wykroczenie wystawiono od początku tygodnia 30 mandatów. Były także kary za przekroczenie prędkości w tej okolicy, ale nie tylko.
16: Policjanci zwracali uwagę na stan techniczny pojazdów. Mieszkańcy skarżą się też, że generują one zbyt duży hałas.
15: Jak mówił mi Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, z tego powodu zatrzymano kilka dowodów rejestracyjnych. Niebawem przy progach mają być zainstalowane specjalne elementy, które uniemożliwią przekraczanie linii ciągłej między progami.
14: Dziś odnawiamy przysięgę złożoną 25 lat temu i dlatego dziś musimy walczyć z Iranem i musimy wygrać.
13: Mówił prezydent Donald Trump podczas ceremonii przed Pentagonem upamiętniającej rocznicę zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku.
17: We don't have a choice.
14: Nie mamy wyboru. Może być tylko zwycięstwo. Walczymy twardo. Walczymy, żeby wygrać. Zawsze będzie w nas pamięć o ofiarach 11 września oraz o ich rodzinach.
13: Ceremonia przed Pentagonem jest jedną z trzech odbywających się dziś w USA oficjalnych uroczystości upamiętniających ataki.
14: Zginęło w nich prawie 3000 osób, w tym 6 Polaków.
13: Komisja Europejska zatwierdziła nowy pakiet pomocy o wartości ponad 6 miliardów euro dla Ukrainy.
14: Obejmuje on przede wszystkim zakup pocisków przechwytujących dla systemów Patriot.
13: Przyjęcie pakietu ogłosił w Brukseli europejski komisarz do spraw obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius.
14: Lepiej późno niż wcale.
13: Do biblioteki w Walii powróciły dwie książki wypożyczone dokładnie, uwaga, w 1910 roku.
14: A więcej na ten temat ma dla nas nasz londyński korespondent Bogdan. Humphrey Morgan.
0: Pan Peter O'Sullivan, sprzątając dom po swoim zmarłym dziadku, natrafił na klasyki literatury. Raj utracony Johna Miltona oraz Króla Lira Williama Szekspira. Notatka wewnątrz dzieł zdradzała, że wypożyczono je z lokalnej czytelni na zaledwie 7 dni. Przeleżały jednak w prywatnej kolekcji nie tydzień, a ponad 6 tysięcy tygodni. Zgodnie z ówczesnym cennikiem, za każdy dodatkowy tydzień zwłoki należało się opiekunowi biblioteki po jednym pensie. Mężczyzna przyznał z uśmiechem, że zwracając książki, spodziewał się kosmicznej kary za 116 lat spóźnienia. Bibliotekarze okazali się jednak wielce wyrozumiali.
12: Są i takie fakty.
13: Niecodzienne muzyczne wydarzenie na katowickim rynku.
14: Bo utwór jeden. Naiwne pytania grupy Dżeme. Za to gitarzystów wielu.
13: Spotkali się w jednym miejscu, by wspólnie odegrać jeden z najpopularniejszych utworów Dżemu.
14: Padający od rana w Katowicach deszcz zupełnie w tym muzykowaniu nie przeszkadzał.
17: Fajnie się gra.
18: W deszczu też?
17: Jasne. Taką muzykę warto grać.
19: Dżem to przede wszystkim klasa. Kiedyś byłem we Wrocławiu na biciu rekordu, to był też happening, że graliśmy Naiwne pytania z Sebastianem Lidlem.
18: Utwory Dżemu są łatwe do grania?
17: Myślę, że część z nich tak, a najtrudniejsze są solówki właśnie Jurka Styczyńskiego, bo ma taką specyficzną technikę grania, która też tak zapada w pamięć.
18: Co takiego przyciąga w to miejsce?
20: Mi się bardzo podoba sama społeczność. Można poznać bardzo dużo fajnych ludzi i świetnie spędzić czas przede wszystkim.
14: No, taka. Taki jam session.
13: Zapada w pamięć. A na katowickim rynku był dziś Marcin Buczek.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: To przed nami teraz, jak zawsze w piątkowe popołudnie, takie pop session, czyli spotkanie z popistą w notowaniu 6206. To Marcin Jędrych. Dzień dobry, zapraszam po fajne przebojowe kawałki. Kilka nowości, które pojawią się już niebawem. Będziemy grać, jak zawsze, pięknie.

godziny 19. Dziś kolejna edycja programu Hit Blender, czyli mieszanie przebojów, mieszanie hitów i wszystkiego, co wiąże się z muzyką na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Najpierw trochę ja, potem jeszcze Maciek Grybak. Dołączy to niebawem, ale wcześniej, jak zawsze, poplista i te numery, które mogą stać się również waszymi ulubionymi w popołudnia po 18. Bo na przykład taki Kygo to dobrze sprawdzony gość już jest w takich przebojach. Jego nowy numer to Take Me Back.

ITP, ITD, taki jest numer w Stanach, który dziś na popliście znajduje się na 9. miejscu. A jak tam wasze ogrzewanie w samochodach? Czy testowaliście dzisiaj włączenie takiego przyjemnego, ciepłego napiewu? Bo ja sprawdziłem, czy działa i faktycznie działa. Co ważne, również robi się przyjemniej przy takiej niskiej temperaturze, jaką dziś nam natura zafundowała. No to do tego ciepłego nawiewu wpuszczam jeszcze Steel, Karol G.

0: widać na mapach trochę czerwonych pasków. Oczywiście chodzi o te czerwone paski oznaczające koreczki, piątkowe koreczki. Jest ciasno, jest trudno, zwłaszcza w dużych miastach. Trzeba chwilę poczekać, cierpliwość. Fajna cecha, nie zawsze się udaje, ale jak ktoś już tej cierpliwości nabierze, no to potem zostaje z RMFM i łapie kolejne przeboje z dzisiejszego notowania publicy. Na przykład to czyste mango za chwilę do ugryzienia. Od Sylwii Grzeszczak.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit, 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.
14: Kup lista numer 7.
15: Numer 7. 7, 7.

połączeniu z pochmurną aurą, czasem nawet padającym deszczem, no to można trochę zagubić się słuchając tego utworu. Właśnie takie jest Michiko. Taki lekko hipnotyzujący kawałek na pobliście, ale dobrze, że jest, bo dziś spada z 1 na 6, tak zdecydowali jurorzy, głosując na radiowej stronie www.rmf.fm, a u nas no, czekają też propozycje, kto by chciał mieć Armina van Burena na pobliście, niech teraz da znać.

może jeszcze w pracy, a może już w samochodzie, a może naprawdę już w domu gra RMF. Dla was wasze ulubione przeboje z poplisty. Była Sarsa. Czy będziemy się pamiętać? Liczę na to, że tak, że zostaniecie z nami, z tym wieczornym programem, bo przypominam, że Hit Blender już za 20 parę minut. Wcześniej Fakty o 19, a jeszcze wcześniej to jest ten kawałek, który wiem, że lubicie. Ja sobie go nucę, jak jadę samochodem. Spróbujcie, bo to naprawdę fajnie działa. Temper City i Self Aware.

0: Klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUV i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
1: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
2: Mm-hmm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
2: O.
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. W każdą niedzielę o 19.55 w Polsacie.
10: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie dwóch, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
11: Po reklamie.
12: Publista w RMF FM. No to lecimy!

czaruje głosem Zalia, tylko kochaj mnie na pobliście bardzo wysoko, bo to już jest trzecie miejsce. Czy słyszeliście o tym, że słynny DJ Aich, ten od przeboju Ring My Bell, nagrał swoją nową wersję tego przeboju razem z naszym Matą? A, no właśnie, mamy to nagranie i już za chwilę pojawi się na naszej antenie, ale zanim oni, to jeszcze ona. Na moje nieszczęście Kajra powraca z polskim repertuarem, który chyba też zostanie w Polsce ciepło przyjęty. Będzie dokładnie słychać.

to jest nawet dobry pomysł na taki dzwoniący dzwonek w telefonie. Ring my bell, niech to będzie dobre skojarzenie z poplistą. Dziś numer 2 i ta specjalna wersja, której do tej pory jeszcze nie było na naszej antenie. Specjalnie dla was dzisiaj w piątek po południu. Aich i Mata, R&B to numer 2, a za chwilę pierwsze miejsce. Tu nie będzie chyba żadnego zaskoczenia, bo jedna piosenka musiała zostać w notowaniu. Nareszcie są na pierwszym. Nie pierwszy raz zresztą. Męskie granie orkiestra.

0: litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danone Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol! Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy, 10 rolek. Teraz w gratis pakach, 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
3: Grupa Sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
4: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy nie ma sąsiadów z trzech stron, z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
5: Brzydka, za to niesympatyczna.
3: Grupa Sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18:00 w RMF FM, a także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.
6: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
7: Kawka się ceni.
8: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
9: Polecam. Cezary Pazura.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Po reklamie.
12: Już czas na fakty, bo za moment będzie godzina 19, zatem co się wydarzyło, o tym poinformują was teraz w RMF FM. Madlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
13: Zachęcamy do słuchania. Dwaj przedsiębiorcy z zarzutami w sprawie telewizji Biełsat.
14: O nowych szczegółach w śledztwie dowiedział się dziennikarz RMF FM.
13: Nowy Jork, ćwierć wieku po terrorystycznych atakach.
14: Bo słuchajcie, jakie wnioski władze amerykańskiej metropolii wyciągają w rocznicę tragedii 11 września.
13: W faktach także teatralny konflikt
14: oraz
13: w Szczecinie.
14: Oraz piłkarska relacja z Częstochowy. Są zarzuty w śledztwie dotyczącym telewizji Biełsat.
13: A chodzi o wyrządzenie szkody w wysokości prawie 9 milionów złotych telewizji polskiej, w ramach której działała białoruskojęzyczna stacja.
14: Podejrzani to dwaj przedsiębiorcy, którzy mieli świadczyć na rzecz nadawcy usługi informatyczne.
13: Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, o co konkretnie podejrzewa tych mężczyzn prokuratora okręgowa w Warszawie?
15: Krzysztof M. miał w latach 2020-2023 wykonywać fikcyjne usługi dla Biełsatu, wprowadzając w błąd szefostwo telewizji i pobierając wynagrodzenie. Wystawił prawie 400 faktur na ponad 4,5 miliona złotych. Z kolei Szymon P. doprowadził telewizję do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, zawyżając wartość świadczonych usług o ponad 4 miliony złotych, wystawiając prawie 300 faktur. Podejrzani nie przyznali się do zarzutów, złożyli krótkie wyjaśnienia, orzeczono wobec nich policyjne dozory, odebrano im paszporty, a także zastosowano poręczenia majątkowe w kwocie 170 i 200 tysięcy złotych. To postępowanie prowadzone jest z zawiadomienia likwidatora TVP.
14: Zderzenie trzech samochodów osobowych na autostradzie A1 na Pomorzu.
13: Między węzłem Rusocin i Stanisławie w pobliżu Malenina zablokowany jest pas jezdni w stronę Łodzi.
14: Nowy Jork chce, by 11 września był nie tylko dniem pamięci.
13: 25 lat po zamachach amerykańska metropolia chce wykorzystać tę datę także do przygotowania się na kryzysy przyszłości.
14: Co jest w planach, to wyjaśni wam korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
5: Ma powstać międzyresortowy zespół odpowiedzialny za to, żeby najważniejsze instytucje mogły działać również podczas poważnego kryzysu, bo zagrożenia w 2026 roku wyglądają inaczej niż ćwierć wieku temu. To nie tylko terroryzm, ale również cyberataki, ekstremalne zjawiska pogodowe czy awarie infrastruktury. I dlatego tegoroczna rocznica stawia bardzo współczesne pytanie, nie tylko jak Nowy Jork pamięta 11 września, ale czy jest gotowy na następny wielki kryzys.
13: Muzealny magazyn zamiast teatralnej sceny.
14: Teatr Współczesny w Szczecinie z początkiem nowego roku ma opuścić budynek przy gmachu Muzeum Narodowego.
13: Jest scena Nowe Sytuacje i teatralne zaplecze.
16: Stolarnia, warsztat ślusarza, magazyn kostiumów, pracownie krawieckie. Najdziwniejsze dla mnie jest to, że komuś przeszło w ogóle przez myśl, że może pozbawić mieszkańców Szczecina jednej ze scen teatru po to, żeby zrobić tam magazyn.
14: Mówi Maciej Litkowski, aktor teatru.
13: Jak wyjaśnia rzeczniczka muzeum Magdalena Giętkowska-Gierat, magazyn jest potrzebny na czas remontu.
17: Teatr Współczesny zaproponował Muzeum Narodowemu w Szczecinie właśnie magazyn zewnętrzny. My wysłaliśmy nasze wytyczne dotyczące takiej przestrzeni. Czekamy na konkretną propozycję. Takiej propozycji jeszcze nie otrzymaliśmy.
14: Remont w muzeum ma rozpocząć się za 2 lata.
13: W 2030 roku gotowa ma być nowa, własna siedziba Teatru Współczesnego.
14: Co w międzyczasie? Nie wiadomo.
18: Fakty z ligowych boisk.
13: Raków Częstochowa stara się przerwać serię porażek w Ekstraklasie.
14: W debiucie trenera Tomasza Kaczmarka częstochowianie na razie remisują 1-1 z Motorem Lublin.
13: Na razie. Patryk Serwański w faktach. Witamy serdecznie, Patryku. Dobry wieczór.
19: Tak, jeszcze cała druga połowa.
13: No dobry wieczór. Przed nami. Raków potrafił jednak odpowiedzieć, bo przegrywał.
19: Tak, wszystko zaczęło się od bardzo ładnego, mocnego strzału z dystansu Lukoszka, który dał prowadzenie gościom z Lublina. Wyrównał jednak Makuch. To było uderzenie takie też dosyć mocny, strzał z 16 metrów. No i taka odrybina optymizmu dla szukającego pierwszego w sezonie zwycięstwa Rakowa. Wieczorem przypomnę mecz w Krakowie. Wisła zagra z Jagiellonią Białystok. Natomiast w Katowicach na Mistrzostwach Świata do lat 20 gra teraz nasza młodzieżowa kobieca reprezentacja i do przerwy Polki prowadzą z Beninem 2-0.
14: A za godzinę pierwsze wieczorne fakty sportowe w RMF FM.
13: Gorąco zapraszamy.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: I już się zaczyna, właśnie o tej porze. Piątkowy wieczór, Hit Blender, czyli muzyczny miks pyszności, które możecie złapać na naszej antenie. Polecam nasze muzyczne propozycje, bo za chwilę Shakira, Briska, a także Briska. A do tego Elton John i Dua Lipa. To Marcin Jędrych. Dobry wieczór.

Wieczorny raport dla tych, którzy podróżują w towarzystwie RMF FM. 13 minut po godzinie 19. Zniknęło już trochę czerwonych pasków z map drogowych, co oznacza, że już jest trochę lepiej, już może te korki nie są tak uciążliwe albo tak męczące dla niektórych, no bo ileż można stać i czekać, aż ktoś pojedzie, więc wy luzujcie, odpocznijcie i poczekajcie na to, co wam da dzisiaj program Hit Blender, bo to właśnie jest ta specjalna mieszanka. Czasem wybieramy coś takiego, co powoduje, że od razu ręka szuka głośności w radio, żeby usłyszeć to głośniej i żeby być może znaleźć parę słów, które można zaśpiewać razem z Sade. Bo to przecież słynny Smooth Operator płynie do was teraz w RMF FM.

0: To jest słynny Marshmello i Jonas Brothers, Live Before You Love Me. A tutaj takie przypomnienie. Ciekawe, czy kojarzycie to nagranie? Słynny Steel Dr. Dre. Oj, to kultowy kawałek. To brzmienie, które z lat 90. dobrze się zakodowało. Już wkrótce do niego wrócimy. RMFFM.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Halo, tu centrala.
7: Telewizja Pół Zwierzę Wieczór bez filmu to podejrzana sprawa.
8: Scott Adkins ma ważną misję, która zamienia się w piekło. Oglądaj Jeden Strzał już od 20, bo najlepsze filmy zawsze o 20. Wybierz Telewizję Puls.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
13: Na rondzie trzeci zjazd.
14: Żona mówi drugi.
13: A kto prowadzi?
14: Ja.
13: I jak ci idzie?
15: Nie wszystkie rozmowy w samochodzie są łatwe. Zgłośnij RMF w trasie. Po 15 w sobotę i niedzielę.
16: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. Kotlymyślnik.malina.pl.
17: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
18: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
6: Cześć, tu Mrozu. 2 października rusza trasa koncertowa z moim nowym albumem Wszystko, czego chciałem. Ostatnie bilety na koncerty w Łodzi, Warszawie, Gdańsku i w Krakowie są dostępne na ticketmaster.pl. Zaprasza RMF FM.
8: Teraz netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
18: Po reklamie.
11: RMF FM

0: Blender. Tu program w RMF FM w piątkowy wieczór. Dajemy wam to, czego pewnie potrzeba o tej porze, czyli naprawdę kawałków, które albo inspirują, albo łączą się z dobrymi wspomnieniami, bo już niebawem i Taylor Swift, i Michael Cimbello, ale wcześniej jeszcze Ania Dąbrowska. Specjalnie dla was.
1: Reklama.
2: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.

0: wczesne 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Milen. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
2: Czego pragną kobiety? Trochę już wiemy, ale sprawdzamy dalej. W niedzielę po 10 w RMF FM.
3: Świetnego samopoczucia od porannej toalety aż do wieczornej kąpieli życzy Geberit. Lepiej dla Ciebie.
4: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
5: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
6: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
7: Już jest! Zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków! To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
8: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
9: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
10: i Klemens prawy
9: meldują się na breloczkach.
8: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
11: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
12: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
13: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
15: Ci panowie z Media Expert.
14: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
16: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
17: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
20: Hit Blender w RMF FM. Miksuje Marcin Jędrych.

0: U nas już za chwilę fakty o godzinie 20. W nich ważne informacje dla kierowców na S19 oraz na drodze krajowej numer 52. Bądźcie z nami i dajcie głośniej.
1: Reklama. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Mrożące krew w żyłach wypadki, katastrofy naturalne i tragedie, których można było uniknąć.
5: On i wielu innych widzów przewracają się jeden na drugiego, niczym kostki domina. Także Cooper walczy o życie.
4: Czarne skrzynki.
5: W tym podcaście przyglądamy się dramatycznym wydarzeniom i ludziom, którzy musieli się z nimi zmierzyć. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
4: Czarne skrzynki. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 1,5%, 1 litr. Tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka. Jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Doskonale! Kupujemy!
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie!
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Po reklamie.
0: Piątkowy wieczór, słuchacie RMF FM, już godzina 20, zatem nowe fakty, warto posłuchać. Pod mikrofonem Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
15: Zachęcamy do słuchania.
16: Kierowcy, jest deszczowo i ślisko.
15: Są wypadki na Podkarpaciu i w Małopolsce.
16: Dobre wieści dla ciężarnych kobiet w Stargardzie.
15: Działa porodówka.
16: To nie ptasie radio.
15: Wbrew pozorom, bo to nie ptaki. Serio.
16: W faktach sportowych piłkarska ekstraklasa.
15: Raków wygrał z Motorem.
16: Jedna osoba ucierpiała w wypadku na trasie S19 w pobliżu podrzeszowskiej Jasionki na Podkarpaciu.
15: Po zderzeniu dwóch aut osobowych zablokowany jest pas jezdni w stronę Rzeszowa.
16: Cztery samochody zderzyły się na 52 przy wyjeździe z Andrychowa w stronę Wadowic.
15: To Małopolska. W miejscu kolizji policja kieruje ruchem.
16: 31 tysięcy minut. O tyle w sumie spóźniły się dziś pociągi z powodu protestu maszynistów kolejowych.
15: Domagają się oni poprawy bezpieczeństwa na torach, dlatego od rana do południa zwalniali na przejazdach przez drogi do 20 km na godzinę.
16: Do 18 spóźnionych było 1100 składów. Teraz sytuacja powoli wraca do normy.
15: Cztery osoby zatrzymali funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
16: W ramach śledztwa dotyczącego przemytu papierosów z Białorusi do Polski przy wykorzystaniu balonów meteorologicznych.
17: Obywatela Białorusi podejrzanego o organizowanie wysyłki papierosów z Białorusi do Polski oraz udział w zorganizowanej grupie zajmującej się przemytem wyrobów tytoniowych, funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymani na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Warszawie. Kolejną osobę, obywatela Polski podejrzanego o kierowanie grupą przestępczą, zatrzymano na drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy.
15: Jak wyjaśnia podpułkownik Katarzyna Zdanowicz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, obaj mężczyźni zostali już aresztowani.
16: Kolejni dwaj członkowie szajki wpadli w Białymstoku, zastosowano wobec nich dozór policyjny.
15: Porodówka w Stargardzie po 2 miesiącach przerwy znów działa.
16: Informacje w tej sprawie zebrała nasza reporterka Anna Pałamar.
15: Anno, z czego wynikała taka przerwa?
18: Pod koniec czerwca po gwałtownym deszczu na sali porodowej pojawiły się pęknięcia w ścianach. Konieczny był remont. Władze szpitala obawiały się, że do powstania tych szczelin mogła przyczynić się budowa powstającego tuż obok zakładu opiekuńczo-leczniczego. Na szczęście dla oddziału i pacjentek okazało się, że potrzebny będzie tylko niewielki remont. Sala porodowa została więc odmalowana, pojawiło się trochę nowego sprzętu i specjalna sala dla ojców. Placówka wznowiła też zabiegi ginekologiczne. Za kilka dni ma ruszyć jeszcze przyszpitalna szkoła rodzenia.
9: Fakty, które poprawiają humor.
16: W Warszawie trwa finał Mistrzostw Polski w naśladowaniu ptaków.
15: 20 uczestników rywalizuje na ćwierkanie, skrzeczenie i pianie.
16: Przed Pałacem Kultury i Nauki jest reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co trzeba umieć, żeby zostać mistrzem Polski?
19: Dobry wieczór. Tu po prostu trzeba być ornitologicznym fachowcem. Uczestnik losuje jednego ptaka z długiej listy polskich gatunków, no i musi naśladować go jak najlepiej. A razem ze mną Szymon, uczestnik konkursu. Twój numer popisowy?
20: To będzie kulik wielki. Brzmi on mniej więcej tak.
19: A jest jakiś ptak, którego dzisiaj się boisz?
20: No, samocy.
19: Była mewa.
20: To była mewa, tak.
19: No, jakoś rozpoznałem. Trzymamy kciuki, powodzenia.
15: To były fakty śpiewające.
16: Zdecydowanie. Za godzinę spotka się z wami Anna Wachowska.
15: A my już mówimy do usłyszenia.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
21: Raków Częstochowa w końcu wygrywa. Po 6 porażkach w Ekstraklasie udało się pokonać Motor Lublin u siebie 2-1. Motor prowadził po ładnym strzale Lukoszka z dystansu. 2 bramki dla Rakowa strzelił Makuch. Obu ekipom zależało na wygranej. Mieliśmy naprawdę dużo ciekawych akcji ofensywnych z obu stron. Obaj bramkarze wykazali się sporymi umiejętnościami. Widzew Łódź z nowym trenerem, zwolnionego Aleksandra Bukowicza, zastępuje Mateusz Stolarski. W ostatnim czasie był związany jeszcze w poprzednim sezonie ze wspomnianym Motorem Lublin. Prowadził ten zespół do końca minionych rozgrywek. Teraz ma poukładać wszystko w Widzewie.
22: Nie będę tutaj dawał żadnych deklaracji odnośnie wyniku, stylu. Uważam, że kibic Widzewa na dzisiaj tego nie potrzebuje. Kibic Widzewa chce zobaczyć efekty, tak zwaną akcję. Taką akcją jest nasza postawa na boisku, to jak się będziemy prezentowali.
21: Tak mówił nowy szkoleniowiec łódzkiej drużyny. A jeśli chodzi o Ekstraklasę, to za pół godziny mecz Wisły Kraków z Jagiellonią Białystok w ekipie Białej Gwiazdy. Pełne zaangażowanie, podkreśla trener Mariusz Job.
23: Absolutnie nie ma się czego obawiać, że Wisła nie będzie cierpliwa albo że nie będzie chciała do końca grać o zwycięstwo, bo myślę, że to jest w DNA tego zespołu i absolutnie naszym celem jest gra o pełną pulę.
21: No, w tym sezonie Wisła jak na razie 3 domowe mecze i 3 zwycięstwa, za to Jagiellonia wygrała już 2 wyjazdowe pojedynki. Nasze piłkarki z reprezentacji do lat 20 kończą fazę grupową Mistrzostw Świata z kompletem punktów. W ostatnim meczu pokonały zgodnie z oczekiwaniami Benin 4-1. W Antwerpii Mistrzostwa Europy w koszykówce 3-3 rywalizuje tam nasza kobieca reprezentacja. W pierwszym meczu Polki przegrały z Niemkami 15-21. Za 45 minut biało-czerwone znów wyjdą na parkiet i zagrają z Belgijkami.

Czy jest w planie delikatna poprawa, jeśli chodzi o pogodę jutro? No, jeśli uważacie, że delikatną poprawą będzie temperatura o 1 albo 2 stopnie wyższa niż dziś, no to tak to należy przyjąć. Choć jeśli chodzi o chmury, no to tu już raczej ciężko, bo na południu i południowym wschodzie właściwie gęste chmury, sporo deszczu i właściwie żadnych przejaśnień, troszkę więcej słońca i pogodnego nieba na północy i częściowo również w Wielkopolsce oraz w województwie mazowieckim. Tu RMF, tu program, który nazywa się Hitbender. Marcin Jędryk, miksujemy najbardziej popularne kawałki po to, żebyście mieli fajny piątkowy wieczór, żeby wam niczego nie brakowało, nawet jakieś troski, obowiązki, inne sprawy. Należy je zostawić już dzisiaj. Po co się zajmować tym w piątek? Zostawcie to wszystko. Poczekajcie na przeboje, które wam dziś przygotowałem, bo za chwilę Atomic Kitten, ale wcześniej Rocks.

Taka piosenka to buduje nastrój. Jonathan, Liwka i PZ. Obejmuje noce przygaszone światła, może nawet trochę jeszcze wpuszczone świeżego powietrza z zewnątrz, bo przecież jeszcze nie jest aż tak zimno, chociaż wiem, że to może dla niektórych być dość trudne do zrozumienia przy dzisiejszej temperaturze. Ale jeśli potrzebujecie teraz właściwego gitarowego riffu, to jest jeden taki w historii, który właściwie już od ponad 35 lat definiuje to, jak powinno robić się rockowy kawałek. Choć warto pamiętać, że sam tytuł, a w szczególności słynny Teen Spirit, to po prostu taki piękny kobiecy zapach, który gdzieś tam krążył w przestrzeni, w której poruszał się Kurt Cobain, nawet nie wiedząc, co to właśnie o to chodzi. I pewnie też nie przypuszczał, że zrobi kawałek, który będzie hymnem nawet chyba nie jednego pokolenia. Nirvana, Smells Like Teen Spirit w RMF FM, w programie Hit Blender. Teraz to już koniecznie. Dajcie głos.

0: Czas dla boysbandów chyba ciągle jeszcze jest bardzo aktualny i cały czas doceniamy takie chłopięce zespoły, chyba to już za daleko powiedziane. To Back for Good, Take That u nas. No myślę, że dobra wiadomość dla kierowców, bo czytam właśnie, że wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec informuje, że ma ruszyć program badawczy weryfikujący, czy umieszczenie informacji o dozwolonej prędkości na znaku o odcinkowym pomiarze prędkości jest sensowne. Myślę, że wszyscy kierowcy teraz mówią Zróbcie to.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowid. Miasto Katowice zaprasza na Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn. Od 10 do 15 września 2027 w Spodku podczas World Cup zagrają najlepsze reprezentacje globu. Poczuj siatkarską atmosferę, dołącz do kibiców z całego świata i stwórz z nami historię. Szczegóły na pzps.pl.
6: Dzieciaki Bystrzaki mają dla Was kolejne życiowe porady.
7: Żeby być potem takim dobrym człowiekiem i być po prostu dobrym, to by było takie dobre.
6: O, dobre! Dzieciaki Bystrzaki. Już w niedzielę po 8 w RMF FM.
8: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
9: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce.
10: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
11: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
12: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
11: Z PSB zawsze się da.
13: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
14: Ci panowie z Media Expert.
13: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
15: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci.

0: Cześć, to Sylwia Grzeszczak i mój najnowszy singiel Mango, RMF FM.
1: Tak brzmi lato 2026. Sylwia Grzeszczak, Mango w RMF FM.
2: Chcę rzucić palenie.
3: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Afrofarm.
6: Desmoxan. I już nie palisz.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowie.
7: Po reklamie.
1: RMF FM. Najlepsza muzyka.

Kuba i Kuba w kolejnym muzycznym wydaniu. Tym razem po prostu chłopaki śpiewają o chłopakach, dając znać, że czasami pewne ważne emocje można też przekazać w piosence. U nas godzina 20:35. Wydaje mi się, że jest to świetna pora, żeby w programie Hit Blender teraz zbudować prawdziwy muzyczny klimat. Ciekawe, czy pamiętacie. Przypomnijcie sobie koniec lat 90. Może początek XXI wieku. Kluby, dyskoteki, miejsca, w których grało się muzykę. Jest ciemno, jest zadymiony, bo wtedy jeszcze dym był nieodłączną częścią tych miejsc. I nagle pojawia

0: jaki artysta, to od razu dobrze sygnalizuje, w jakim momencie tygodnia jesteśmy. The Weeknd, czyli In Your Eyes w RMF FM. Ekstraklasa gra dzisiaj wieczorową porą. Wisła podejmuje na własnym stadionie Jagiellonię. W tej chwili w 12 minucie jest 0-0. A nowe fakty i ważne informacje z kraju i ze świata już o 21. Za 17 minut.
1: Reklama.
2: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
3: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Moja żona pojechała dzisiaj na grzyby. Ostatnio, kiedy wybrała się na taką wyprawę, to przywiozła 8.
7: Bo w odpoczynku liczy się jakość, nie ilość. A ty, jaki masz przepis na weekend? Opowiedz na www.rmf.fm. Sprawdzimy go już w sobotę po 7 w RMF FM.
8: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
9: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
10: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
11: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara.
12: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Guma-Gumulec i inni. Każdą niedzielę o 19.55 w Polsacie.
17: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
18: Marcin Jędrych i Hit Blender w RMF FM. Dołączysz?

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Tak mocne słowa padają tu niemal codziennie.
2: Co zrobiły służby specjalne i nadzorujący je Donald Tusk?
3: Pan Morawiecki odwraca kota ogonem.
4: Ja nie liczę na rozsądek posłów w prawicy. Liczę, że mają jeszcze parę godzin, żeby się nad tym zastanowić.
5: Przecież wiadomo, kto brał pieniądze.
6: PSL żyruje ten fatalny rząd.
7: Poranna rozmowa w RMF FM i Tomasz Terlikowski. W poniedziałek po 8:00.
8: Reklama.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5+5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowid.
13: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20:30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23:00 w TVP2.
14: Halo, Kasia?
15: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
14: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
15: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
16: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
18: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
19: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
18: Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
20: Teraz netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
21: Po reklamie.
22: Nasz radiowy zegar pokazuje już godzinę 21, co oznacza, że nowe fakty są przygotowane, a przedstawi je rozpoczynająca dyżur w redakcji Anna Wachowska. Dobry wieczór.
23: Dobry wieczór, zapraszam. Przedstawiciel Rosji weźmie udział w spotkaniu ministrów energii największych gospodarek świata. Rozmowy odbędą się w przyszłym tygodniu w Stanach Zjednoczonych. Są ostateczne wyniki egzaminu dojrzałości. Matematyka znów najtrudniejsza. W faktach sportowych piłkarska ekstraklasa. Wisła prowadzi z Jagiellonią Białystok. Rosja wyśle swojego przedstawiciela na przyszłotygodniowe spotkanie ministrów energii państw G20 w Houston, informuje agencja Reutera. Nie wiadomo jeszcze, kto dokładnie będzie reprezentował Moskwę. W obradach wezmą także udział przedstawiciele Polski, minister energii Miłosz Motyka oraz minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Jest to kolejne spotkanie ministerialne grupy największych gospodarek świata. W sierpniu na obradach ministrów finansów w Karolinie Północnej nieoczekiwanie i ku protestom delegacji europejskich po raz pierwszy od 2022 roku udział wziął minister finansów Rosji. Ukrainiec, który próbował wejść na teren Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach z magazynkiem załadowanym ostrą amunicją, ma trafić do zamkniętego ośrodka dla cudzoziemców. Taką decyzję podjęła Straż Graniczna, która chce wydalenia cudzoziemca, informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
24: To polecenie nie zawiera daty, ponieważ do tej pory prokuratura nie zmieniła zastosowanych wobec podejrzanego o nielegalne posiadanie amunicji środków zabezpieczających. Chodzi o zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. W tej sytuacji komendant straży zdecydował, że na deportację 44-latek będzie czekał w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Śledczy wciąż ustalają, dlaczego mężczyzna chciał wejść za amunicją na teren targów tuż przed oficjalnym otwarciem imprezy z udziałem przedstawicieli rządu. Podejrzany złożył wyjaśnienia, współpracuje ze śledczym, jednak oni nie ujawniają jego tłumaczeń. Wciąż są weryfikowane, usłyszałem.
0: Matura w faktach RMF FM.
23: Język angielski wypadł najlepiej wśród przedmiotów obowiązkowych na tegorocznej maturze. Tak wynika z raportu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dziś poznaliśmy ostateczne wyniki, które uwzględniają też sierpniowy egzamin poprawkowy. W faktach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, najtrudniejsza dla maturzystów znów była matematyka. Jak poradzili sobie z poprawką?
1: Egzamin z matematyki w sierpniu poprawiła prawie połowa, dokładnie 45% zdających. W tym roku wyniki matur w skali całej Polski są minimalnie lepsze niż rok temu. Teraz egzaminu nie zdało 13% maturzystów, a rok temu prawie 14%. Najwyższe wyniki matur, średnio na poziomie ponad 90%, są w liceach ogólnokształcących, a najniższe, poniżej 80%, wśród absolwentów techników.
23: Jak nie dać się oszukać? Uczyli się tego seniorzy na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Jak przyznają przestępcy, najczęściej próbowali ich oszukać, korzystając z telefonów.
8: Telefony bywają, także ja urywam takie rozmowy szybciutko. Musimy się strzec.
12: Spotkała się pani z takimi oszustwami?
8: Tak, finansowymi próbowano ciągać staruszków, to jest fakt. Sama to przerabiałam, więc wiem, że to wcale nie jest takie łatwe. Byłam w szoku, jeżeli chodzi o presję psychiczną. Wykorzystują to naprawdę w sposób idealny.
23: Z seniorkami ze Szczecina rozmawiała nasza reporterka Anna Połamar. Muzyczne święto z okazji 161. urodzin Katowic. Na scenie na rynku stanął dziś zespół Jam, a przed sceną ustawiły się dziesiątki gitarzystów i wszyscy wspólnie wykonali jeden z najpopularniejszych utworów Jamu, czyli Naiwne pytania.
21: Może nie zna po tytule, ale po treści piosenki, że ważne są tylko te chwile, także to na pewno każdy to zna.
25: Bardzo piękne przeżycie. Te uczucie, to wszystko tu jednakowo grało, no nie da się opisać.
26: Widzę wzruszenie.
25: No, bardzo wzruszony jestem.
26: I jak się grało?
27: Bardzo przyjemnie. Długo trzeba było utrzymywać te same chwyty, to troszkę boli, ale było dobrze.
23: Na katowickim rynku był dziś przez chwilę reporter RMF FM Marcin Buczek.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Wieczorne fakty sportowe w RMF FM i Patryk Serwański. Witamy.
28: Kilka dni temu z Wisły Kraków odszedł najskuteczniejszy w tym sezonie piłkarz, ale Biała Gwiazda ma ciągle ofensywne argumenty. Angel Rodada z golem. Wisła prowadzi 1-0 za Jelunią Białystok w meczu Ekstraklasy już 34. minuta. W Nowym Jorku za to pora na męskie półfinały US Open. Na korcie są już Aleksander Zwieriew i Karen Khachanov. Niemiec przyznaje, że jego rywal, no, to tytan pracy. Są ludzie, których pracy nie widać z zewnątrz, ale on jest kimś, kto pracuje niezwykle ciężko. Spędza na korcie treningowym więcej czasu niż większość zawodników. Ciągle szuka rozwiązań. Wciąż próbuje znaleźć nowe sposoby, by stawać się po prostu lepszym. Tak mówił Zwieriew o swoim rywalu. Wynik sprawdzimy za godzinę. W nocy drugi półfinał, pewnie ciekawszy dla kibiców ze Stanów Zjednoczonych. Zagrają w nim bowiem dwaj reprezentanci gospodarzy, Francis Tiafoe i Ben Shelton. Miko Marczyk podsumowuje wakacyjną część rajdowego sezonu. W ciągu 7 tygodni startował wspólnie z Szymonem Gospodarczykiem w 3 rundach Mistrzostw Europy. Bilans to 2/3 i 1/4 miejsce. Rajdy w Polsce, Czechach i w Walii. No, były jednak bardzo trudne pod względem mentalnym.
29: Tak dość nieprawdopodobnie złożyło się, że w 3 rajdach braliśmy udział w takiej akcji ratunkowo-pomocniczej dla 3 załóg, które miały wypadki tuż przed nami. Więc jak sobie analizuję takie zmęczenie psychiczne na mecie każdego z tych rajdów, ono było dość wysokie, bo te obrazy, które miałem, ta procedura, w której brałem udział, myślę, że nie była dla mnie pomijalna sportowo.
28: Przed naszą załogą jeszcze jedna runda Mistrzostw Europy, impreza w Portugalii zaplanowana na drugą połowę października. Runda Mistrzostw Świata trwa za to w Chile, tam rywalizują kierowcy WRC. Po 4 odcinkach specjalnych liderem jest Szwed Oliver Solberg, 3 sekundy traci do niego Brytyjczyk Elfyn Evans. Dziś rajdowe załogi przejadą jeszcze 2 odcinki.
22: Jeszcze parę dni temu wzdychaliśmy, bo było bardzo ciepło, a teraz patrząc na prognozę na najbliższe godziny, to od 5 na Pomorzu i w rejonach podgórskich około 9 centrum, maksymalnie 11 stopni na wschodzie, no może na Półwyspie Helskim będzie, bo to może 13 stopni. Do tego jeszcze mgły ograniczające widzialność nawet do 400 metrów, to jest prognoza pogody na najbliższe godziny. W ciągu dnia maksymalnie do 20 na zachodzie. A u nas oczywiście program Hit Blender, już teraz w składzie powiększonym, Maciej Rybak.
2: Dobry wieczór, cześć, jestem i przynoszę tutaj fajny kawałek na początek tej godziny. Artemas zacznie, ale ja widzę, że zabierzesz nas w ciepłe miejsce.
22: Oczywiście, zamiast męczyć się w zimnie, pojedziemy do Miami. To już za chwilę.

0: Czy to takie zadośćuczynienie tej jesiennej chandry, która dzisiaj zawitała w pogodzie?
1: To jest taki właśnie miks programowy Hit Blender. Pokazujemy możliwości zarówno te związane z muzyką, jak i na przykład z taką fajną teleportacją, czyli jak potrzebujesz dobrego klimatu, to lecisz do Miami.
0: No, wystarczy jeden telefon do Willa, twojego znajomego.
1: Oczywiście, tak, tak.
0: I od razu załatwia tutaj gorące klimaty.
1: On tam ma swoją taką haciendę, jak to się ładnie mówi, i chętnie zaprasza tych, którzy potrzebują dobrych wrażeń w wydaniu z Miami.
0: W naszej hitowej haciendzie za chwilę kolejne hity, które zmiksujemy, tym razem coś nowego.
1: Ale będzie też styl.
2: Reklama.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Weekend. Wychodzisz po chleb, a wracasz z trzema serami, koszem grzybów, południowoamerykańską rośliną, której nazwy nie umiesz powtórzyć, i bez chleba. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
5: Melvit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melvit.pl.
6: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
7: Czyta głos AI. Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
8: Jako kierowca ciężarówki dobrze wiesz, stres, długie dni i brak kogokolwiek, kto tak naprawdę docenia twoją pracę, nie jest łatwy. Zmień to. Jako niemiecka firma rodzinna z prawie 1000 nowoczesnych ciężarówek doceniamy twoją pracę. Stań się częścią rodziny Flaum Logistik. Zyskaj szacunek i nasz wszechstronny, beztroski pakiet, który ułatwi ci wkroczenie w nową przyszłość. Napisz do nas w mediach społecznościowych Flaum Logistik.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5+5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
10: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
11: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
10: Co? No, ci panowie z Media Expert.
11: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
12: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu, wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna Wiśniewska, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. W każdą niedzielę o 19.55 w Polsacie.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowit. Teraz netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
2: Po reklamie.
18: A wieczorem RMF FM. RMF FM.

0: obiecana nowość od Rybaka, Karol G, Bruno Mars. No, komponuje się to z tą jesienną.
1: Panie prezenter Rybak, powiem szczerze, to nagranie naprawdę ma swój taki urok.
0: Choć czasem trochę plastikowe może się wydawać.
1: Brzmienie może nie do końca jest bardzo nowoczesne i otwarte, ale teraz w związku z tym, że to jest program Hit Blender, tutaj się miesza wszystko, co jest możliwe.
0: Masz coś z recyklingu, czy coś się zaskoczysz?
1: Coś, co można powiedzieć świadomie było takim kawałkiem bardzo kultowym na przełomie XX i XXI wieku. Fatboy Slim.
0: Było? Jest chyba.
1: No, ale dzisiaj może trochę zapomniane, dlatego właśnie to wyciągamy dzisiaj. Niech ludzie wiedzą, niech się pobawią, niech poczują ten klimat, niech się dołączą do tych tutaj dźwięków.
0: I to jest właśnie Hit Blender w RMF FM.
1: Praise you.

0: Podobno niektórzy żartują, że tam słychać zawołanie Władysław.
1: No tak słychać czasem.
0: Nie wiem, czy to prawda, ale może tak faktycznie jest.
1: Jedno ucho zatkasz, to drugim wleci właśnie Władysław.
0: Tak, to jest program Hit Blender w RMF FM. U nas jak zawsze propozycje z dwóch, czasami trzech, albo nawet kilku muzycznych obszarów.
1: I jeszcze przez nieco ponad 20 minut jesteśmy tu razem, tak. Więc pozwolę ci wybrać, Marcin, jakiś kolejny hit. Mam nadzieję, że zaskoczysz wkrótce.
0: Tak, ja zaskoczę, słuchaczy, bo za chwilę będzie Modern Talking, ale to może nie jest aż takie szalone. Potem jeszcze będzie Blackstreet i Dr. Dre. No Diggity.
1: Tego to dawno nie słyszałem,
2: no.
3: Reklama.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Moja żona pojechała dzisiaj na grzyby. Ostatnio, kiedy wybrałaś na taką wyprawę, to przywiozła 8.
5: Bo w odpoczynku liczy się jakość, nie ilość. A ty, jaki masz przepis na weekend? Opowiedz na www.rmf.fm. Sprawdzimy go już w sobotę po 7 w RMF FM.
7: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
8: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowid.
11: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva. Połączenie mocy nawigatora i belkara.
12: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
13: Wygenerowano z AI.

0: pani masz.
1: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. W każdą niedzielę o 19.55 w Polsacie.
2: Do celu pozostało 8 godzin i 12 minut.
3: A jakaś dobra wiadomość?
2: Tak, nie wracasz piechotą i masz RMF FM.
4: RMF w trasie. Twój program na dobre i na złe. W sobotę i niedzielę po 15.00.
5: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlmyślnik.malina.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Po reklamie.
8: Hit Blender w RMF FM. Evergreeny grają Marcin Jędrych i Maciek Rybak.

0: serca w najlepszą muzykę w RMF FM. No właśnie, najlepszej muzyki w programie Hit Blender jest mnóstwo, również kawałków, których dawno nie słyszeliście.
1: Tak, tym chciałeś mnie zaskoczyć, Sarsą, i czym będziemy się pamiętać. Oczywiście, że tak, będziemy się pamiętać i kojarzyć pewne ważne muzyczne fragmenty z naszej przeszłości.
0: Ja myślę, że bardziej nas teraz zaskoczysz, tak, niż ja Sarsą.
1: 30 lat temu to było takie nagranie, które jak się wkręciło komuś raz, ktoś mówi, w tryby, to już potem zostawał z tym. Bardzo długo. I wam teraz też to zostanie. Właśnie. No Diggity. Blackstreet i Dr. Dre. Teraz będzie ten taki ładny przełom w tej piosence.

0: Jako kierowca ciężarówki dobrze wiesz, stres, długie dni i brak kogokolwiek, kto tak naprawdę docenia twoją pracę, nie jest łatwy. Zmień to! Jako niemiecka firma rodzinna z prawie 1000 nowoczesnych ciężarówek doceniamy twoją pracę. Stań się częścią rodziny Flaum Logistik, zyskaj szacunek i nasz wszechstronny, beztroski pakiet, który ułatwi ci wkroczenie w nową przyszłość. Napisz do nas w mediach społecznościowych Flaum Logistik.
1: Dzieciaki Bystrzaki mają dla was kolejne życiowe porady.
2: Żeby być potem takim dobrym człowiekiem i być po prostu dobrym, to by było takie dobre.
1: O, dobre! Dzieciaki Bystrzaki. Już w niedzielę po 8 w RMF FM.
3: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
4: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na was w Biedronce.
5: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał, co sobie chcesz, trzy w jednym.
1: Prawdziwe historie pełne emocji. Aktorka Anna Maria Sieklucka zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
8: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
1: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Po reklamie.
13: Za dzisiejsze spotkanie w programie Hit Blender dziękuję Marcin Jędrych.
14: A teraz fakty RMF FM o 22 i Anna Wachowska.
15: Do północy naprawiony zostanie jeden z dwóch torów w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. To tam przedwczoraj ciężarówka uderzyła w pociąg, zginęła jedna osoba. W Hołdzie ofiarom zamachów terrorystycznych sprzed 25 lat. Mieszkańcy Warszawy składali kwiaty przed amerykańską ambasadą. Będą też najnowsze fakty ze świata sportu, a zaczynamy od informacji sprzed chwili. W północnej Francji wykoleił się pociąg. Jak podaje tamtejsze Ministerstwo Transportu, rannych jest 20 osób. Pociągiem podróżowało 180 pasażerów. Do tej informacji wrócimy w kolejnych faktach. Do północy służby kolejowe naprawią jeden tor w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Tam przedwczoraj ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Zginęła jedna osoba. Do szpitala trafiło 10 osób. Od rana ruch kolejowy będzie się tam odbywał wahadłowo do czasu, aż usunięte zostaną uszkodzenia drugiego toru. Po tej katastrofie rząd chce zaostrzenia kar dla kierowców przejeżdżających przez przejazdy kolejowe na czerwonym świetle. W wieczornych faktach witamy reportera RMF FM Jakuba Rybskiego. To co się zmieni?
16: Nowe przepisy proponowane przez rząd zakładają odbieranie prawa jazdy na 3 miesiące za wjechanie na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Z kolei za spowodowanie wypadku na przejeździe sąd może zdecydować o zakazie prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata oraz orzec karę bezwzględnego więzienia. Rządzący chcą, aby te zmiany weszły w życie jeszcze w tym roku.
17: Jestem zobligowany do pilnych prac i chciałbym je przedstawić jak najszybciej. Mam nadzieję, że to będzie możliwe w pierwszym pakiecie na najbliższej Radzie Ministrów. Później tempo prac parlamentu już zależy od posłów.
16: Mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Ponadto projekt nowej ustawy zakłada także zwiększenie uprawnień Straży Ochrony Kolei. Funkcjonariusze SOK-u będą mogli, tak jak policjanci, nakładać wyższe mandaty karne na kierowców, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych.
15: Polecamy poranną publicystykę w RMF FM. Gośćmi programu Sprawdzam będą europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i poseł partii Razem Maciej Konieczny. Zapraszamy na 8.30 w imieniu Krzysztofa Ziemca.
18: Tę rocznicę warto przypomnieć.
15: Minęło dziś 25 lat od zamachu na amerykańskie wieże World Trade Center. W Warszawie mieszkańcy składali kwiaty przed amerykańską ambasadą oraz przed pomnikiem Jerzego Waszyngtona.
19: Są wspomnienia z uwagi na to, że byłam w Stanach Zjednoczonych i byłam na tym miejscu. Widziałam, jak to zostało odnowione, odbudowane, jak to teraz wygląda.
20: 25 lat temu. Pamięta pani, co pani robiła?
19: Tak. W tamtym czasie włączyłam telewizor i okazało się to, co się okazało, tak? Nie byłam w stanie uwierzyć, że dochodzi do takiej tragedii. Przerażenie tak naprawdę.
21: Byłem w Nowym Jorku tego feralnego dnia. Otwieram okno, patrzę. Nowy Jork jest zapylony, zadymiony. Jest ogromna tragedia. Wszędzie krąży pył azbestowy. Nie można się nigdzie dodzwonić.
15: Te głosy zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz. W wyniku ataku terrorystycznego sprzed 25 lat zginęły prawie 3 tysiące osób, a ponad 6 tysięcy zostało rannych. Jesień puka do naszych drzwi. Upał zelżał, na południu padał deszcz. Najwięcej słońca było na północy. Najcieplej na zachodzie kraju. W Gorzowie na parkowych alejkach było dziś tłoczno.
22: Bardzo dobrze. Niech grzeje jak najwięcej. Najdłużej.
23: Jest super. Oby chyba tak dalej było ciepło, także żeby korzystać z tej pogody ile się da, tak? Jest super dzisiaj, naprawdę.
24: Czy w szafie już zrobiono miejsce na jesienne rzeczy, czy jeszcze nie?
23: Po ostatniej pogodzie jest trochę już jesiennych rzeczy, także no coś tam na pewno jest.
15: Mieszkańców Gorzowa przepytała reporterka RMF Max Dorota Wleklik. Kalendarzową jesień przywitamy 23 września, a z nowymi faktami wrócimy o 23.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
25: Wisła Kraków ciągle prowadzi z Jagiellonią Białystok w meczu Ekstraklasy 1-0. Gol Rodado z pierwszej połowy. Teraz mamy już 77. minutę gry. Biała Gwiazda walczy o czwarty domowy triumf w tym sezonie. Zwycięstwa doczekali się w końcu w Częstochowie. Po serii 6 porażek Kraków pokonał 2-1 Motor Lublin.
26: Czułem po meczu, co to znaczy dla tej drużyny wygrać ten mecz. Olbrzymi szacunek w takich sytuacjach, w takich momentach to naprawdę meczu nie wygrasz taktyką, meczu nie wygrasz detalami, mecz wygrywasz osobowością, energią, wiarą.
25: Podsumował nowy trener Rakowa Tomasz Kaczmarek. Przypomnę, że na Mistrzostwach Świata do lat 20, Mistrzostwach Świata Kobiet, trzecie zwycięstwo odniosła nasza młodzieżówka. Zwycięstwo 4-1 nad reprezentacją Beninu.
27: Jesteśmy bardzo, bardzo zadowolone z naszych rezultatów. Jestem bardzo dumna z całej drużyny, ponieważ ten cały wysiłek, co włożyłyśmy, po prostu się opłacił. 3 mecze, 3 zwycięstwa i oby tak dalej.
25: Tak mówiła Zuzanna Grzywińska, zdobywczyni 3 bramek. W Nowym Jorku półfinał US Open. Aleksander Zwieriew gra z Karenem Khachanovem. Pierwszy set dla Niemca, 6-3. A zaczynamy weekend, no to oznacza, że sportowych emocji będziemy mieli w brud. Jutro na przykład drugi mecz siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Polacy w Sofii zagrają z Izraelem. Poprzeczka wędruje nieco wyżej niż we wczorajszym spotkaniu z Portugalią. A dziś biało-czerwoni mieli jeden trening na hali.
28: Mamy świadomość tego, że wszystko nie funkcjonuje jeszcze tak jak należy, ale też z drugiej strony wiemy, że ciężko jest utrzymać koncentrację w spotkaniu z takim przeciwnikiem, gdzie nawet jeżeli ty czegoś nie zrobisz tak dobrze, jak powinieneś, to ten przeciwnik cię za to nie karze.
25: Tak mówił trener Marcin Nowakowski ze sztabu reprezentacji. W naszej grupie dziś Bułgaria wygrała z Portugalią bez straty seta.
14: Intensywnie pada teraz na wschód od Warszawy, słabiej, ale nadal istotnie utrudniając jazdę w centrum kraju. Dobre wiadomości od synoptyków są takie, że te opady powinny słabnąć i opuszczać nasz kraj. 23 września przywitamy kalendarzową jesień, jak słyszeliśmy w faktach. Pogodową przywitaliśmy w tym tygodniu. Najbliższe noce chłodne, w dzień od 15 do 20 stopni i trochę deszczu. To scenariusz na weekend. A scenariusz na kolejne minuty piątkowego wieczoru jest następujący. Hit Blender w RMF FM. Maciek Rybak, cześć, witajcie. Za chwilę przypomnimy sobie dawno niesłyszane kawałki w RMF FM.

0: Hit Blender w RMFFM. Połącz w RMFFM.
1: Czy wy poznajecie te dźwięki, ten klimat dawnych dyskotek? Najlepiej w ciemnej przestrzeni dolnych partii budynku. Schodzimy nisko, coraz niżej, w rytm najlepszej muzyki. To Robin S, Show Me Love w RMFFM. Bawimy się.

0: To jest Ed Sheeran w programie Hit Blender. Tu miksujemy kawałki z różnych epok. Najlepiej wychodzi nam połączenie duetów już wkrótce. Pozytywna energia pewnego zespołu i nieziemski wokal pani Krysi. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
3: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
2: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
3: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
2: A skrócenie szkoleń BHP?
3: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
2: A środki ochrony? Muszę w to inwestować.
3: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
4: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
5: Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
9: Na udany weekend. RMF FM. Najlepsza muzyka.

co powiecie na coś takiego? Hit Blender w RMF FM, tu wybieramy kawałki, które potrafią przywołać fajne wspomnienia. Czasy, kiedy było inaczej, kiedy domówki nie polegały na wspólnym scrollowaniu internetu, tylko na zabawie do takich hitów. Dziś lekko zapomniany, a nadal fajnie wuja, zwłaszcza w weekendowy wieczór.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Pamiętasz, jak chciałeś tylko sprawdzić pogodę? 20 minut później oglądałeś film o tym, jak w Peru hoduje się alpaki. Internet ma swoje triki. My po prostu zbieramy najważniejsze informacje dnia. Bez chaosu, bez dygresji, no i bez alpak. RMF FM na koniec dnia. Już w poniedziałek po 22.
2: Reklama.
3: Jako kierowca ciężarówki dobrze wiesz, stres, długie dni i brak kogokolwiek, kto tak naprawdę docenia twoją pracę, nie jest łatwy. Zmień to. Jako niemiecka firma rodzinna z prawie 1000 nowoczesnych ciężarówek doceniamy twoją pracę. Stań się częścią rodziny Flaum Logistik, zyskaj szacunek i nasz wszechstronny, beztroski pakiet, który ułatwi ci wkroczenie w nową przyszłość. Napisz do nas w mediach społecznościowych Flaum Logistik.
4: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
5: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
4: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
5: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
4: A skrócenie szkoleń BHP?
5: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
4: A środki ochrony? Muszę w to inwestować.
5: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
6: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
8: Słuchacie RMF FM, na zegarze już prawie godzina 23. Czas na fakty, które zebrała Anna Wachowska.
9: Dramat na A2 w Łódzkiem. Samochód potrącił tam pieszego. Problemy na Krajowej 57 na Mazowszu. W zderzeniu trzech aut ucierpiały dwie osoby. Groźny wypadek na północy Francji. Są ranni. Panika na rynku paliw. Drugi kluczowy szlak dla transportu ropy i gazu jest zagrożony. Tragiczny wypadek na A2 w Łódzkiem. Nie żyje pieszy potrącony przez samochód osobowy w miejscowości Ciosny między węzłami Emilia i Zgierz Północ. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Warszawy. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej numer 57 na Mazowszu. W Krasińcu, to odcinek Maków Mazowiecki Przasnysz, zderzyły się trzy samochody osobowe. Droga jest zablokowana, wprowadzono objazd drogami lokalnymi. W Sokolnikach Suchych na Mazowszu, gdzie przedwczoraj doszło do poważnego wypadku, trwają prace. W ciągu godziny służby kolejowe powinny przywrócić drożność jednego z torów. To tam samochód ciężarowy zderzył się z pociągiem, zginęła jedna osoba. W faktach reporterka RMF FM Agnieszka Wderka. Agnieszko, jakie prace prowadzone są jeszcze na miejscu zdarzenia?
10: Konieczna jest wymiana słupów trakcyjnych i instalacja nowej sieci trakcyjnej o długości ponad kilometra. Ekipy techniczne muszą także zdemontować uszkodzone podkłady kolejowe i położyć nowe. Tę pracę wykonuje podbijarka torowa, która układa szyny na podkładach oraz utwardza teren torowiska, aby wszystko było stabilne i bezpieczne. To oznacza, że w miejscu wypadku powstają nowe tory. Te roboty można wykonać, bo z torowiska usunięto już wszystkie wagony.
11: Taki jest świat. Takie są fakty.
9: Około 20 osób zostało rannych w wyniku wykolejenia się pociągu pasażerskiego na północy Francji. Skład przewoził 180 pasażerów. Ruch został wstrzymany, a zasilanie elektryczne odcięte, aby umożliwić akcję ratunkową. Praca strategicznego ropociągu Wschód-Zachód została wstrzymana, informuje Ministerstwo Energii Arabii Saudyjskiej. To efekt ataków, do których doszło w rejonie Riadu i Medyny. Zamknięty ropociąg przecina Arabię Saudyjską ze wschodu na zachód i w ostatnich miesiącach stał się alternatywą dla Riadu w związku z irańską blokadą cieśniny Ormuz. Tym szlakiem państwowy koncern naftowy Aramco przesyłał ostatnio znacznie zwiększone dostawy ropy do portów nad Morzem Czerwonym. Sprzymierzeni z Iranem rebelianci Huti przejęli kontrolę nad całym jemeńskim wybrzeżem Morza Czerwonego. Zajęli wyspę Perim, leżącą na północ od Bab al-Mandab oraz portowe miasto Dzubab przy samym wejściu do tej cieśniny. To przez nią odbywa się transport ropy i gazu. W 25. rocznicę zamachów z 11 września CIA opublikowała kilkadziesiąt odtajnionych codziennych raportów wywiadowczych dla prezydentów Billa Clintona i George'a W. Busha. Były w nich informacje o możliwych planach Al-Kaidy i przywódcy Osamy Bin Ladena. Jeden z nich ostrzegał o możliwym ataku na amerykańskie miasto za pomocą samolotu. Jak zaznacza New York Times, tego typu opracowania dla prezydentów należą do najpilniej strzeżonych dokumentów i zwykle odtajnia się je dopiero po około 40 latach. W Krakowie uczczono pamięć ofiar zamachów terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych. O 14.46, dokładnie w 25. rocznicę z wieży mariackiej popłynęły dźwięki utworu Cisza, który wykonał jeden z amerykańskich żołnierzy. To naprawdę wielki zaszczyt móc uczcić tak doniosły dzień w historii Ameryki razem z polskimi partnerami oraz dzięki wspólnym wysiłkom zespołu. To wyjątkowe, by tutaj w katedrze zagrać pieśń na cześć bohaterów i ofiar, których straciliśmy 25 lat temu. Mówiła naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Gretchen Kireten, konsul generalna Stanów Zjednoczonych w Krakowie. Zdjęcia i filmy z tego wydarzenia znajdziecie na rmf24.pl.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sobota, jeżeli chodzi o pogodę, zapowiada się słonecznie w centrum i na północy kraju. Możliwe na zachodzie przelotne opady deszczu, ale jednak przejaśnienia też się pojawią. Gorzej z tymi przejaśnieniami na południowym wschodzie. Tutaj zdecydowanie więcej chmur i deszczu może być też więcej. Też będzie tam najchłodniej. Rzeszów tylko 13 stopni, 17 w Łodzi, 21 w Szczecinie. Hit Blender w RMF FM. Maciek Rybak, cześć ponownie. Zapraszam na kolejną godzinę hitów, które są sprawdzone, które lubicie, kochacie, a także takich, które lekko są zapomniane. Przypomnijmy sobie już wkrótce. La, la, la, więcej nie zdradzę.

Jakie la możesz znaleźć w Hit Blenderze? La Bouche, Be My Lover. Taki kawałek wam wyciągnąłem w ten piątkowy wieczór w RMF-ie. Klimat imprezowy. No w końcu początek weekendu.

żadne bye-bye, tylko hello, hello, weekendzie. Hit Blender, FRMF FM i NSYNC. Na pewno są po drugiej stronie radia osoby, które potrafią wymienić całą piątkę, która śpiewa ten hicior z przełomu wieków. Tyle nam już towarzyszy i nadal świetnie rozbudza wyobraźnię.

Gorąc lata postanowił zrobić sobie urlop. W końcu zasłużony. Chłodne wieczory to teraz nowa rzeczywistość, ale przecież buzują w nas jeszcze gorące wspomnienia wakacji. Niekoniecznie tych minionych, również i wcześniejszych, gdy grała ta piosenka. Anne-Marie, Shania Twain, Unhealthy w RMF FM.

Kto dopiero włączył RMF FM, bo wraca do domu, tu nowy piątkowy program Hit Blender. Tu ponownie sprawdzam, jakie la możemy znaleźć w najlepszej muzyce. Było już La Bush i Be My Lover, a teraz La Rue i Bulletproof. Sprawdźcie, jak to brzmi. Po chwili niesłyszenia. No chyba, że macie to na swojej playliście. No to RMF gra wasze ulubione kawałki. Dajcie głośniej.

0: Za chwilę na zegarze północ. Czas na fakty RMF FM. W studiu ponownie Anna Wachowska.
1: Jestem, zapraszam. Rośnie liczba rannych w wypadku pociągu we Francji. Skład wykoleił się. Ponad połowa Ukraińców w Polsce po wojnie chce wrócić do ojczyzny. Mamy wyniki sondażu w tej sprawie. A na koniec wielka wygrana we włoskiej loterii. Na konto szczęściarza trafią miliony euro. Wybiła północ, jest sobota, 12 września. Czterdzieści cztery osoby zostały ranne po tym, jak na północy Francji wykoleił się pociąg pasażerski. Skład przewoził 180 pasażerów. Trwa akcja ratunkowa. Jak podają francuskie media, pociąg zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. Jeden wagon przewrócił się, cztery wypadły z torów. Ponad 50% uchodźców ukraińskich w Polsce chce powrócić po zakończeniu wojny z Rosją do swojej ojczyzny. Tak wynika z sondażu ukraińskiej pracowni. W najbliższym czasie gotowych jest wrócić 8% respondentów, a po zakończeniu wojny 43%. Powrotu nie planuje 26% przebywających w Polsce Ukraińców. Wyniki sondażu zobaczcie na rmf24.pl.
2: Pytamy o fakty.
1: Czy jazda samochodem w dzisiejszych czasach staje się luksusem? Takie pytanie zadaliśmy kierowcom i pasażerom kolei w naszym cotygodniowym cyklu Twoje zdanie w radiu RMF24.
3: Patrząc na ceny paliwa, to tak, tak, zgadza się.
4: Trzeba mieć w portfelu, żeby zalać do baku.
3: Tak. Pieniążki trzeba mieć.
5: No nie jest tanio. Niestety. Tak za wynajem płacę dosyć dużo, bo 1400 zł, także to jest moje piąte auto. Więc ja po prostu wynajmuję, ja po prostu nie kupuję auto.
4: Jest to jakaś alternatywa, tańsza?
5: Zawsze nowe. Nie? Po prostu.
1: Usłyszał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Ceny paliw są wysokie. Średnio za litr 95 płacimy 7,70 zł, a za diesla 8,50 zł. Młodzież chce ożywić niemrawą kampanię przed wyborami prezydenta Krakowa. Trwa kampania profrekwencyjna Wejrze Zagłosuj, organizowana przez Młodzieżową Radę Krakowa i Akcję Uczniowską. Jak wskazują jej organizatorzy, kandydaci nie mają poważnej oferty dla młodych.
6: Osobiście mamy takie poczucie, że to jest tylko odklepanie, że no, żeby młodzi się za bardzo nie marudzili, że znowu się z nimi nie interesujemy, to rzuca się tam jeden postulat, który się tam opisze, miasto dla młodych na przykład, jak patrzymy na stronach internetowych. No i tak naprawdę na tym się kończy jakakolwiek dyskusja. Nie ma spotkań z młodymi skierowanymi właśnie dla młodych, o transporcie publicznym na przykład, o szkołach, o przestrzeniach dla młodych, o kulturze, o wydarzeniach miejskich. Tego praktycznie nie ma.
1: Opisuje Filip Hornik z Akcji Uczniowskiej. W krakowskich szkołach w przyszłym tygodniu odbędą się prawybory. 18 września mamy poznać ich wyniki. Teatr Współczesny w Szczecinie zostanie bez siedziby. W tej chwili scena mieści się w gmachu Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego. Problem w tym, że za 2 lata muzeum pójdzie do remontu. Nowa siedziba teatru będzie gotowa najwcześniej za 4 lata. Gdzie zatem aktorzy będą grać? O tym Anna Pałamar.
7: Władze miasta nie mają na razie żadnej propozycji, poza taką, żeby teatr odwiedzał różne sceny w regionie. Mirosław Gawenda, dyrektor naczelny Teatru Współczesnego, mówił mi, że obawia się, że zespół przez tyle czasu po prostu się rozsypie.
8: My jesteśmy gotowi na to, żeby 2 lata przed oddaniem nowej placówki opuścić gmach, ale ta data oddania jest nieznana, bo rok 2030, o którym mówimy, jest moim zdaniem bardzo optymistycznym scenariuszem. Zespół sobie zdaje sprawę, że co innego jest rok czy 2 lata poza siedzibą, a co innego 4.
7: Dodatkowym ciosem dla zespołu jest informacja o tym, że na początku przyszłego roku będzie musiał opuścić tak zwaną malarnię, czyli przestrzeń tuż przy muzeum, w której mieszczą się scena boczna, rekwizytornia, stolarnia i sale prób. Teraz odbywa się tam ponad 70 spektakli rocznie. To miejsce przerobione zostanie na muzealny magazyn.
1: Wisła Kraków wygrała z Jagiellonią 2-0 w meczu piłkarskiej Ekstraklasy. To czwarte zwycięstwo Białej Gwiazdy na własnym stadionie w tym sezonie. Jagiellonia natomiast na wygraną na stadionie w Krakowie czeka już ponad 12 lat. Koniec fatalnej serii Rakowa-Częstochowa. Po 6 porażkach z rzędu zespół pokonał Motor Lublin na własnym boisku 2-1. Ponad 223 miliony euro. To wygrana, jaka padła we włoskiej grze liczbowej Super Enalotto. To druga najwyższa wygrana w historii tej gry. 6 trafił mieszkaniec Lombardii. Tym samym został milionerem. Pytanie, czy już o tym wie?
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: opad deszczu zanikają lub opuszczają nasz kraj. Najmocniej pada w tym momencie jeszcze na Polesiu, na wschodzie. Natomiast jeżeli chodzi o noc, uważajcie, kierowcy, miejscami mogą pojawić się mgły i zamglenia. Temperatura nie będzie zbyt wysoka, od 8 do 11 stopni. Najchłodniej w górach, tam tylko 5 kresek. Do tego później mogą zdarzyć się opady deszczu. Hit Blender w RMF FM. Kojarzycie ten kawałek? Zwolniona wersja, którą właśnie słyszycie, podbija TikToka. A jak to brzmi w oryginale, pamiętacie?
9: Hit Blender w RMF FM. Hit Blender.
0: Maciek Rybak, 5 minut po północy, zapraszam za chwilę. Przypomnimy sobie.

Czy są przy radiu jakieś fajne ciki? David Guetta kazał zapytać, bo zagra teraz swój imprezowy numer w RMF FM. To jest hit Blender, Rihanna na wokalu. Nie ma, że już po północy robimy niezły after w taksówce. Who's that chick? Tak go słucha się głośno.

Już późna pora, ale weekendowa to oznacza większy ruch w szeroko pojętych strefach gastronomicznych, gdzie często gra dla Was RMF FM. I trochę mamy wspólnego, bo to program Hit Blender. Tu co prawda nie blendujemy składników, ale fajne hity. Teraz jeden z tych najnowszych, Kygo i Khalid w RMF.

Gdy już ci będzie wszystko jedno, to chodź chociaż potańczyć z RMF-em. To jest Hit Blender, program, w którym miksujemy epoki. Tu nowość o tych Ani Kuźmowicz i Kejry. A teraz on mówi: chodź na parkiet.

0: Hit Blender RMF FM, to pasmo od 19 aż do 1 w nocy. No i czy warto czekać na tak późną porę? Powiem tak, warto. Zawsze jakiś polski smaczek wyciągnę na pożegnanie. Maciek Rybak, dziękuję za ostatnie godziny. Do usłyszenia. Zostawiam was z załogą G. To hurt RMF FM.
1: Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Za chwilę godzina pierwsza, czas na fakty RMF FM, które przedstawi Anna Wachowska.
1: Władimir Putin znów grozi, twierdzi, że rozmieszczenie wojsk europejskich na Ukrainie oznaczać będzie wojnę z Rosją. Arabia Saudyjska po ataku dronów z terytorium Iraku informuje o wstrzymaniu pracy strategicznego ropociągu Wschód-Zachód. Céline Dion dziś po walce z ciężką chorobą powraca na scenę. Rozmieszczenie wojsk europejskich na Ukrainie oznaczać będzie wojnę z Rosją, tak mówił w Nowym Delhi Władimir Putin, który przybył na szczyt BRICS. Utrzymywał też, że Rosja nie zagraża i nie zamierza zagrażać krajom Europy. Czy oni chcą zrewidować rezultaty II wojny światowej? Do czego teraz popychają narody swoich krajów? Do wojny z Rosją? Teraz mówią, że rozważają, jak wysłać wojska na Ukrainę. To oznacza wojnę z Rosją. Obywatele krajów europejskich rozumieją, co się dzieje. Myślę, że właśnie to stoi za wynikami wyborów w Saksonii-Anhalcie w Niemczech. A tam zwyciężyła skrajnie prawicowa partia Alternatywa dla Niemiec. Władimir Putin bierze udział w szczycie BRICS. Jest to blok gospodarczo-polityczny dążący do przebudowy światowego ładu finansowego. Grupa założona przez Brazylię, Rosję, Indie i Chiny liczy obecnie 11 członków. Ropociąg zamknięto w ramach działań prewencyjnych, informuje Ministerstwo Energii Arabii Saudyjskiej. Wczoraj doszło do czasowego wstrzymania pracy strategicznego ropociągu Wschód-Zachód. To efekt ataków, do których doszło w czwartek w rejonie Rijadu i Medyny. Według władz w Rijadzie ataki przeprowadzono z terytorium Iraku. Zapewniły, że na prośbę irackich władz Arabia Saudyjska nie podejmie na razie działań odwetowych. Zamknięty ropociąg przecina Arabię Saudyjską ze wschodu na zachód i w ostatnich miesiącach stał się alternatywą dla Rijadu w związku z irańską blokadą cieśniny Ormuz. Biegli z zakresu pożarnictwa coraz częściej zajmują się sprawami, które wracają po latach z tak zwanego Archiwum X. Przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu można lepiej określić przyczyny pożarów sprzed kilkudziesięciu lat. Ocenia w rozmowie z RMF FM starszy brygadier Tomasz Wiśniewski, zastępca komendanta wojewódzkiego Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
2: Wchodzimy w historię sprzed 20-30 lat, analizujemy je. W tamtych czasach materiał fotograficzny był dość ubogi. Są akta, nadal na półkach, gdzieś leżą zabezpieczone ślady.
3: Dzisiejsza technologia, modele trójwymiarowe, filmy, animacje, to też jest coś, co rzuca nowe światło na to, o czym pan mówił przed chwilą.
2: Nie tylko, również o te bieżące. Pracujemy z Politechniką chociażby poznańską. To jest analiza trójwymiarowa. Efektem końcowym jest obraz animacji 3D. Wymaga to zaimplementowania mnóstwa danych do komputera. Sekunda obrazu jest generowana około 24 godzin.
1: Usłyszał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Céline Dion po walce z ciężką chorobą rozpoczyna długo wyczekiwany powrót na scenę. Dziś w Paryżu rusza z serią występów. Dla milionów fanów będzie to jeden z najbardziej wyczekiwanych powrotów. Przyjechałam do Paryża, żeby zobaczyć koncert Céline Dion. Naprawdę nie mogę się doczekać. Miałam ją zobaczyć w 2019 roku, ale koncert został odwołany. Był COVID, a potem miała problemy zdrowotne, więc czekam na jej koncert od 2019 roku, mówiła jedna z fanek artystki. Pingwiny w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym mają swoją kulę dyskotekową. Zawisła ona na wybiegu. Po co?
4: Chcieliśmy w ten sposób troszkę je zaktywizować, dodać im troszkę ruchu, zainteresowania. Jest to tak zwany z angielskiego enrichment, czyli wzbogacenie, urozmaicenie środowiska. A pingwiny słyną z tego, że są ciekawskimi zwierzętami, bardzo właśnie lubią różnego rodzaju zakamarki, ciekawostki, to tacy ciekawcy agenci, więc to też się sprawdza w rzeczywistości. To takie elementy, które są okresowo wstawiane, żeby to był jakiś nowy bodziec dla tych zwierząt.
1: Podkreśla Wojciech Żuchowicz, opiekun zwierząt w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. Rozmawiał z nim reporter RMF Max Amadeusz Biurkowski.
5: Rozmowa oparta na faktach.
1: W porannej rozmowie w RMF FM gościem Tomasza Terlikowskiego był marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
6: Panie marszałku, a pan dzisiaj jakieś odpowiedzi szykuje? No bo Kancelaria Prezydenta pyta się o Macieja Berka i czeka na odpowiedź.
7: No dzisiaj Kancelaria Sejmu udzieli odpowiedzi panu prezydentowi.
6: I dowiemy się, jakie są te papiery, czy coś dotyczące?
7: Dowiemy się, bo to nie jest tajemnica. Mogę nawet zacząć tę tajemnicę, która nie jest tajemnicą, referować panu w radiu.
6: No, bardzo proszę.
7: Proszę państwa, no, prezydent nie ma możliwości prawnie kontestować suwerennej decyzji Sejmu w tym zakresie, który został poczyniony. Stanowiłoby to pogwałcenie podziału władzy i naruszałoby to równowagę przewidzianą w Konstytucji.
6: Ale to jest odpowiedź dotycząca, czy prezydent może, czy nie może, właśnie, a nie odpowiedź na pytanie.
7: W związku z tym jest to jasna odpowiedź. Prezydentowi może się ta kandydatura nie podobać, ale proszę państwa, przecież Kancelaria Sejmu i Sejm nie ocenia procesu ułaskawienia będącego w gestii prezydenta. Mało tego, jeżeli chodzi o relacje między urzędem prezydenta a Sejmem i Kancelarią Sejmu. Przecież Sejm, zaprzysięgając prezydenta, pana Nawrockiego, nie badał materiałów związanych z tym, czy mieszkanie, które przejął pan prezydent, zostało przejęte.
6: Byli tacy, którzy chcieli to badać.
7: Dobrze, ale nie badał, czy zostało przejęte zgodnie z prawem, czy nie, chociaż połowa Polski uważała, że było to jakieś matactwo. Nie badaliśmy również tego, czy pan prezydent Nawrocki w czasach swojej młodości był w gronie sutenerów, czy generalnie obserwował zjawisko sutenerskie. To po prostu tak nie działa.
6: Dobrze, ale pytanie jest kancelarii brzmi, czy są jakieś dokumenty dowodzące tego, że Maciej Berek wykonywał zawód radcy prawnego?
7: Pytanie kancelarii brzmi w ten sposób, i dobrze, że sobie je zadaje. To nie jest kwestia badania przez Kancelarię Prezydenta procesu powołania pana Berka albo jakiegokolwiek innego pana czy pani w ramach Kancelarii Sejmu i Sejmu. Powtarzam jeszcze raz. Kancelaria Sejmu nie bada procesu ułaskawienia, które pan prezydent...
6: Panie Marszałku, czyli żebyśmy byli precyzyjni.
7: Które pan prezydent przeprowadza, chociaż nam się to nie podoba. W związku z tym przypominam panu prezydentowi. Pan prezydent reprezentuje Polskę i ma takie kompetencje. Sejm podejmuje ustawy, przyjmuje ustawy oraz powołuje osoby na funkcje, rząd rządzi.
6: Precyzyjnie rzecz biorąc, udzielicie takiej odpowiedzi, że nie będzie odpowiedzi na te pytania, ponieważ prezydent nie powinien
7: ich zadawać. To nie są kompetencje prezydenta. My się nie pytamy prezydenta o tego, jak wykonuje swoje kompetencje, tego nie oceniamy prawnie i prezydent też nie ma tego prawa. Panu prezydentowi się wydaje, że jest marszałkiem Sejmu, premierem i prezydentem, a ta funkcja zwykle była u króla. Polska nie jest monarchią.
6: Nie jest monarchią, ale panie marszałku, jest krótkie pytanie.
7: Przywołuję pana prezydenta w tej sprawie do rozsądku, żeby konstytucję wypełniał.
6: Panie marszałku, a jeśli prezydent nie przyjmie tego apelu?
7: Jeszcze skończę. Mało tego, apeluję po raz pierwszy o przyjęcie ślubowania pana członka Trybunału Konstytucyjnego.
6: A jeśli
7: pan
6: prezydent
7: Berek
6: nie odpowie na ten apel i ślubowania nie przyjmie, a wszystko na to wskazuje?
7: Jeżeli prezydent nie odpowie na ten apel i ślubowania nie przyjmie, to zachowa się tak jak w poprzedniej sytuacji, gdzie miał przyjąć ślubowanie 6 osób, przyjął nie wiadomo dlaczego 2, nie wiadomo dlaczego 4 nie przyjął. Działa niezgodnie z prawem i działa niezgodnie z Konstytucją. Przyjdzie czas, zostanie w tej sprawie oceniony. To jest stanowisko jasne, twarde.
6: Ale to
7: nie
6: znaczy,
7: będzie prezydent,
6: że...
7: nie będzie prezydent.
6: Ale panie
7: rządził
6: czy to
7: Sejmem
6: znaczy...
7: i nie będzie prezydent rządził czy to... rządem.
6: Czy to znaczy, że Maciej Berek złoży ślubowanie albo przed notariuszem, albo w sali kolumnowej?
7: Panie redaktorze, ktoś musi w naszym kraju, w Polsce, odpowiadać za ład i porządek. Im więcej tych ludzi rozsądnych jest, tym lepiej. Stoję na czele Prezydium Sejmu. Nie pozwolę na ingerencje jakiekolwiek i na rozszerzenia swoich kompetencji przez urzędników prezydenta. Jeżeli prezydent nie będzie wykonywał swoich obowiązków, należy się spodziewać jakichś działań.
6: Rozumiem. No to teraz pytanie, czy te działania dzieją się już dzisiaj? Polsat News podaje, że policja jest postawiona w stan gotowości, aby nie dopuścić prezesa Święczkowskiego do Trybunału Konstytucyjnego i przejąć go siłą.
7: Nic nie wiem na ten temat. To ciekawa informacja.
6: Ale nic pan nie wie, czy to jest w ogóle możliwe, żeby dzisiaj policja wkroczyła do Trybunału Konstytucyjnego?
7: Nie, to w ogóle dla mnie nowa informacja jest. W związku z tym nie będę nawet jej komentował. Wydaje mi się być ona absurdalna.
6: Czyli policja nie będzie przejmować Trybunału Konstytucyjnego na tym etapie?
7: Proszę pana, jeszcze raz mówię, no nie dam się wkręcić w jakąś interpretację albo jakieś dane Polsatu, o których nic nie wiem.
6: No ale po coś Maciej Berek został mianowany do Trybunału Konstytucyjnego? To nie jest tak, że to była decyzja przypadkowa.
7: Pan Maciej Berek, tak jak pozostali sędziowie wybierani przez Sejm, zostali tam mianowani i wybrani po to, żeby wreszcie Trybunał Konstytucyjny spełniał swoją rolę, żeby Trybunał Konstytucyjny nie chodził na pasku prezydenta, czyli jednego polityka albo jednej partii politycznej, żeby nie wykonywał politycznych zleceń, żeby nie blokował rozwoju Polski, żeby nie ośmieszał Polski.
6: Ale pozostałych pięciu nie było określanych przez premiera mianem swojej prawej ręki.
7: Proszę pana, no ale życie różnie się toczy w takich sprawach. W związku z tym wszystko, co miało być powiedziane w sprawie pana Macieja Berka, zostało powiedziane. Pan Maciej Berek został wskazany przez komisję stosunkiem głosów 15-10, a następnie został wybrany przez większość sejmową. W związku z tym jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Tyle w tej sprawie. Każde matactwo w tej sprawie ze strony Kancelarii Prezydenta, każde oszustwo w tej sprawie ze strony Kancelarii Prezydenta będzie działaniem na szkodę państwa i na szkodę Trybunału Konstytucyjnego oraz obroną swoich wpływów poprzez rozkazywanie Trybunałowi Konstytucyjnemu, co ma robić, które ustawy ma blokować, których ma nie, jakie ma decyzje zabezpieczające wydawać. Dobra, ale to jest skandal. Apeluję do wszystkich ludzi, popatrzcie, to jest skandal.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Włodzimierza Czarzastego. Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie RMF FM. Tutaj Kuba Śliwiński i nasz przegląd najciekawszych tematów i wydarzeń mijających godzin. Na początek temat technologiczny, który może przyprawić o ból głowy i to szczególnie tych, którzy planują złożyć lub też kupić nowy komputer. Ceny pamięci RAM w ciągu ostatniego roku wzrosły nawet o kilkaset procent. Zapytacie dlaczego? Wszystko przez ogromny popyt na pamięci wykorzystywane w technologii AI, a producenci coraz częściej rezygnują z tańszego sprzętu dla zwykłych użytkowników. Czy ceny pamięci jeszcze wzrosną? Czy warto kupować RAM już teraz? I jak długo może potrwać ten kryzys? O tym Bartłomiej Sieja z redakcji Komputer Świata.
1: No jeżeli chcielibyśmy zamknąć naszą rozmowę w kilku sekundach, to trzeba byłoby powiedzieć, że to wszystko przez AI. Natomiast jeżeli chcemy porozmawiać nieco dłużej, no to możemy wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje. Nadzieje się to dlatego, że niestety te pamięci RAM, które my znamy z naszych komputerów, laptopów, smartwatchy, zegarków, telewizorów, no ta pamięć jest wszędzie. A niestety ona składa się z tych samych części, z tych samych surowców i produkowana jest w tych samych fabrykach, co bardzo droga pamięć, która jest wykorzystywana w akceleratorach AI. I te fabryki, a ich jest niewiele na świecie, bo są takie trzy główne, no mogąc z tej samej mąki upiec lepszy chleb, droższy chleb, to po prostu wybierają tę opcję i mając już umowy w tym momencie na 3 lata, 4 lata w przód, sprzedają drożej swój sprzęt, całkowicie niemalże rezygnując z tego sprzętu konsumenckiego, który ma znacznie, znacznie niższe marże. No i zostaliśmy po prostu w kropce w tym momencie, nie wiedząc tak na dobrą sprawę, co będzie za rok, co będzie za 2 lata, jakie będą ceny, czy w ogóle ta pamięć z nami jeszcze na tym rynku będzie.
2: No właśnie, jakie to fabryki i jakie są jeszcze konsekwencje drogich cen RAM-u dla konsumentów, dla nas?
1: No mamy trzy główne fabryki, dwie z nich znajdują się w Korei, to jest Samsung i SK Hynix. Trzecia fabryka to jest fabryka amerykańska Microna. Do tego jeszcze tutaj wchodzi fabryka chińska CXMT, czyli Changxin Memory Technology, która zaliczyła największy wzrost od zeszłego roku, no ale ona wciąż nie ma tak dobrej technologii jak te trzy pozostałe, więc mówi się o takim Big Three, wielka trójka. No i to są trzy firmy, które miały to szczęście produkować elementy pamięci, te główne elementy pamięci, kości, które były wykorzystywane później przez cały świat do produkcji pamięci RAM, do produkcji pamięci w telefonach i tak dalej. W momencie, kiedy wybuchł ten wielki boom na AI i w momencie, kiedy oni mogli przestawić tę wajchę właśnie na produkcję tych droższych pamięci HBM, czyli High Bandwidth Memories, czyli pamięć o dużej przepustowości. No i skutki są takie, że przez ostatni rok, tak jak tutaj pan redaktor wspominał, mieliśmy wzrost cen o nawet 400-500% tych pamięci. No to przekłada się na ogólny wzrost cen wszystkich urządzeń, w których ta pamięć jest. No to nie będzie wzrost oczywiście cen smartfonów o te 300%, no bo wartość tej pamięci, cena tej pamięci względem ceny całego smartfonu wynosiła 15-20%, no to w tym momencie ona może wzrosnąć do 35%.
2: To i tak bardzo dużo.
1: To i tak bardzo dużo. No i warto pamiętać właśnie, że ta pamięć to nie jest tylko komputer, no ale to jest właśnie laptop, to jest smartwatch, to jest telewizor, to jest masa urządzeń w samochodach w tym momencie, ta pamięć też jest wykorzystywana, więc no wszystkie...
2: No całe RTV AGD w górę, no.
1: Tak jest. No i nie wiemy dokładnie, kiedy to się zatrzyma i czy nie będzie tak, że my zostaniemy z tym sprzętem, który dzisiaj mamy, na najbliższych kilka lat. No ja jestem już przygotowany, że ten komputer, który mam, no nie wymienię go za najbliższe 5 lat, bo albo cena mi na to nie pozwoli, albo po prostu tego sprzętu nie będzie.
2: Czyli co, kupować teraz sprzęt na zapas?
1: Jeżeli nie mamy komputera, laptopa, smartfonu, znaczy no w przypadku smartfonów to jeszcze jest trochę inaczej, bo tutaj te wielkie marki, takie jak Apple, jak Samsung, no oni sobie to zabezpieczą. Samsung zabezpieczy to sobie własnymi pamięciami, Apple, inne tam Huawei, Xiaomi i tak dalej, no nie mają duże umowy na gigantyczne pieniądze. Natomiast jeżeli chcemy sobie rzeczywiście złożyć komputer z takich pamięci, jak się kiedyś składało jeszcze do niedawna, że idziemy do sklepu, kupujemy sobie oddzielnie obudowę, kartę graficzną, procesor i pamięci, no to w tym momencie ta pamięć, która kosztowała jeszcze półtora roku temu 400 zł, w tym momencie kosztuje około 1500-1600 zł. Więc jeżeli mamy działający, dobry komputer, który nam wystarcza w tym momencie, to myślę, że nie ma potrzeby go aktualizować o lepszą pamięć RAM i ten RAM dmuchajmy, chuchajmy, żeby on się nam nie zepsuł i módlmy się o to. Ale jeżeli nie mamy takiego komputera i szykujemy się i liczymy na to, że ceny może spadną, no to jest zła droga, bo nie zapowiada się, że do końca tego roku na pewno nie. 2027 rok raczej nie, być może w 2028, ale nawet takie dosyć, nie chcę powiedzieć pesymistyczne, ale w miarę realistyczne scenariusze mówią o tym, że ten kryzys może potrwać do 2030 roku, no bo to też jest od 3 do 5 lat trwa otwarcie takiej nowej fabryki pamięci, no i te firmy, które już teraz produkują, zajmują się tym, do SK Hynix obiecuję, że w 2028 powstanie nowa fabryka pamięci, no ale też, no nie oszukujmy się, ona nie powstanie po to, żeby produkować ten tani RAM do naszych komputerów, tylko ona też będzie zabezpieczać tutaj dostawy do OpenAI, do Google'a, Apple i tak dalej. Więc no, jeżeli bańka AI-owa nie pęknie, a no każdy ma tutaj przewidywania, ja mogę strzelić, pan redaktor może strzelić w dowolną datę i będziemy tak samo mieli rację. Jeżeli ta bańka jajowa nie pęknie, no to nie ma co liczyć na obniżkę tych cen.
2: A teraz warto kupować kości RAMu, czy w ogóle to kompletnie nie ma sensu?
1: No tak jak mówię, jeżeli ich nie mamy i potrzebujemy, no to nie mamy wyjścia. No kupmy je teraz, bo one nie stanieją nam. No w tym momencie patrzyłem dzisiaj nawet przed połączeniem się, że takie 32 GB RAMu tego DDR5 można gdzieś kupić w okolicach 1400-1200 zł. No to wciąż jest 3 razy więcej, czy 4 razy więcej niż płaciliśmy za to półtora roku temu, czy 2 lata temu. No ale też, no to też przy zakupie całego komputera za te 5000, 6000 zł, no bo też trzeba pamiętać, że karty graficzne mocno podrożały już też przez AI, wcześniej przez kryptowaluty, no to po prostu zwiększa nam się jedna wartość w całym zestawie komputerowym. Więc patrząc tylko na pamięć, rzeczywiście widzimy wzrost 400-500%, no ale już w obliczu całego zestawu komputerowego, tak jak całego laptopa i tak dalej, no ta wartość trochę nam się po tych kosztach rozejdzie, więc nie ma co. Może zamiast 32 kupmy 16. Ostatnio Microsoft obiecał, że będą optymalizować system Windows bardziej pod 8 GB pamięci RAM niż pod 16, więc może tędy jest droga. No ale nie ma to się w tym momencie wstrzymywać i liczyć na to, że to w najbliższym czasie nam potanieje.
2: Kości RAMu jak złoto.
1: Tak, dokładnie. Jeżeli ktoś miał przed tym boomem komputer, którym kupił 64 GB pamięci RAM za te, nie wiem, 700-800 zł, to może się okazać, że na górce, gdzie ten boom był największy i ten kryzys się nie zapowiadało, że on się w ogóle ustatkuje, mógł to sprzedać za parę tysięcy złotych. Czyli drożej samą pamięć, niż wcześniej kupił być może cały komputer.
0: To był Bartłomiej Sieja z redakcji Komputer Świata. A my wracamy do Was już za chwilę z kolejnymi informacjami i oczywiście najlepszą muzyką. Zostańcie z RMF FM.

0: Słuchacie RMF FM. U nas tylko najciekawsze tematy. 25 lat po zamachach z 11 września sprawdzamy, co aktualnie nauka mówi o ludzkiej odporności psychicznej. Najnowsze badania przeprowadzone przez Yale School of Medicine oraz Icahn School of Medicine z udziałem ówczesnych ratowników pokazują, że kluczem do przetrwania traumy może być optymizm oraz silniejsza aktywacja obszarów mózgu związanych z oczekiwaniem na nagrodę. Dlaczego niektórzy po ekstremalnym stresie nie rozwijają zespołu stresu pourazowego i jak pozytywne emocje działają jako tarcza ochronna? O tym już teraz w RMF FM Grzegorz Jasiński.
1: Po tym, co się wtedy wydarzyło, pozostała bardzo liczna grupa osób, zwłaszcza wśród strażaków czy policjantów, ale też szerzej po prostu obywateli, którzy byli w Nowym Jorku czy Waszyngtonie, która przez lata zmagała się ze skutkami tych traumatycznych przeżyć i przez te wiele lat badano ich, próbując zrozumieć, jak takie przeżycia na ludzi wpływają, jak próbować ustrzec się albo ograniczyć skutki choćby zespołu stresu pourazowego.
2: No i najnowsze badania wskazują, co pomaga się z tym mierzyć.
1: I tu nie ma wielkiej niespodzianki. Pomaga optymizm. Oczekiwanie na to, że po prostu wydarzy się coś dobrego.
2: Mhm. Opowiedz dokładnie.
1: Setki tysięcy osób, które uczestniczyły w działaniach ratunkowych, porządkowych, potem oczyszczających po zamachach na World Trade Center, doświadczyły ekstremalnego stresu i traumatycznych przeżyć. Mimo to znaczna część z nich wykazała się bardzo dużą odpornością psychiczną i nie rozwinęły się u nich te objawy zespołu stresu pourazowego. Naukowcy w związku z tym przez wszystkie te lata próbują zrozumieć, dlaczego niektórzy ludzie mimo podobnych doświadczeń zachowują zdrowie psychiczne, podczas gdy inni zmagają się z długotrwałymi konsekwencjami traumy. I badacze z dwóch instytutów, Yale School of Medicine i Icahn School of Medicine, przeprowadzili takie szeroko zakrojone badania z udziałem właśnie ówczesnych ratowników. Podzielili ich na trzy grupy: osoby z przewlekłym zespołem stresu pourazowego związanym z wydarzeniami 11 września, osoby psychicznie zdrowe, ale które były wtedy narażone na te traumatyczne przeżycia, choćby znajdywanie ludzkich szczątków, czy przebywanie w chmurze pyłu, która wtedy się pojawiła. No i osoby, które wtedy jakby mniej były narażone na te czynniki.
2: A na czym te badania polegały?
1: Między innymi uczestnicy wykonywali zadania związane z oczekiwaniem na nagrodę, podczas których aktywność ich mózgu była monitorowana z pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. No i szczególną uwagę zwrócono na dwa obszary mózgu, tak zwane jądro półleżące i przyśrodkową korę przedczołową, regiony ściśle związane z przetwarzaniem informacji o nagrodach i przetwarzaniem pozytywnych emocji. Wyniki wykazały, że osoby z grupy tej najbardziej odpornej, czyli te, które mimo dużej ekspozycji na traumę nie rozwinęły zespołu stresu pourazowego, wykazywały po prostu znacznie silniejszą aktywację tych obszarów mózgu podczas oczekiwania na jakąś potencjalną nagrodę, na coś dobrego.
2: A jak to interpretować?
1: No te pozytywne emocje, optymizm, mogą być po prostu tarczą ochronną. Zdolność do odczuwania i reagowania na pozytywne bodźce, takie jak właśnie radość, nadzieja, odgrywa kluczową rolę w budowaniu odporności psychicznej. Osoby, które potrafią czerpać satysfakcję z drobnych przyjemności, z pozytywnych doświadczeń, są mniej podatne na rozwój zaburzeń psychicznych po traumie. Co ciekawe, choć uczestnicy badania wypełniali również dość szczegółowe ankiety dotyczące między innymi pozytywnych emocji i doświadczeń, to dopiero dane zobrazowania mózgu pozwoliły na wyraźniejsze rozróżnienie między osobami odpornymi a tymi, które miały dość poważne problemy. To oznacza, że te mechanizmy odporności są bardzo subtelne i niekoniecznie zdajemy sobie z nich sprawę. No ale z drugiej strony, dzięki tym badaniom możemy to teraz lepiej rozumieć i próbować wykorzystać. Oczywiście taka zwykła rada, bądź optymistą, patrz na życie z jasnej strony, no to tak raczej nie zadziała. Ale może warto szukać metod wspierania każdego choćby cienia optymizmu w naszym życiu, który

0: przychodzi nam na myśl.
1: To był Grzegorz Jasiński, który mówił o badaniach nad odpornością psychiczną. Bardzo dziękujemy, a my wracamy do Was już za chwilę z kolejnymi informacjami. Zostańcie z radiem RMF FM.

0: tu radio RMF FM i temat jak najbardziej na czasie. Koszty utrzymania samochodu. Za przejazd 50 km autostradą A2 w Wielkopolsce kierowcy osobówek płacą 41 zł przy bramce lub 39 zł za pomocą aplikacji. Do tego oczywiście dochodzą wysokie ceny paliwa, ubezpieczenie, serwis czy też wymiana opon. Jak te wydatki oceniają kierowcy i czy coraz częściej zastanawiają się nad przesiadką do komunikacji publicznej? O tym już teraz nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Jedni płacą mniej, drudzy płacą więcej. 41 zł za 50 km muszą zapłacić kierowcy samochodów osobowych, którzy do bramek na A2 przyjeżdżają, by opłacić ten przejazd przy okienku, czyli uśmiechnąć się do pani, podać kartę płatniczą albo zapłacić gotówką. To jest złotówka drożej w porównaniu z ostatnim cennikiem jeszcze, który obowiązywał wczoraj. Z kolei 39 zł płacą użytkownicy specjalnej aplikacji, dzięki której bezgotówkowo przez skan tablic rejestracyjnych można zapłacić za autostradę. Taka trochę podwyżka, obniżki, byśmy mogli żartobliwie powiedzieć w tym przypadku. No tak to od dziś wygląda na A2. Dodajmy, że to jest druga podwyżka opłat za przejazd tym płatnym odcinkiem A2.
2: Tak jest. Benjamin, przejdźmy do naszego głównego pytania. Czy jazda autem, biorąc pod uwagę takie ceny przejazdu płatną drogą, to już luksus? Co mówią kierowcy?
1: Oni nie ukrywają, że dziś przede wszystkim patrzą na ceny paliw. To jest to, co najbardziej grzeje kierowców, zwłaszcza po wycofaniu się z pakietu CPN. No nie ma co ukrywać, że te ceny rzeczywiście są wysokie. Przejeżdżając dzisiaj przez kilka powiatów Wielkopolski, zauważyłem na większości stacji podobne kwoty. To prawie 8 zł za litr bezołowiowej 95, gdzie niegdzie ta cena już sięgała nawet, no nie przebijała bariery 8 zł, ale 7,99 to tak większość cen na pylonach, jeśli chodzi o benzynę, i około 80 groszy więcej, 8,60, 8,80, tutaj tak sięga cena diesla.
3: Nie, no myślę, że to jest standard jakiś. Każdy powinien mieć takie uprawnienia i w jakiś sposób być niezależnym od nawet transportu publicznego. Tym bardziej, że my jesteśmy spoza Poznania. Problemem byłoby nawet tu dzisiaj dojechać, gdybyśmy nie mieli swoich uprawnień takich na B, nie?
1: No myśli pani, że to jest luksus swego rodzaju, czy jednak nie? Czy to staje się?
4: No, patrząc na ceny paliwa, to tak, zgadza się.
1: Czyli trzeba mieć w portfelu, żeby zalać do baku.
4: Tak, pieniążki trzeba mieć.
5: Nie jest tanio. Niestety. Nie jest.
6: Myśli pan, że jazda samochodem staje się trochę luksusem przy tych cenach tego wszystkiego, co mamy teraz?
7: Troszeczkę tak.
6: Na co najwięcej wychodzi? Na paliwo? Ubezpieczenie? Żona podpowiada, że na paliwo pilnuje.
8: Na więcej teraz na paliwo.
9: Krótko mówiąc, stać na samochód klienta, to i płaci i 50 za litr. Raz do roku wystać będzie. Na samochód to i na to.
10: Ale na co dzień, jak na co dzień ktoś jeździ, no to trochę drogo jest.
11: To zależy, kto ma, jakie ma auto, nie? Bo na się trochę pali.
1: No a to już głosy kierowców, im oczywiście nie w smak. Drogie paliwo, drogie autostrady, jeszcze szereg innych opłat, ubezpieczenie, wymiany opon, to wszystko oczywiście trzeba opłacić, jeżeli chce się na co dzień jeździć samochodem.
2: To prawda. Benjamin, to początek naszego dzisiejszego spotkania i programu, twoje zdanie. O co jeszcze będziesz pytał kierowców?
1: Jakie koszty trzeba ponosić za jazdę autem? O tym już trochę powiedzieliśmy, ale będziemy wracać na pewno do tego. Czy nie lepiej przesiąść się na komunikację publiczną? Dziś pasażerowie mierzyli się z protestem maszynistów, ale jednak no, te protesty nie zdarzają się co dzień. Sprawdzimy zatem, czy niektórzy przesiadają się na przykład na pociąg. Czy przyszli młodzi kierowcy zdają sobie sprawę, że kurs na prawo jazdy to dopiero początek tych drogowych wydatków? No i wreszcie, czy kierowcy planują sobie te roczne opłaty za korzystanie ze swoich samochodów?
0: To był Benjamin Kubiak-Piłat, który rozmawiał z kierowcami podróżującymi autostradą A2 w Wielkopolsce. A wy? O tym, co najważniejsze, będziecie zawsze na bieżąco z radiem RMF FM. Zostańcie z nami.

0: Za chwilę na zegarach wybije godzina druga. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne wydanie Faktów w RMF FM. A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców z trasy S12 na Olbelszczyźnie. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Ruch pociągów na linii kolejowej w mazowieckich Sokolnikach Suchych przywrócony. Po tej katastrofie, w której zginęła jedna osoba, rząd chce zaostrzenia kary. Później Wielka Brytania. Do biblioteki w Walii powróciły dwie książki, które wypożyczono ponad 100 lat temu. Jedna osoba ucierpiała w wypadku na trasie S12 na Olbelszczyźnie. W Garbowie między węzłami Nałęczów i Jastków zderzyły się dwa samochody osobowe. Jezdnia w kierunku Lubina jest zablokowana. Wprowadzono objazdy. Ruch pociągów na linii kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu został przywrócony, informują PKP Polskie Linie Kolejowe. Ruch odbywa się po jednym z dwóch torów z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę, a na przejeździe kolejowym do 20 km. Przewoźnik przekazał, że dziś zostaną wznowione prace na drugim z torów. Prace te mają związek z wypadkiem, do którego doszło w środę. W wyniku zderzenia pociągu z ciężarówką zginęła pasażerka składu, byli też ranni, w tym maszynista. Po tej katastrofie rząd chce zaostrzenia kar dla kierowców przejeżdżających przez przejazdy kolejowe na czerwonym świetle. Co się zmieni? O tym reporter RMF FM Jakub Rybski.
1: Nowe przepisy proponowane przez rząd zakładają odbieranie prawa jazdy na 3 miesiące za wjechanie na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Z kolei za spowodowanie wypadku na przejeździe sąd może zdecydować o zakazie prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata oraz orzec karę bezwzględnego więzienia. Rządzący chcą, aby te zmiany weszły w życie jeszcze w tym roku.
2: Jestem zobligowany do pilnych prac i chciałbym je przedstawić jak najszybciej. Mam nadzieję, że to będzie możliwe w pierwszym pakiecie na najbliższej Radzie Ministrów. Później tempo prac parlamentu już zależy od posłów.
1: Mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Ponadto projekt nowej ustawy zakłada także zwiększenie uprawnień Straży Ochrony Kolei. Funkcjonariusze SOK-u będą mogli, tak jak policjanci, nakładać wyższe mandaty karne na kierowców, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych.
0: Irańskie wojsko używa modelu AI Claude do prób uderzeń na amerykańskie okręty, Rosjanie do budowy autonomicznego roju dronów, a jemeńscy Houthi do budowy rakiet balistycznych. Tak wynika z raportu firmy Anthropic, twórcy Claude'a. Opublikowany ponad 150-stronicowy raport informuje o zakłóconych przez amerykańską firmę próbach użycia modelu AI przez przeciwników Stanów Zjednoczonych do celów wojskowych, do rozpowszechnienia propagandy i cyberszpiegostwa. Do publikacji cyklicznego raportu doszło na tle rosnących obaw o bezpieczeństwo rozwoju sztucznej inteligencji.
3: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
0: Lepiej późno niż wcale. Do biblioteki w Walii powróciły dwie książki, które wypożyczono dokładnie w 1910 roku. O szczegółach londyński korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan.
4: Pan Peter O'Sullivan, sprzątając dom po swoim zmarłym dziadku, natrafił na klasyki literatury. Raj utracony Johna Miltona oraz Króla Lira Williama Szekspira. Notatka wewnątrz dzieł zdradzała, że wypożyczono je z lokalnej czytelni na zaledwie 7 dni. Przeleżały jednak w prywatnej kolekcji nie tydzień, a ponad 6 tysięcy tygodni. Zgodnie z ówczesnym cennikiem, za każdy dodatkowy tydzień zwłoki należało się opiekunowi biblioteki po 1 pensie. Mężczyzna przyznał z uśmiechem, że zwracając książki, spodziewał się kosmicznej kary za 116 lat spóźnienia. Bibliotekarze okazali się jednak wielce wyrozumiali.
0: Około 10 tysięcy fanów Celine Dion zaśpiewało piosenki kanadyjskiej gwiazdy podczas publicznego karaoke zorganizowanego w Paryżu. Fani uczcili w ten sposób zbliżające się koncerty Dion w stolicy Francji. Efekt? Śpiewali razem i uczestniczyli też w wokalnych pojedynkach, w których można było wygrać bilety.